Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wejherowscy policjanci zatrzymali sprawców dwóch kradzieży. Łupem padły motocykle. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie dokonali zatrzymania osób odpowiedzialnych za kradzież pojazdów marki Yamaha i KTM o łącznej wartości około 23 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego miesiąca. Jeden ze sprawców zamieścił ogłoszenie w internecie, że chce sprzedać motocykle. Właściciel, przeglądając ogłoszenia, zauważył pojazdy, które, jak sądził, mogły być jego własnością, dlatego też umówił się na ich obejrzenie i powiadomił policjantów. 25-latek został zatrzymany, a motocykl odzyskany. Tego samego dnia został zatrzymany także nieletni chłopak, który miał związek z tą kradzieżą ze włamaniem. Policjanci zajmujący się sprawą włamania do garażu, z którego przez sprawców zostały zabrane motocykle, zatrzymali już podejrzanych. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło pod koniec lipca bieżącego roku. Z tych ustaleń wynika, że sprawcy dostali się do blaszanego garażu, wycinając otwór w jego ścianie. Następnie przez powstałą dziurę wypchnęli dwa motocykle i poprowadzili je na posesję jednego z nich. Po krótkim czasie od włamania jeden ze sprawców zamieścił w internecie ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wraz z kaskiem. Właściciel motocykli, przeglądając portale ogłoszeniowe, natrafił na ofertę ich sprzedaży. Umówił się ze sprzedającym na spotkanie i powiadomił policjantów. Na miejsce przyjechali mundurowi z referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy zatrzymali 25-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze odzyskali ukradzione motocykle.

0: i przekazali je właścicielowi. 26 uczniów powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie uczestniczy w zagranicznych praktykach zawodowych w portugalskim Setúbal. Wyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+. W praktykach bierze udział młodzież kształcąca się na kierunkach technik logistyk, technik spedytor, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Jak zaznacza Jolanta Skrzypkowka z PDS nr 3 w Wejherowie, praktyki odbywają się w firmach, magazynach, hotelach i restauracjach. W czasie wolnym młodzież realizuje program kulturowy i zwiedza piękne miejsca. Odbyły się wycieczki do Lizbony, Fatimy oraz miasteczka Sintra, wpisanego na światową listę UNESCO. W ramach programu Erasmus+, do Portugalii wyjechały również dwie nauczycielki z powiatowego zespołu szkół nr 3. Adriana Bychowska i Bogumiła Piotrowicz uczestniczyły w tygodniowym stażu typu job shadowing. W jego trakcie obserwowały pracę hotelu i restauracji oraz zapoznawały się z rozwiązaniami stosowanymi w portugalskiej branży hotelarsko-gastronomicznej. Zdjęcia z praktyk znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Na placu Kaszubskim stanął fotoplastikon. Wystarczy podejść do jednego z wizjerów, by przenieść się o blisko 100 lat wstecz i spojrzeć na Gdynię z innej perspektywy. Ekspozycja powstała z wykorzystaniem blisko 200 archiwalnych fotografii pochodzących z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku, oddział w Gdyni. Zdjęcia zostały cyfrowo opracowane i ożywione w formie przestrzennych kolaży, dzięki czemu oglądający mogą dosłownie zanurzyć się w historii miasta i zobaczyć narodziny portu oraz rozwój przedwojennej Gdyni. Projekt przygotowała Fundacja Koncept Kultura w ramach przedsięwzięcia Archiwalny Fotoplastikon Online. Pierwowzór fotoplastikonu powstał w 1866 roku za sprawą Alojza Polanekego, który skonstruował urządzenie wykorzystujące stereoskopy do oglądania fotografii w trójwymiarze. W XIX wieku była to jedna z największych atrakcji pozwalających odbywać niezwykłe podróże bez opuszczania miasta. Do tej idei nawiązała Fundacja Koncept Kultura, tworząc współczesną interpretację klasycznego fotoplastikonu. Dzięki połączeniu archiwalnych fotografii z techniką kolażu i animacji, historia zyskuje nowy wymiar i staje się bliższa współczesnym odbiorcom. Fotoplastikon będzie dostępny na placu Kaszubskim do 30 sierpnia. Jest rzeźwy opiekun jechał rowerem z dziewczynką, która jechała bez obowiązkowego kasku ochronnego. Nie umknęło to uwadze policji. Mundury wejherowskiej drogówki patrolowali m.in. rejon gminy Wejherowo. Podczas przejazdu przez Gościcino zauważyli chwiejącego się na rowerze mężczyznę w towarzystwie dziewczynki, która jechała bez kasku. Mundurowi podjęli wobec nich interwencję, aby sprawdzić trzeźwość dorosłego opiekuna jadącego rowerem i wyjaśnić kwestię brakującego kasku. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości cyklisty. Badanie wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że dziewczynka, na którą sprawował opiekę, nie miała na głowie kasku. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu. Będzie on podejmował decyzję o dalszym losie dorosłego cyklisty, który znajdował się w stanie nietrzeźwości, a do tego sprawował nadzór nad dzieckiem, które nie miało kasku ochronnego. Dziewczynka została przekazana pod opiekę osób bliskich. Trwa kolejny etap przebudowy i modernizacji drogi prowadzącej do Dębek. Pierwszy odcinek na trasie Odergowo-Dębki jest już ukończony. W trakcie budowy jest droga w miejscowości Odergowo.
1: Droga jest przejezdna cały czas. Pobocza musimy przebudować wszystkie, musimy zrobić kanały technologiczne, musimy założyć wszystkie, całe okablowanie, odwodnienie, więc to jest mnóstwo pracy, krawężniki, no i przede wszystkim to, co jest najciekawsze i najistotniejsze, od Dębek do Odargowa będzie prowadzić piękna ścieżka rowerowa.
0: Mówi starosta Pucki Jarosław Białk. W ramach inwestycji w Odargowie powstaną wyniesione przejścia dla pieszych.
2: Tak, żeby spowolnić ruch w samym Odargowie, żeby tych kierowców, nazwijmy to, trochę wyższym temperamentem trochę spowolnić, głównie po to, żeby mieszkańcy w Odargowie czuli się pod względem bezpiecznie.
0: Tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku Marcin Majek. Na modernizację czeka również odcinek drogi przed samymi Dębkami.
2: Kolejny fragment, czyli to jest około 700 metrów w samych Dębkach. Tam w tej chwili prace jeszcze się nie rozpoczęły. Czekamy na ostatnie decyzje administracyjne, ale chcemy, żeby te prace rozpoczęły się zaraz po sezonie wakacyjnym. Oczywiście wiemy, że to będzie generować jakieś utrudnienia, ale mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy ten etap uda się zakończyć.
0: Dodaje Majek. Inwestycja w Odargowie ma zostać zakończona do końca roku. Docelowo w przyszłości modernizację ma przejść cały odcinek tej trasy aż do drogi wojewódzkiej. Oprócz tego na terenie gminy Krokowa zakończyła się przebudowa drogi przebiegającej przez miejscowości Lubkowo-Kartoszyno-Tyłowo. Do zakończenia

0: tej inwestycji pozostał ostatni fragment między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Inwestycja ma rozpocząć się jesienią, a zakończyć na wiosnę przyszłego roku. Przy witomińskiej filii biblioteki Gdynia stanął książkomat. To już drugie takie urządzenie w mieście. Książkomat to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie zawsze mogą odwiedzić bibliotekę w godzinach jej funkcjonowania. Jak się z niego korzysta? Bardzo prosto. Wystarczy zamówić wybrane tytuły, wskazać książkomat jako miejsce odbioru i pójść po nie w dogodnym dla siebie momencie. Książkomat przy bibliotece w Witomino to kolejny krok w rozwijaniu nowoczesnych usług bibliotecznych w Gdyni. Przypominamy, że pierwsze tego rodzaju urządzenie w mieście już od kilku lat działa przy Bibliotece Śródmieście. Na tym jednak nie koniec. Jak zapowiada Natalia Gromow, dyrektor Biblioteki Gdynia, już niedługo kolejny książkomat pojawi się przy filii na Kerwinach.
1: Wydarzyło się na Nordzie.
2: Śniadanie
1: z Norda FM.

0: No i w końcu udało się. Dotarliśmy do tego dnia, kiedy kończymy ten ciężki, dla niektórych może tydzień pracy. Dla niektórych może było trochę lżej, no ale najważniejsze jest, że docieramy do finału. Dzień dobry, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam Was na nasze piątkowe spotkanie. 7 dzień sierpnia, 219 dzień roku, do końca którego zostało nam 146 dni. 5:08, wschód słońca, zachód 20:34. Dzień coraz krótszy, już godzina 47 minut. To krócej od najdłuższego dnia. 15 godzin 26 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 46 dni. Myśl na dziś jest taka: miej odwagę żyć, każdy potrafi egzystować. To co? Otwieramy drzwi do wspaniałego dnia, do wspaniałego weekendu, który przed nami. No i miejcie odwagę żyć, tak? Trochę po swojemu, a nie tylko egzystować. Czas zacząć ten nowy dzień, a ja w ten nowy dzień mówię Wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
6: Przed nami atrakcja dla miłośników militariów. O niej już za chwilę powiemy Wam, także o utrudnieniach na drogach i jednocześnie zbliżającej się innej imprezie, a także usłyszycie o Ustce, która przygotowuje się do zmian klimatu. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Takich atrakcji i emocji trudno szukać gdzie indziej. Przez cały weekend będzie można nie tylko oglądać, ale i korzystać z przejażdżych pojazdami wojskowymi. Przed nami 10. piknik militarny w Lisewie. Piknik militarny to jedna z najciekawszych i nietypowych atrakcji podczas wakacji w naszym regionie. Jak co roku Lisewo w gminie Gniewino staje się wyjątkowym miejscem nie tylko dla fanów militariów, ale i dla tych, którzy chcą się dowiedzieć co nieco o historii, na przykład o pojazdach wojskowych, których kolekcja z roku na rok staje się coraz większa.
7: Wyremontowane na pewno mamy z tego naszego słynnego zeszłorocznego Gamma Gołta, który już wróci do nas po remoncie, będzie wyglądał już zupełnie inaczej niż rok temu. No i dołącza do naszej stajni Volvo BV.
8: Bardzo ciekawe sprzęty, bo to są tak zwane łamańce. Gamma Gołt to jest z Wietnamu konstrukcja, później zastąpiona przez Hammera. Ciekawy sześciokołowy pojazd, jedzie wszędzie, a Volvo to Szwedzi sobie zbudowali taki pojazd, żeby zdobywać tundrę, bronić swojego terytorium. Wojskowy pojazd transportowy, też łamaniec, ale na gąsienicach. Przy okazji tego pikniku pojawi się taka, nazwijmy to, sensacja, rodzynek jeżdżący czołg T-34.
6: Opowiadają Jacek Michałowski i Wiesław Trocki ze Stowarzyszenia Military Gniewino. Oczywiście tego typu pojazdy, a przynajmniej znaczna ich część, dostępne będą do tego, aby na nie wsiąść i przejechać się nimi po specjalnie przygotowanym torze.
8: No to jest dużo huku. Dobre atrakcje, dużo błota, fontanny, zresztą specyficzny styl przejazdu trasą, szczególnie tą największą amfibią, powoduje takie dosyć duże emocje. Co jest ciekawe, my już do tego jesteśmy przyzwyczajeni jako użytkownicy, wielokrotnie żeśmy korzystali, a osoby, które pojawiają się pierwszy raz, no to wzbudza duże emocje, ale na tyle duże, że przyjeżdżają w kolejnych latach, żeby jeszcze raz tego spróbować, żeby zobaczyć, na ile się oswoiły z tym sprzętem.
7: Ale też zawsze jest tak, że jak to już szybciej mówiłem, że to jest piknik rodzinny i często jest tak, że przed 10 laty byli, to dzieciaki były małe i no jakby nie mogły skorzystać z form atrakcji wszystkich, a teraz już jak są podrośnięte, to często gęsto jest tak, że dzieciaki namawiają rodziców, pojedźmy tam, bo

0: też by chcieli skorzystać właśnie z tych pojazdów gąsienicowych, a nie tylko z tych kołowych czy z motocykla.
1: Dodają organizatorzy. Możliwości więc będzie jak co roku bardzo dużo, a skoro to 10. edycja, to nie zabraknie także atrakcji jubileuszowych. Nie może także zabraknąć wojskowej grochówki oraz innych propozycji kulinarnych, czy też różnego rodzaju stoisk i innych atrakcji, które dostępne będą od piątku od godziny 15 do niedzielnego wieczoru w Lisewie w gminie Kniewino. Gmina Potęgowo podpowiada, jak najsprawniej dotrzeć na tegoroczny S6 Summer Fest. W związku z zamknięciem wiaduktu w centrum miejscowości organizatorzy przygotowali specjalne trasy dojazdu oraz parkingi dla uczestników wydarzenia. Samorząd apeluje, aby przed wyjazdem zapoznać się z zaleceniami i korzystać z rekomendowanych objazdów. Najbardziej polecany jest dojazd drogą ekspresową S6. Kierowcy powinni zjechać na węźle numer 42 Skórowo i kierować się w stronę Potęgowa. W pobliżu torów przygotowano duży, bezpłatny parking dla uczestników koncertu. Na teren imprezy można dostać się tunelem pod Storami. Na parkingu dostępne będą również dodatkowe atrakcje, w tym możliwość wykupienia lotu widokowego helikopterem. Na wydarzenie można dotrzeć także dawną drogą krajową numer 6. Osoby jadące od strony Słupska powinny zjechać z trasy S6 na węźle Recikowo, a kierowcy od strony Lęborka na węźle Leśnice. Dla korzystających z tej trasy przygotowano bezpłatne parkingi przy szkole podstawowej oraz przy ulicach Darżyńskiej i Kościuszki. Gmina przypomina, że w związku z zamknięciem wiaduktu obowiązuje objazd przez wiadukt w Głuszynku i zachęca do stosowania się do oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem. Ustka sprawdza, jak lepiej przygotować się na skutki zmian klimatu. Miasto wspólnie z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego testuje rozwiązania, które mają pomóc mieszkańcom m.in. podczas fal upałów, podtopień czy innych zagrożeń związanych ze zmieniającym się klimatem. Działania prowadzone są w ramach projektu Klima Response. Uczestniczą w nim miasta ze Szwecji, Estonii i Litwy, które dzielą się swoimi doświadczeniami i sprawdzają różne sposoby budowania bardziej odpornych społeczności. W szwedzkim Gävle mieszkańcy podczas specjalnych spacerów klimatycznych wskazują miejsca, które wymagają zmian, na przykład większej ilości zieleni czy lepszego zagospodarowania przestrzeni. Z kolei w estońskim Lanekharju szczególny nacisk położono na wsparcie seniorów, edukację i przygotowanie mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Podobne rozwiązania testowane są także w litewskim Skudas, gdzie w planowanie działań włączone są osoby najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Jak podkreślają organizatorzy, cel jest wspólny – tworzenie bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych miejsc do życia. Dzisiaj wschód słońca przypadł na 5:08. Słońce będzie chować się za zachmurzeniem umiarkowanym, wzrastającym do dużego, a to oznacza, że jednak też je zobaczymy. Przelotne opady deszczu również są w planie. Na termometrze 20 dzisiaj pojawi się w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach za to wciąż będziemy oglądali umiarkowane wartości. Tutaj w ostatnim czasie szczerze jakichś poważniejszych zmian na razie nie mieliśmy.
2: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Siódmy dzień sierpnia, a oto i krótka jego historia. W roku 1815 Napoleon Bonaparte odpłynął na pokładzie brytyjskiego statku na zesłanie na wyspę Świętej Heleny. W roku 1856 do Australii przybyli pierwsi polscy osadnicy. W roku 1974 francuski linoskoczek Philippe Petit przeszedł nielegalnie po linie rozpiętej między bliźniaczymi wieżami World Trade Center. W roku 1983 w Helsinkach rozpoczęły się pierwsze mistrzostwa świata w lekkoatletyce. W roku 95 Brytyjczyk

0: Jonathan Edwards podczas odbywających się w Göteborgu 5. Mistrzostwach Świata w lekkoatletyce po raz pierwszy przekroczył granicę 18 metrach w trójskoku, ustanawiając rekord świata wynikiem 18-16, a następnie 18-29 metra. W roku 2005 podczas napadu na bank w brazylijskim mieście Fortaleza zrabowano łup o wartości 150 milionów reali, czyli około 52 milionów euro. A w roku 2024 podczas 33. letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal we wspinaczce na czas.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
7: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dobrze jest się dzielić.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
12: Reklama.

0: Niektórzy Polacy rodacy ruszają w piątkowy poranek do pracy. Jak zwykle szerokiej drogi i udanego dnia wam życzę. A na początek tego dnia dowcip, który może być związany trochę z tym, co przed nami, czyli z weekendem, a weekend to wiadomo czas, kiedy spotykamy się ze znajomymi, potem, no wiadomo, rozmowy różnego rodzaju, no i wiadomo, trzeba wrócić do domu taksówką. No i wzywamy taksówkę i jak może wyglądać sytuacja, o tym mówi ten króciutki dowcip. Do taksówki wsiada mocno podpity facet i mówi: na dworzec główny, tylko szybko. Kierowca po chwili mówi: przepraszam, ale my już jesteśmy na dworcu. No to ten gość mówi: masz tu 50 zł, a na drugi raz tak się nie śpiesz. Wszystkich taksówkarzy pozdrawiam i życzę tylko takich kursów z dworca na dworzec, a właściwie to kurs bez kursu. No i to za to 5 dych. To piękna stawka. Dobra stawka. A wy uważajcie, jak wsiadacie, to pamiętajcie, gdzie wsiadacie i pamiętajcie, gdzie wysiadacie, bo to ważny element, żeby wrócić do domu po takiej imprezie. Ale to wszystko dopiero przed nami również cały piątek, a szczególnie piątkowy poranek. Zapraszam was do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: chcę. Skarbie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dobrze jest się dzielić.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
8: 40 domów bez prądu. Podejrzenia padają na wojskowy śmigłowiec. Wichura wywracała żaglówki na jeziorze Nawałnice w Warmińsko-Mazurskiem. Mniej smażonego, więcej warzyw. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy to śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada żandarmeria wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Nagły szkwał wywrócił żaglówki. 39 osób wylądowało w jeziorze Seksty. Silny podmuch przewrócił 4 łodzie, jedna z nich zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. To efekt gwałtownych burz, jakie przeszły przez Warmię i Mazury. Strażacy interweniowali 250 razy. W Lubominie grat uszkodził 9 budynków oraz wiele samochodów. Jedna osoba została ranna po tym, jak na auto, którym jechała, przewróciło się drzewo. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To zapewne wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy. Mówi kierowniczka SOR-u w krakowskim szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
9: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
8: Pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co ma na myśli. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Od września dzieci przechodzą na nową dietę. Posiłki dla uczniów i przedszkolaków mają być przygotowywane według najnowszych zaleceń żywieniowych, opartych m.in. na diecie tzw. planetarnej, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji ProWeg.
10: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
8: Z posiłków nie zniknie mięso.
10: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
8: A dzieci niejedzące mięsa będą miały zapewniony inny posiłek. Tymczasem polska kiełbasa zyskała uznanie w Europie. Kiełbasa pradziada z Dukli znalazła się w unijnym rejestrze chronionych oznaczeń.

0: geograficznych. Oznacza to ochronę nazwy na terenie całej wspólnoty i prestiżowe miejsce wśród najbardziej charakterystycznych regionalnych produktów. Kiełbasa z Dukli jest 51. polskim produktem na tej liście.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza na antenie Norda FM. Ryda zaprasza mieszkańców do ankiety. Tam ma odpowiedzieć na pytanie, jak żyje się w mieście. Jak będzie wyglądała Ryda za kilkanaście lat? Odpowiedź na to pytanie zależy nie tylko od planów inwestycji, ale także od opinii mieszkanek i mieszkańców. Trwające prace nad strategią rozwoju to okazja, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat jakości życia w Rydzie, wskazać obszary wymagające zmian oraz zwrócić uwagę na potrzeby, które warto uwzględnić w planowaniu przyszłych działań. Jak zapewnia miejski magistrat, wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut, a zebrane odpowiedzi będą ważnym elementem prac nad strategią rozwoju gminy miasto Ryda do 2040 roku. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcają chwilę na wypełnienie ankiety i podzielenie się swoją opinią. Każdy głos ma znaczenie i pomaga wspólnie kształtować przyszłość Ryda, zachęca zastępczyni burmistrza Ryda Dominika Kudlińska. Ankieta jest dostępna do 20 sierpnia na oficjalnej stronie miasta. Gmina Potęgowo podsumowuje wyjątkowe spotkanie integracyjne, które odbyło się nad rzeką w Łupawie. Piknik zorganizowany przez punkty świadczenia usług społecznych był okazją do wspólnej zabawy, rozmów i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców, a na uczestników czekało wiele atrakcji. Podczas pikniku przygotowano m.in. konkursy, gry, zabawy z bańkami mydlanymi oraz dodatkowe animacje dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również piana party. Organizatorzy podziękowali również sołtys Deri Mielewczyk za wsparcie przy zakupie niezbędnych materiałów do przygotowania wydarzenia. Spotkanie nad Łupawą miało nie tylko charakter rekreacyjny, ale również integracyjny. Była to okazja do wspólnego spędzenia czasu i budowania lokalnych relacji. Gmina Potęgowo podkreśla, że tego typu wydarzenia są ważnym elementem aktywizowania mieszkańców i zapowiada kolejne inicjatywy skierowane do lokalnej społeczności. Wyjątkowy jubileusz w Redencinie. Pani Marianna świętowała swoje 95. urodziny. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili przedstawiciele gminy, wójt Barbara Dykier oraz radny i sołtys Redencina Grzegorz Winiarski, którzy przekazali jej życzenia w imieniu mieszkańców. Pani Marianna urodziła się w Krzywej Woli. Po zakończeniu wojny razem z mamą i rodzeństwem zamieszkała w Gogolewsku. Po ślubie wraz z mężem osieliła się w Unichowie, a z gminą Redzikowo związała swoje życie w 1955 roku, kiedy rodzina zamieszkała w Gaci. Od 1986 roku jej domem jest Redencino. Wcześniej przez wiele lat pracowała z mieszkańcami, m.in. w lokalnym sklepie, gdzie przez ponad dwie dekady służyła klientom uśmiechem i życzliwością. Dziś pani Marianna cieszy się dobrym zdrowiem i obecnością najbliższych córek, wnuków oraz prawnuków, którzy otaczają ją troską i opieką. Jubilatce życzymy kolejnych lat w zdrowiu i wielu pięknych chwil w gronie rodziny. Fundacja Right to Protection Poland wspólnie z Fundacją Adra Polska zapraszają pełnoletnich cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce do udziału w bezpłatnych kursach języka polskiego organizowanych w ramach projektu Most do Integracji Silniejsi Razem. O takiej możliwości informuje Urząd Miasta Wejherowo. Kursy mają pomóc uczestnikom w swobodnym posługiwaniu się językiem polskim w życiu codziennym, pracy oraz kontaktach z urzędami i instytucjami. Program obejmuje również przygotowanie do państwowego egzaminu certyfikowanego z języka polskiego. Dla osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia przewidziano kursy z rozszerzeniem komponentem specjalistycznego języka medycznego. Do udziału zaproszone są osoby, które ukończyły 18 lat, są cudzoziemcami legalnie przebywającymi w Polsce, chcą rozwijać znajomość języka polskiego w celach zawodowych, edukacyjnych lub codziennych. Więcej o kursach dowiecie się ze strony wejherowo.pl. Z dnia na dzień temperatura leci nam w dół. Nie są to jakieś wielkie różnice, choć zauważalne. W porównaniu z przedwczoraj, to dzisiaj temperatura spadnie o 10, może i 12 stopni Celsjusza. 20 dzisiaj pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Jemnie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie umiarkowane zachmurzenie. Jest niewielka szansa, że jeszcze dzisiaj pojawią się przelotne opady deszczu.
2: Radia Norda FM.

I tak się zastanawiam, kto to tak wymyślił, kto to tak zorganizował, że akurat to nietypowe święto mamy dzisiaj, czyli w piątek. Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Ja oczywiście nie namawiam, bo alkohol to jest wróg i to jest zło, pamiętajcie o tym. Szkodzi zdrowiu, no ale wiecie, niektórzy powiedzą, jak jest święto, to trzeba jakoś to święcić, szczególnie, że weekend przed nami. Panowie, tu szczególnie do was będę mówił, jak dzisiaj wieczorem na przykład kobiety będą się czepiały was, że wy znowu otworzyliście to coś, to zawsze możecie powiedzieć, a prowadzący o poranku mówił, że dzisiaj jest właśnie to wyjątkowe święto, Dzień Piwa i Piwowara. Takie niedobowe święto mamy dzisiaj, 7 dzień sierpnia, Arkadiusz Mięczewski, witajcie. Piątek, imieniny obchodzą Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan, Albert, Edmund, Wincenty, Jagna, Donat, Edmunda, Konrada, Sykstus, Andromeda i Doryda. Wszystkiego dobrego. Przysłowie na dziś: święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie. No i tego deszczu rzeczywiście dzisiaj jeszcze może być trochę, a wczoraj, nie wiem czy słyszeliście, w niektórych miejscach tak nieźle nawet nie padało, bo to waliło gradem normalnie. Takie były kule gradowe jak pięści. No i powybijało trochę szyb, poniszczyło dachów, było naprawdę niebezpiecznie, a to właśnie są te wszystkie rzeczy, o których mówią nam synoptycy. I tak jeszcze może być również dzisiaj, bo jednostki tak zwane burzowe będą się przemieszczały nad Polską. Uważajcie na

0: siebie. A do pogody jeszcze wrócę. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj dwie panie, Klaudia i Dorota.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Elbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
6: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026. Już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
5: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
6: Samochody dostępne od ręki w salonach

0: Lichta, Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Lichta. Zapraszamy po więcej.
1: Reklama.

0: Poranną Księgę Imion rozpoczynamy od Doroty, a to kobieta, która wnosi w życie innych niesamowicie dużo światła, radości i wewnętrznego spokoju. To synonim niezawodności, świetnej organizacji i niezwykłego profesjonalizmu. Posiada bystry umysł, godny podziwu, spokój w trudnych sytuacjach oraz niezwykłe wyczucie estetyczne. Każdego dnia podejmuje się z pełnym zaangażowaniem, empatią i bezawaryjną klasą. To osoba o gorącym, pełnym miłości sercu, głębokiej intuicji i niezwykłym darze zjednywania sobie ludzi. Dorota przyciąga autentycznością, ciepłym uśmiechem oraz bezgraniczną troską o najbliższych. Czas teraz na Klaudię, a to kobieta o niezwykłej charyzmie, wielkiej godności oraz naturalnym uroku, który od razu zwraca na siebie uwagę. Klaudia to synonim bystrego umysłu, świetnej intuicji i zdecydowania. Posiada niezwykły zmysł obserwacji, dużą niezależność oraz bezkompromisową konsekwencję w dążeniu do celu. Do każdego projektu podchodzi z pasją, świeżym spojrzeniem i pełnym zaangażowaniem. Osoba o wielkim, otwartym sercu, błyskotliwym dowcipie i szlachetnej lojalności przyciąga swoją autentycznością, energią i niesamowitym ciepłem, tworząc wokół siebie wyjątkową atmosferę. Wszystkiego najlepszego, drogie panie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Tak, bo Wodne Ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Siódma 7:30 na zegarze, Michał Jerosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach dzieje. Dzisiaj mamy piątek, dzień, w którym największe zmiany widać z godziny na godzinę na przynajmniej niektórych trasach z uwagi na weekend, który się rozpoczyna, no i na napływ ludzi nad morze. Ale jeszcze tego nie widać. Właśnie to jest dobry moment, żeby sobie pewne porównania porobić, bo w tym momencie jeszcze 216 cała od skrzyżowania Wejherowska-Pucka w redzie przez właśnie ulicę Pucką, dalej przez Puck, Władysławowo, aż po Pchel na Półwyspie Helskim. W tym momencie wszędzie tam jedziemy bez najmniejszych problemów, ale później o 8 i 9.30 będziemy sobie sprawdzali, jak ta sytuacja się niestety pogarsza i to będzie wręcz widoczne z godziny na godzinę. Kto wie, może z minuty na minutę. No, weekend w wakacje rządzi się swoimi prawami, jeśli chodzi o trasy w kierunku pasu nadmorskiego. Rumia przejezdna, tutaj na razie nic się niewiele dzieje, chociaż też prawdopodobnie tutaj już niedługo ruch zacznie się zwiększać. Póki co jedynie fragmenty Sobieskiego mają więcej samochodów, ale to raczej są takie na razie symboliczne utrudnienia. Gdynia generalnie przejezdna, tutaj za bardzo nie ma się czego odczepiać. Chyba nie ma żadnych takich punktów bardzo mocno zapychających się, gdzie mielibyście doświadczyć poważnych opóźnień. Nawet trójmiejska obwodnica jest przejezdna na całej swojej długości. Wejherowo zobaczmy, jak wygląda. Całkiem solidnie, poza przejazdami kolejowymi, które jak zwykle testują naszą cierpliwość. Utrudnień nie ma. Nawet Zamosna w Bolszewie jest w miarę przejezdna. Na Gościcińskiej Górce troszkę zwolnimy. No i dalej jeszcze jadąc w kierunku Lęborka. Zobaczmy, czy coś się dzieje. Niewiele na szczęście. Sytuacja raczej dość stabilnie się prezentuje bez większych problemów. Nawet na 468 na południe od Kemłowa już sytuacja się zdążyła uspokoić. No ale niestety mamy zdarzenie drogowe z tego, co widzę. Tuż przed zjazdem na Strzebielino z S6 nie ma oznaczenia o korkach, ale jest oznaczenie właśnie o zdarzeniu drogowym. Lęborg, Słupsk, Koblnica jadą bez problemów, a jeśli chodzi o nadmorskie miejscowości Łeba Ustka i Władysławowo, tutaj też dość spokojnie poranek mija.
5: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Upałów dzisiaj nie oczekujcie, bo ich nie będzie. Maks na termometrach zobaczymy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 21 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie zapowiada się małe i umiarkowane, jedynie momentami trochę większe. Niewielka szansa na opady deszczu jest, ale wyłącznie w pasie nadmorskim. Ciśnienie około 1017 hektopaskali, wiatr wciąż utrzymuje się nam słaby i umiarkowany.
4: Śniadanie z Nordem.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.

0: Czas na poranne sukcesy sportowe. Nasza Iga wróciła. To była absolutna dominacja Igi Świątek. Przed meczem były obawy, czy znów pojawią się niespodziewane problemy, tak jak działo się to wcześniej, ale nic z tego. Polka rozbiła Wiktorię Golubicz w dwóch setach i gra dalej. To w Toronto odbywa się turniej rangi WTA 1000. W pierwszym pojedynku ósma rakieta świata zmierzyła się z Czeszką Sarą Bejlek i nie bez problemów, ale wygrała 6-0 i 6-3. W trzecim etapie trafiła na Wiktorię Golubicz i tutaj pokazała Iga, że potrafi wygrywać. No i niech tak będzie dalej. Trzymamy kciuki za Igę. Przypomnijmy, że Iga niestety spadła w rankingu na 8 pozycję. No ale wszystko przed Igą. Mamy nadzieję, że wróciła do formy. O tym ostatnio mówiło się bardzo dużo, że ma być może jakieś problemy, ale może już te problemy są za nią i dzięki temu wygrała kolejne spotkanie. Cały czas trzymamy kciuki za naszych polskich sportowców na międzynarodowych arenach, a ja trzymam kciuki za wasze poranne i dzisiejsze sukcesy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Przygody w Szczelbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry.
3: Niemożliwe.
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.

0: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Reklama.

0: Pozdrowienia o poranku dla tych wszystkich, którzy ruszają w drogę i będą musieli zatankować. Przypomnę, że niestety ceny paliw idą w górę. Być może w ten weekend będzie trochę taniej, no bo będzie można pewnie skorzystać z różnego rodzaju zniżek na stacjach paliw. Ale gdybyście wybierali się za granicę, jak to wygląda z tymi cenami paliw, gdzie jesteśmy my ze swoimi paliwami? Już wam mówię. Otóż w Polsce średnia cena paliwa za 95, 7,55 za diesla 8,22, natomiast jak to wygląda w Niemczech? Jak wybierzecie się do Niemiec, to za 95 będziecie średnio musieli zapłacić 9,37, a za diesla 9,50. Do Czech tutaj 95 7,48, a diesel 7,91. Na Słowacji 95 7,56, a diesel 7,78. Czyli w Niemczech najdrożej. W Czechach będziecie mogli taniej diesla zatankować i na Słowacji niż w Polsce, a jeżeli chodzi o cenę 95, to w Czechach i na Słowacji są one bardzo zbliżone do tego, co jest u nas na naszych stacjach paliw. Ale tak jak wspomniałem, będziecie mogli pewnie kilka groszy na litrze zatankować taniej. Jeżeli chodzi o inne dalsze kraje, to na przykład najdroższą benzynę tankują kierowcy w Danii, 2,46 euro za litr, Holandii 2,37 i Finlandii. Najtańszą benzynę tankuje się na Malcie, 1,34 w Szwecji, 1,45 i w Bułgarii, 1,53.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę LED

0: letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: To była burzowa noc. Konar spadł na pielgrzymów. Wiatr wywracał łodzie. Oceny dziecka sprawdzimy za darmo. Państwowy dziennik coraz bliżej. Prezydent zaprosił Polaków na dziedziniec pałacu. Podsumował pierwszy rok kadencji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzenia ocen uczniów. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt, Sejm go przegłosował, a Senat przyjął bez poprawek. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
6: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
5: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile tylko pod ustawą podpisze się prezydent. Udzielam rządowi korepetycji z pisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
7: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
5: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 ustaw, podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty, prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki. Na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło przed Pałac Prezydencki wiele osób, wśród nich przeważali jego zwolennicy. Rozmawiał z nimi reporter Ben O'Connor.
8: Jak by pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
9: Nie był moim kandydatem, ale rok, mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
8: A ułaskawienie starucha?
10: Karol Nawrocki też nie jest idealny. Ale każdy ma swoje wady.
11: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
5: Prezydent zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Policja i Straż Miejska w Kielcach zlikwidowały pseudohodowlę. Było w niej ponad 200 zaniedbanych psów. Służby odkryły tam także 3 martwe szczenięta. Policja zatrzymała 35-letniego właściciela pseudohodowli, a trwa ocena stanu zdrowia czworonogów. Część zwierząt trafiła już do schroniska i fundacji. Władze miasta apelują o pomoc dla uratowanych psów. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.pl.
12: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
5: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.
13: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjantka z gdyńskiej komendy wzięła udział

0: w spotkaniu profilaktycznym z dziećmi w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Cel: przypomnienie najmłodszym najważniejszych zasad bezpiecznego spędzania wakacji. Podczas spotkania w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni policjantka rozmawiała z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa obowiązującego podczas letniego wypoczynku. Omówiono m.in. bezpieczne zachowanie nad wodą oraz podczas zabaw na świeżym powietrzu. Funkcjonariuszka przypomniała również, jak unikać zagrożeń, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach niebezpiecznych oraz jak odpowiedzialnie korzystać z czasu wolnego. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze i miało formę rozmowy połączonej z praktycznymi wskazówkami. Tego typu działania mają na celu zwiększenie świadomości najmłodszych oraz promowanie bezpiecznych zachowań podczas wakacji. Nowa Wieś Lęborska przygotowała kolejne wakacyjne wydarzenie nad Jeziorem Lubowickim. 22 sierpnia na Nowej Plaży odbędzie się Wakacje na Bis, rodzinny piknik połączony ze sportową rywalizacją i koncertami. Organizatorzy zaplanowali atrakcje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych uczestników. Sobotnie wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9 amatorskim pucharem sołectw w siatkówkę plażową. Drużyny będą rywalizować w 4-osobowych składach, a każde sołectwo będzie mogło zgłosić więcej niż jeden zespół. Szczegółowa formuła rozgrywek zostanie dostosowana do liczby zgłoszeń. Zapisy prowadzi Referat Sportu, Turystyki i Promocji. Od godziny 11 do 15 na najmłodszych czekać będą animacje i dodatkowe atrakcje, a po południu rozpocznie się część muzyczna. Koncerty nad jeziorem rozpoczną się o 15 występem zespołu Old Boys, który zaprezentuje repertuar szantowy. Następnie wystąpi Andrzej Radajewski z muzyką łączącą rock, blues i folk. Na dzień zakończy koncert grupy Lucky Troubles. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu nad wodą i symbolicznego pożegnania wakacji. Udział jest bezpłatny. Gmina Radzikowa apeluje do rolników o ostrożność podczas żniw. Wysokie temperatury i intensywne prace polowe mogą zwiększyć ryzyko niebezpiecznych sytuacji, szczególnie w pobliżu linii elektroenergetycznych. Jak przypomina energooperator, podczas upałów przewody energetyczne mogą się nagrzewać i obniżać swoje położenie. Tymczasem kombajny i inne wysokie maszyny rolnicze, często wyposażone w dodatkowe elementy, mogą zbliżać się do nich na niebezpieczną odległość. Magistrat przypomina, aby zachować bezpieczny odstęp od linii energetycznych, nie podnosić elementów maszyn, ani nie wykonywać dodatkowych prac w pobliżu przewodów. W przypadku zagrożenia, na przykład kontaktu sprzętu z linią, należy natychmiast przerwać pracę i oddalić maszynę od miejsca zdarzenia. W razie wątpliwości lub zauważenia niebezpiecznej sytuacji można kontaktować się z energooperator. Władze apelują o ostrożność podczas żniw, nie tylko bezpieczeństwo własne, ale także osób pracujących i mieszkających w pobliżu pól. Uwaga kierowcy, kolejne utrudnienia pojawią się na gdyńskich drogach. Od wtorku 11 sierpnia od godzin porannych ulica Nowodworskiego na wysokości posesji numer 39 zostanie zamknięta na całej szerokości jezdni. Zmiany są związane z budową przyłącza wodociągowego w pasie drogowym dla lokalu usługowego. Wprowadzony zostanie zakaz skrętu w prawo z ulicy Hutniczej w ulicę Nowodworskiego, jezdnia w kierunku ulicy Puckiej oraz zakaz skrętu w lewo z ulicy Hutniczej w ulicę Nowodworskiego w kierunku ulicy Północnej. Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicami Meksykańską, Brzoskwiniową i Orzechową. Na czas prac na odcinku poza obszarem robót ulicy Nowotworskiego będzie dwukierunkowa. Utrudnienia zakończą się 11 sierpnia w godzinach popołudniowych. Umiarkowane zachmurzenie, umiarkowana szansa na opady deszczu i umiarkowany wiatr, a ciśnienie też umiarkowane. Temperatura, no chyba gdyby chcieć być tak szczerym, to znowu musiałbym mówić coś o umiarkowanej temperaturze, ale nie będę, po prostu powiem, ile dzisiaj zobaczymy na termometrach. 20 stopni w całym regionie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynie, Pucko-Sakowo, Wejherowo, Radomia, Gmina Luzino, Słupsk, Lęborsk, Kobylnica, wszędzie ta 20. Całkiem niezła, no ale na sierpień mogłoby być cieplej.
1: Norda.

0: Piątkowy, wakacyjny poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie, zacznijmy od pogody tę godzinę, no bo wiadomo, że weekend przed nami i niektórzy z Was zastanawiają się, jak to będzie wyglądało w ten weekend, no i czy jeszcze jest szansa w ogóle na upały w tym roku? Jest szansa i to nawet dwukrotnie, jeżeli chodzi o miesiąc sierpień, bo upały, gdzieniegdzie, już w najbliższą niedzielę i w poniedziałek, także jak wybraliście ten przyszły tydzień na urlop, to powiem Wam, że chyba wygraliście trochę w totolotka pogodowo, jeżeli oczywiście wszystko się sprawdzi. Dzisiaj delikatne ochłodzenie na północy, 19-21 stopni, ale na południu cały czas ciepło, 25-26. Jutro, czyli w sobotę bardzo podobnie, w niedzielę już zdecydowanie cieplej. Na północy 24-26, a na południowym zachodzie pojawią się już powyżej 30 temperatury i takie również temperatury będą miały miejsce w poniedziałek, 32-33 stopnie, no a na północy też gorąco, 25-28, czyli szansa nad Bałtykiem, żeby się poopalać. Od wtorku znowu delikatne ochłodzenia, na północy znowu od 19 do 20, a kolejne upały mają pojawić się w czwartek, 13 sierpnia i potrwają w czwartek, w piątek i w sobotę. I to też jest dobra informacja dla tych, którzy właśnie w tym czasie planują urlop.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
9: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
10: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG

0: ZS Hybrid Plus, rocznik 2026. Już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
0: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: Reklama.

0: Czas na kilka słów o urodzonych 7 sierpnia. Jesteście ludźmi świadomymi i dojrzałymi. Nie macie problemu z panowaniem nad swoimi emocjami. Potraficie obiektywnie ocenić sytuację i nie pozwalacie, by uczucia kierowały waszymi działaniami. Nic nie jest w stanie wpłynąć na waszą opinię, nawet ogromna presja i spoczywająca na was odpowiedzialność. Spokój ducha i trzeźwość umysłu to cechy, które czynią was doskonałymi przewodnikami. Jako szefowie sprawdzacie się na medal. Potraficie podejmować rozsądne decyzje, dopasować możliwość swojego zespołu do danego wyzwania i doceniacie pracę każdego członka grupy. Jesteście rzetelni, sprawiedliwi i zorganizowani. Możemy być pewni, że w waszych rękach niemal każdy pomysł może być skutecznie zrealizowany. No brawo, brawo! Wasze zalety: ambicja, kreatywność, wady, kłótliwość, upór. Wasza szczęśliwa liczba to 3. Wśród znanych osób urodzonych 7 sierpnia są Charlie Theron, południowoafrykańska aktorka, David Duchowny, amerykański aktor filmowy i Alain Robert, francuski wspinacz. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Piandzesunty Piunty. Łudziblena.
4: Łudziblena.
5: Łudziblena.
4: Łudziblena.
5: Staw.
4: Łudziblena.
5: Biegłe dziso w łudziblenach drze, to mdze deść.
4: Gdy w stawach łupie, niebawem chlupie.
5: Biegłe dziso w łudziblenach drze, to mdze deść.
4: Łudziblena.
5: Staw.
4: Łudziblena.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: w Celbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry!
2: Niemożliwe!
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Ósma 30 na naszych radiowych zegarach wybiła, więc wsiadamy wsiadamy za kierownicę oczywiście i sprawdzamy, gdzie jedzie się płynnie, a gdzie trzeba liczyć się z trochę większym ruchem. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta na razie wolna od utrudnień. Na obwodnicy metropolitalnej możemy zaobserwować delikatnie zwiększony ruch za węzłem Wielki Kack. W Gdyni większy ruch na ulicach Północnej i Puckiej. Przypominamy o zmianie organizacji ruchu na Pułkownika Dąbka. Na trasie do Rumi delikatne spowolnienia, ale już w samej Rumi przejezdnie, podobnie w Redzie. Kierujemy się dalej do Wejherowa, gdzie również nie ma większych problemów, a w samym mieście ruch odbywa się bardzo sprawnie. Droga wojewódzka 216 do Pucka jest wolna od korków, w samym Pucku minimalnie gęściej na rondzie Solidarności, a we Władysławowie już dalej bez większych utrudnień, na Hel dalej dojedziemy bez problemów. Także dalsza trasa wzdłuż nabrzeża pozostaje przejezdna, odpukać, oby tak zostało. Lęborg jak na razie również przejezdny. Podróżującym w kierunku Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. Kierowcy jadący drogą 214 muszą korzystać z wyznaczonego objazdu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. W samej Łebie już bez problemów. Jadące z Lęborka dalej w stronę Słupska na trasie S6 doszło do zdarzenia drogowego na wysokości Damna. Słupsk przejezdny. W Redzikowie w związku z kolejnym etapem przebudowy ulic Gdańskiej i Słupskiej zmieniono organizację ruchu. Ruch zostaje przełożony z północnej jezdni na południową. Trasa do Kobylnicy jest przejezdna, podobnie jak droga 21 w kierunku Ustki. Piątkowy poranek na drogach wygląda, powiem szczerze, całkiem dobrze, oby taka sytuacja utrzymała się przez cały dzień.

0: Danych wyjazdów szerokiej drogi i zapraszam na kolejny raport drogowy o 9.30, ale jeszcze na prognozę pogody oczywiście.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Po wczorajszych przyjemnych temperaturach niewiele zostało dziś wyraźne ochłodzenie. Zachmurzenie będzie miało i małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a na wybrzeżu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni na południu regionu. Na termometrach Dębkę, Władysławowo i Hel 19 stopni, Wejherowie, Gniewinie 20, Luzinie i Słupsku 21 kresek.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: potrafię tak.
1: Teraz taka historia spod samiuśkich Tater. Hej, no, pewien mężczyzna, taki góral z Zakopanego, miał działki. I on nie miał pozwolenia, żeby na tych działkach coś wybudować, ale zaczął sobie budować i jak się go pytali, co on będzie budował, to on mówi, że pojdełka dla koni. A z tych pojdełek dla koni pojawiły się domki. Takie, wiecie, 5 domków do wynajęcia. No i sprawa poszła do sądu. Jeden sąd stwierdził, że to jest samowolka budowlana i musi to rozebrać, ale oczywiście góral się z tym nie zgodził. No i Sąd Okręgowy w Nowym Sączu teraz utrzymał w mocy wyrok dotyczący samowoli budowlanej i tych pojdełek dla koni. No i nie ma, że one będą stały, bo właściciel musi je rozebrać. Czy to zrobi? Jeszcze tego nie wiadomo. Hej, może zrobią to za niego. Może zostawią mu tylko na przykład te same podstawy tych domków, żeby jednak mógł tam wlać wody i mogłyby być na przykład tymi pojdełkami dla koni. Ale jakąż trzeba mieć fantazję, żeby wymyśleć, że się będzie budowało takie pojdełka dla koni, po czym nagle patrzysz, a tu stoją sobie domki takie góralskie, drewniano-murowane. Hej, no to tylko chyba nasi górale potrafią tak zrobić.
2: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
4: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
6: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
5: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
6: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
7: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy

0: na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Ulubiony przez wszystkich dzień tygodnia rozpoczynamy kulturalnie. Muzyka, historia i podróż. W czasie na antenie Radio Nord FM sprawdzamy, co będzie się działo w kulturze w najbliższych dniach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Miłośnicy muzyki i klimatycznych wydarzeń powinni zajrzeć do Wejherowa. Już 9 sierpnia na małej scenie w Parku Miejskim odbędzie się kolejny koncert z letniego cyklu plenerowych występów. Tym razem przed publicznością prezentuje się zespół Ilia, który, jak informują organizatorzy, łączy różne muzyczne inspiracje, tworząc nastrojowe kompozycje inspirowane naturą i słowiańską wrażliwością. To propozycja dla tych, którzy lubią spokojniejsze i pełne emocji brzmienia i chcą spędzić po prostu letni wieczór przy muzyce na żywo. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 17. Kilka dni później, 15 sierpnia, Centrum Wejherowa ponownie zamieni się w pokład legendarnego transatlantyku MS Batory. Na placu Jakuba Wejhera odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Retro Wejherowo Batory u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, która w tym roku zabierze uczestników w podróż na słoneczne wybrzeża Hiszpanii i Portugalii. Od godziny 15 do 20 na mieszkańców i gości czekać będą koncerty, pokazy tańca i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Na scenie wystąpią zespoły Astrolabe, Los Bamberos oraz Swing Like That Jazz Band, a chętni będą mogli spróbować swoich sił podczas nauki flamenco. Nie zabraknie również wystaw, stoisk z pamiątkami oraz możliwości zwiedzania sali historycznej okresu międzywojennego w wejherowskim ratuszu. Organizatorzy zachęcają także do założenia strojów w stylu retro, które pomogą wspólnie stworzyć atmosferę eleganckiego rejsu sprzed lat. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. To nasze kulturalne propozycje na najbliższe dni. Wybierzcie coś dla siebie i korzystajcie z tego, co dzieje się w naszym regionie. Do usłyszenia na następnych informacjach kulturalnych o 12.45.

0: To co, była wczoraj impreza, najpierw była debata, potem były występy artystyczne, dzieci zaśpiewały hymn, potem pojawił się raper, no i w końcu pojawił się on, Karol Nawrocki, który również dosyć długo mówił o tym, żeby go oceniać i w ogóle oceniał też innych, rząd polski, czyli działo się wczoraj tak politycznie, bo przypomnę, że wczoraj pierwsza rocznica wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Ale ja to tylko tak wspomniałem, bo właśnie czytam sobie, co też jada pan prezydent, bo jak niektórzy zauważyli, dobrze wygląda, cały czas się dobrze prowadzi. No i w takim skrócie w diecie Karola Nawrockiego dominują produkty bogate w warzywa i białko, bez przetworzonych składników. Prezydent najchętniej spożywa dania z ryb i śniadania takie jak owsianka proteinowa i sałatki z produktów sezonowych oraz omlety, a podczas weekendów posiłki dla rodziny przygotowuje pierwsza dama Marta Nawrocka, a kiedy nasz prezydent wyjeżdża, to zabiera ze sobą dietę pudełkową. W tych pudełkach jego osobisty kucharz gotuje mu rzeczy, które on lubi i pan prezydent w odpowiednim momencie sobie gdzieś idzie na boczek, bierze pudełeczko i sobie je. Tak to ma wyglądać. Jak wygląda to od kuchni, pewnie się tego nigdy nie dowiemy, ale taka jest historia, o której właśnie czytam. Jeżeli wy jesteście akurat podczas śniadania, to ja wam też życzę smacznego. Owsianka proteinowa, sałatka z produktów sezonowych oraz omlecik. To śniadanie prezydenckie, gdybyście jeszcze byli przed śniadaniem.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry!
3: Niemożliwe!
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
0: Reklama.
5: Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Kierowcy utknęli pod Bydgoszczą. Burze na wschodzie i południu Polski, ulewy i grad. Najważniejsze, by dobrze się wyspać. Za chwilę teoria kalifornijskich naukowców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Koło Bydgoszczy na trasie S5 jedna ciężarówka wjechała na drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Pożegnaliśmy skwar, ale pogoda nadal będzie dawać się we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Są alerty drugiego średniego stopnia przed gwałtownymi burzami, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
6: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru, one tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
5: Do tego sporo deszczu. Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Przyszła noc to tylko od 9 do 16 stopni nad morzem, a w sobotę, mimo że będzie słonecznie, maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka.
7: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców, wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy, to PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
8: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
7: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
9: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
5: Tymczasem Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami zwołał na niedzielę demonstrację przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.
10: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni.

0: i na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
1: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach. Arabskie piękności wracają do Janowa Podlaskiego. Zaczyna się słynny pokaz koni arabskich. Zaprezentuje się ponad 120 najpiękniejszych koni z Polski. Najlepsze z nich powalczą o prestiżowe tytuły czempionów, a kulminacją będzie aukcja Pride of Poland. Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Uwagę przyciągają też El Bella i Ogier Erantis. Dobry sen ważniejszy niż dieta. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii twierdzą, że jakość snu ma większe znaczenie niż dieta, aktywność fizyczna czy ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Zależność była szczególnie widoczna u młodych osób zmagających się z lękiem i depresją. Nastolatkowie, którzy dobrze śpią, osiągają lepsze wyniki w szkole i mają mniej problemów w relacjach z rówieśnikami.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Od 7 sierpnia rowerzyści korzystający z międzynarodowego szlaku Eurovelo 10x13 będą mogli poruszać się nowym odcinkiem trasy w rejonie Lubiatowa i Kopalina. Zmiana jest związana z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Nowa trasa liczy ponad 7 km i prowadzi od Lubiatowa w kierunku Latarni Morskiej Stilo. Szlak przebiega w pobliżu morza, dzięki czemu rowerzyści będą mogli podziwiać nadmorskie krajobrazy, wydmy oraz jeden z najbardziej malowniczych fragmentów polskiego wybrzeża. Objazd został wyznaczony tak, aby zachować ciągłość przebiegu Eurovelo 10x13 mimo prowadzonych prac przy budowie elektrowni jądrowej. W przygotowanie nowego przebiegu zaangażowały się Polskie Elektrownie Jądrowe, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Choczewo, Urząd Morski w Gdyni oraz Nadleśnictwo Choczewo. Jak zaznacza wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski, celem było stworzenie trasy, która będzie czymś więcej niż tylko objazdem. Chcieliśmy, aby korekta przebiegu szlaku była dla rowerzystów czymś więcej niż tylko koniecznym objazdem. Powstało nieco ponad 7 km trasy prowadzącej przez jeden z najatrakcyjniejszych fragmentów pomorskiego wybrzeża. To rozwiązanie z pewnością poprawi komfort podróżowania na tym odcinku. Przejazd nowym odcinkiem ułatwi specjalne żółte oznakowanie rozmieszczone na całej długości trasy. 50-letni mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie skuterem wodnym pod wpływem alkoholu. Do zatrzymania doszło w porcie jachtowym w Łebie podczas kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Badanie wykazało, że mieszkaniec z województwa zachodniopomorskiego miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna nie płynął sam. Na skuterze przewoził również pasażerkę. Po przeprowadzeniu kontroli został przekazany policjantom z Łeby. Funkcjonariusze ustalili ponadto, że skuter wodny nie był zarejestrowany, mimo że obowiązujący przepisy wymagają rejestracji jednostek wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 15 kW. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a po wykonaniu czynności procesowych trafił on do policyjnej celi. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności. Sąd może także orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych nawet na 15 lat. Dodatkowo mężczyzna odpowie za naruszenie przepisów dotyczących rejestracji skutera wodnego. Duże zmiany czekają kierowców korzystających z parkingu przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Placówka planuje uporządkować parkowanie i zwiększyć dostępność miejsc dla pacjentów oraz osób odwiedzających. Szpital jest obecnie w etapie przygotowań do budowy automatycznego systemu parkingowego. Wjazd i wyjazd mogą być kontrolowane przez szlabany oraz terminale, a opłaty obsługiwane będą przez automatyczne kasy. Zdaniem placówki ma to poprawić rotację samochodów i ułatwić znalezienie wolnego miejsca. Na terenie szpitala ma zostać wyznaczonych około 720 miejsc parkingowych podzielonych na 3 strefy. Pierwsza znajdzie się przed głównym budynkiem szpitala, druga w rejonie wejścia na szpitalny oddział ratunkowy, a trzecia obejmie pozostałą część terenu placówki. Jak informują władze szpitala, obecnie parking jest często przepełniony, a pacjenci i odwiedzający mają problem ze znalezieniem wolnego miejsca. Wpływają na to również m.in. przypadki długotrwałego parkowania, pozostawiania nieużywanych pojazdów czy korzystania z parkingu przez osoby spoza szpitala. Nowy system ma uporządkować sytuację i sprawić, że miejsca parkingowe będą łatwiej dostępne dla tych, którzy rzeczywiście przyjeżdżają do szpitala. Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza mieszkańców 61 metropolitalnych gmin i powiatów do udziału w konsultacjach dotyczących funkcjonowania Związku Metropolitalnego. Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia.

0: godzinie 16 na Uniwersytecie Gdańskim. Organizatorzy zachęcają do wyrażania opinii i wskazania priorytetów dla metropolii. W trakcie wydarzenia przedstawiciele OMGGS opowiedzą o najbliższych krokach związanych z wdrażaniem ustawy oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Dla osób, które nie będą mogły pojawić się na miejscu, przygotowano bezpośrednią transmisję wideo w internecie, dzięki której każdy będzie mógł na bieżąco śledzić przebieg dyskusji. Transmisja będzie dostępna na profilu OMGGS na Facebooku. Bieżące informacje na temat działalności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i postępów prac nad wdrażaniem ustawy metropolitalnej można znaleźć na stronie metropoliagdańsk.pl. Choć poranek był dość ciepły, to trzeba przyznać, że już takie lekko rześkie nuty w powietrzu miał. No i te rześkie nuty zwiastują ciepły, choć na pewno nieupalny dzień. 19 stopni to dziś będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Wejherowie, Radzierum i Gniewinie, 21 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości około 1017 hektopaskali, a na niebie umiarkowana ilość chmur. Na wybrzeżu możliwe słabe przelotne opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. 7 dzień sierpnia w roku 1946 w Warszawie urodził się Janusz Kruk, muzyk, kompozytor, lider zespołu 2 plus 1, prywatnie mąż wokalistki Elżbiety Dmoch. W roku 1971 grupa Bee Gees rozpoczęła pierwszy z 4 tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką How Can You Mend a Broken Heart. Był to już 10 hit Bee Gees w USA, ale dopiero pierwszy, który dotarł tak wysoko. W roku 76 Elton John i Kiki Dee umieścili na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych singiel z kompozycją Don't Go Breaking My Heart. Szósty hit numer jeden Eltona w USA. W roku 1991 niestety smutna wiadomość, w wieku 60 lat zmarła Kalina Jędrusik, aktorka i piosenkarka. W roku 97 natomiast amerykański gwiazdor muzyki country Garth Brooks dał koncert w nowojorskim Central Parku. Brooksa słuchało na żywo prawie milion osób. Występ był transmitowany przez stację HBO, która oceniła, że przed telewizorami zasiadło prawie 15.

0: 15 milionów widzów. Jak słyszycie, muzyka country ma swój ogromny fanklub. Pozdrawiamy wszystkich fanów muzyki country na całym świecie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

ten weekend w trasę, to uważajcie, noga z gazu. Przypominam, że w Europie cały czas do końca tego tygodnia trwa akcja Speed, a policja podsumowała pierwsze półrocze na polskich drogach. To wyjątkowo interesujące zestawienie, które pokazuje nam, jak bezpośredni efekt miały tegoroczne bardzo istotne zmiany przepisów. W ich wyniku czasowo prawo jazdy straciło prawie 4000 kierowców, a to dopiero początek. W pierwszej połowie tego roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym prawo jazdy straciło 7869 kierowców, a poza nim 3442 osoby. Od końca marca 26 roku nowe przepisy doprowadziły do zatrzymania 143 praw jazdy za drift oraz 58 za jazdę na jednym kole, co jest obligatoryjną karą. W pierwszej połowie 26 roku policja odnotowała 666 ofiar śmiertelnych wypadków, co stanowi spadek o 8,3% w porównaniu

0: strony. Dobra strona jest to, że mamy mniej ofiar śmiertelnych, ale za to mamy dużo pozabieranych praw jazdy, no i dużo mandatów. Dlatego wy pamiętajcie, że te przepisy obowiązują wszystkich tych, którzy są na drodze. No i czasami, wiecie, zbyt mocna noga, zbyt ciężka noga może spowodować, że zapłacicie mandat, a nawet możecie stracić prawo jazdy. Także nie warto ryzykować. Spokojnie, powolutku dojedziecie do celu. Szerokości.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
6: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całej

0: całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt. Legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Wybiła na naszych radiowych zegarach 9:30, więc wyruszmy wspólnie w trasę i sprawdźmy, co dzieje się na naszych lokalnych drogach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna jak na razie wolna od utrudnień. W Gdyni większy ruch na ulicach Północnej, Puckiej i 10 lutego. Przypominamy również, że na ulicy Pułkownika Dąbka obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Trasa do Kosakowa jak na razie wolna od utrudnień. Na trasie z Gdyni do Rumi delikatne spowolnienia możemy odczuć. W Rumia przejezdna, w Redzie korek na ulicy Puckiej. Kierujemy się dalej do Wejherowa, gdzie również jak na razie nie ma większych problemów. W samym mieście ruch odbywa się w miarę sprawnie. Droga wojewódzka 216 do Pucka momentami zakorkowana. W samym Pucku gęściej na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie tłoczno na Alei Niepodległości, ale na Hel dojedziemy już bez większych problemów, a trasa wzdłuż na wybrzeża pozostaje przejezdna. W Lęborku gęściej na rondzie Solidarności, a podróżującym w kierunku Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu na trasie Lębork-Łeba. Kierowcy jadący drogą 214 muszą korzystać z wyznaczonego objazdu. W samej Łebie już bez problemów. Trasa S6 z Lęborka do Słupska pojedziemy komfortowo. Słupsk pozostaje przejezdny. Przypominamy o zmianie organizacji ruchu w Redzikowie. Ruch tam został przełożony z północnej jezdni na południową. Trasa do Kobylnicy nie powinna przysporzyć nam kłopotów, podobnie jak droga krajowa 21 w kierunku Ustki. W samej Ustce gęściej na skrzyżowaniu Dworcowej z Marynarki Polskiej. Piątek dopiero się zaczyna, a dla wielu oznacza początek weekendowych planów. Niezależnie od celu podróży, jedźcie ostrożnie, uważajcie na zmianę organizacji ruchu i szerokiej drogi. Następne informacje drogowe o 15:30.
2: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Piątek przyniósł nam zdecydowane ochłodzenie, nie zabraknie jednak chwil ze słońcem, choć okresami przybędzie chmur, a na wybrzeżu może przelotnie pokropić. Najcieplej będzie na południu regionu, gdzie termometry pokażą 23 stopnie, a nad samym morzem około 19. Jeśli chodzi o temperatury w miejscowościach, to w Dębkach, Władysławowie i na Helu 19, w Wejherowie i Gniewinie 20, a w Luzinie i Słupsku możemy spodziewać się 21 kresek.
1: Śniadanie z Norda FM.

mała. Skoro weekend przed nami, to zapraszam do kina albo na filmy. Dzisiaj o dwóch filmach o horrorach, tylko że jeden z nich właściwie nie jest horrorem, a drugi jest horrorem. Pierwszy to film polski, Kandydaci śmierci. Trzech chłopaków wraz z tatą jednego z nich od ponad 15 lat co roku wyjeżdżają wspólnie na wakacje, by nakręcić kolejny horror w niezwykłych plenerach i tajemniczych miejscach Polski. Nie przypuszczali, że rozpoczęta kiedyś fascynująca przygoda stanie się nieodłączną częścią ich życia. Pomiędzy zabawą w kino, wieczornym ogniskiem i nocą w namiocie rozprawiają o życiu, o swoich miłościach, rozczarowaniach, porażkach i sukcesach, zastanawiając się, czy ich

0: przyjaźń przetrwa do końca świata. Drugi zaś film to rzeczywiście horror Ice Cream Man. Sielankowe, skąpane w letnim słońcu miasteczko, pogrąża się w szaleństwie, gdy tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna częstować dzieci słodkimi przysmakami o makabrystycznych skutkach. Niewinne uśmiechy szybko ustępują miejsca brutalnej furii, kiedy dzieci zmieniają się w bezlitosnych łowców dorosłych. Troje młodych bohaterów, którym cudem udaje się uniknąć klątwy, podejmują desperacki wyścig z czasem, by odkryć przerażającą prawdę kryjącą się za złowieszczą melodyjką i powstrzymać koszmar, zanim pochłonie całe miasteczko wraz z nim. To dwa filmy, jeden horror, a drugi podobno o horrorze, ale nie do końca. To właśnie te filmy, które możecie już od dzisiaj zobaczyć w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka.

0: sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer, wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: Przed wami wakacje, przed wami rezerwacje miejscówek, to uważajcie na siebie. Wymarzone wakacje nad Adriatykiem zamieniły się w dramat dla ponad setki rodzin, które padły ofiarą perfekcyjnie przygotowanego oszustwa z wykorzystaniem popularnej platformy rezerwacyjnej. Od miesięcy rodziny z walizkami przyjeżdżają do pewnej miejscowości, do pewnej rezydencji, która tak naprawdę nie istnieje. Według ustaleń włoskich mediów ofiarą tego samego mechanizmu padło ponad 120 urlopowiczów, a może nawet jest ich więcej. Dlatego chrońcie się przed oszustwami przy rezerwacji noclegu. Bądźcie ostrożni, jeśli po rezerwacji ktoś kontaktuje się z wami przez WhatsApp, SMS lub e-mail i oferuje zniżkę za anulowanie rezerwacji i dokonanie przelewu bezpośrednio, bo taki właśnie schemat zastosowano w przypadku tej rezydencji. Sprawdzajcie rzetelność opinii, jeśli recenzji brakuje lub są one do siebie łudząco podobne i przesadnie pozytywne, powinno to wzbudzić waszą czujność. Nie dajcie się zwieść wyjątkowo niskim cenom i nie ulegajcie presji czasu. W miarę możliwości prowadźcie całą komunikację wyłącznie przez system wiadomości platformy rezerwacyjnej. Dzięki temu cała korespondencja jest udokumentowana i płaćcie najlepiej kartą kredytową lub metodą płatności zapewniającą ochronę kupującego. Zwykłego przelewu bankowego często nie da się już cofnąć. To takie rady dla tych, którzy jeszcze są przed wakacjami i jeszcze są przed rezerwacjami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.

0: Mamy, bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
2: Reklama.
3: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
4: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
3: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
5: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
3: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
6: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
3: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
7: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
3: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
8: Cóż nam udało się odnaleźć?
9: Czyżby?
8: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego,
9: no, faktycznie.
8: Ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
10: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
8: Tak, można by tak nazwać.
10: Siup do koszyka i idziemy.
8: I idziemy dalej.
3: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.
11: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Gdyni udaremnili dalszą jazdę dwóm nietrzeźwym turystom. Obaj wynajętymi rowerami nie zastosowali się do znaku stop i stwarzali zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników ruchu. Turyści jadąc rowerami ulicą Janka Wiśniewskiego nie zastosowali się do znaku stop. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci podjęli interwencję. Podczas kontroli mundurowi wyczuli od mężczyzn zapach alkoholu, a następnie ich przebadali. 18-latek miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, natomiast 17-latek ponad promil. Mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Jak zaznacza policja, wyeliminowanie z ruchu pijanych użytkowników dróg jest ważnym elementem policyjnej troski o bezpieczeństwo w ruchu. Stąd każde podejrzane zachowanie kierowców czy rowerzystów jest natychmiast sprawdzane przez funkcjonariuszy policji, którzy od razu reagują. Mundurowi z lęborskiej drogówki ukarali mandatami rodziców 13-latka, który poruszał się hulajnogą elektryczną po Łebie bez wymaganych uprawnień i bez kasku ochronnego. Chłopiec został zatrzymany do kontroli podczas działań prowadzonych przez funkcjonariuszy na drodze dla rowerów. Na miejsce wezwano rodziców, którzy odebrali syna,

0: Policjanci ustalili, że nieletni nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną, a dodatkowo nie korzystał z kasku. W związku z dopuszczeniem dziecka do jazdy w takich warunkach na opiekunów nałożono mandaty karne o łącznej wartości 1150 zł. Sam 13-latek został pouczony o obowiązujących przepisach i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa. Policja przypomina rodzicom, by przed przekazaniem dziecku hulajnogi elektrycznej upewnili się, że posiada ono wymagane uprawnienia oraz zna przepisy ruchu drogowego. Funkcjonariusze podkreślają również znaczenie korzystania z kasku ochronnego, który może ograniczyć skutki ewentualnego upadku. Mundurowi apelują o rozwagę, zaznaczając, że bezpośrednie bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu zależy przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji dorosłych. Mieszkańcy Słupska będą mogli wypowiedzieć się na temat kolejnego etapu zagospodarowania Podgrodzia. Od 10 do 30 sierpnia potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego Podgrodzie 3. Z projektem będzie można zapoznać się w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, mieszczącym się w Małym Ratuszu przy Placu Zwycięstwa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta. Do 31 sierpnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi zarówno w formie papierowej w urzędzie, jak i elektronicznej. Urząd przypomina, że osoby składające uwagi powinny podać swoje dane, w tym imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby. Można również przekazać dodatkowe informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu czy adres do korespondencji. Konsultacje społeczne to okazja, by mieszkańcy mieli realny wpływ na planowanie zmiany w tej części miasta. Do 5 lat pozbawienia wolności może grozić kobiecie za kradzieże. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 2900 zł. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku przez pracownika ochrony jednego ze sklepów i przekazana funkcjonariuszom. W trakcie przeprowadzonego postępowania śledczy ustalili, że odpowiada również za inne kradzieże na terenie Gdyni i Pogórza. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, w efekcie wykonanych czynności 5 sierpnia przedstawiono jej 2 zarzuty kradzieży. Pierwszy zarzut dotyczy serii kradzieży artykułów tekstylnych, których wartość przekroczyła 1400 zł. Drugi zarzut obejmuje serię kradzieży artykułów spożywczych, powodując straty w wysokości ponad 1400 zł. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 2850 zł. Podejrzana przyznała się do winy, ale odmówiła składania wyjaśnień. Za kradzież grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 37-latki zadecyduje sąd. Temperatura dzisiaj nie osiągnie jakichś zbyt czołowych wartości. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. 20 zjawi się na termometrach w Wejherowie, Redzierum i Gniewinie, 21 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Co ciekawe, temperatura wody w Bałtyku jest miejscami nawet wyższa, bo w Łebie osiąga już 23 stopnie Celsjusza, w pozostałych miejscach koło 21. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry ponownie. Zapraszam na nasze wakacyjne podróże. Na początek zabieram was do Ekwadoru. Biorąc ślub w Ekwadorze, możecie zaprosić do uczestniczenia w ceremonii swojego psa. Z takiego rozwiązania skorzystało już wiele osób właśnie tam. Otóż można sobie tego psa postawić obok, a nawet w środku. No i do tego wszystkiego jeszcze pies swoją łapą na odpowiednim dokumencie przyłoży swój podpis. No właśnie, podpis łapy. W rzeczywistości akty ślubne podbite taką pieczęcią mają jedynie wartość sentymentalną i nie są ważne pod kątem prawnym. Niemniej jednak to ważny, symboliczny gest dla wielu. I dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego w Ekwadorze potwierdził, że ta zmiana to odpowiedź na współczesne potrzeby społeczeństwa. No i tu apel do naszych polskich urzędników. Pytanie, no może to jest tak naprawdę możliwe, żeby pies był świadkiem na przykład na ślubie i żeby mógł przyłożyć również pieczęć na odpowiednim dokumencie w postaci swojej łapy, no bo wiadomo, że łapy, cztery łapy, to dla wielu świat cudowny i kudłaty. Dlatego może warto rzeczywiście u nas też w Polsce wprowadzić taką możliwość, że pies będzie również waszym świadkiem. Ciekawe, czy to mogłoby się u nas zdarzyć i wydarzyć.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl

0: Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Reklama.

Czasami wydaje mi się, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy i dorobili się ich, nieważne czy sami, czy też dzięki swoim rodzicom, czasami się odklejają w swojej rzeczywistości. Można spojrzeć na bogatych Amerykanów i teraz będzie o Kanadyjczyku, który jest współzałożycielem i prezesem platformy handlowej Shopify, trzeciej pod względem wartości giełdowej kanadyjskiej firmy. I on, ten właściciel, zaproponował system wyborczy, w którym wyborcom przysługuje liczba głosów zależna od podatku dochodowego. I on sobie wymyślił, że osoby, których podatek wyniósł co najmniej 500 tysięcy dolarów kanadyjskich, miałyby 5 głosów, a 0 głosów przysługiwałoby tym, którzy podatku nie płacą. Czyli na przykład w Kanadzie nie płacą

są ci, którzy są emerytami. No, czyli emeryci już nie głosują, bo oni podatku nie płacą, a ci, którzy płacą dużo, mają zdecydowanie więcej głosów. Cieszcie się i pozwólcie decydować tym, którzy mają interes w przyszłości.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe.

0: Radiu Nord FM. Weekend Luźno poznał swojego rywala w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Do Luźna przyjedzie zespół z Ekstraklasy. W czwartek, 6 sierpnia w Warszawie rozlosowano pary pierwszej rundy STS Pucharu Polski na sezon 2026-2027. Losowania dokonali sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski oraz były reprezentant Polski i obecny ekspert telewizyjny Jakub Wawrzyniak. Spotkania i inaugurowanie rundy zaplanowano na 1-3 września. Zgodnie z regulaminem rolę gospodarzy pełnić będą zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej. Jeśli natomiast oba kluby rywalizują na tym samym szczeblu, mecz zostanie rozegrany na stadionie drużyny wylosowanej jako pierwsza. Na tym szczeblu rozgrywkowym zagra m.in. trzecioligowy Gwikęt Łozino, który w czerwcu wywalczył Pomorski Puchar Polski, pokonując w finale KP Starogard Gdański 4-0. Los sprawił, że zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego zmierzy się z ekstraklasową Wisłą Płock. Mecz odbędzie się w Luźnie w środę 2 września. Z pełną listą par pierwszej rundy zapoznajcie się w artykule na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Do niedzieli Mechelinki są stolicą polskiego windsurfingu. Na wodach Zatoki Puckiej rozgrywane są Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie X-Foil oraz Pucharu Polski X-Foil Race. Na starcie stanął ponad 100 zawodników rywalizujących w 5 kategoriach wiekowych, od U15 po seniorów. Wśród uczestników nie brakuje reprezentantów Polski, którzy walczą o krajowe tytuły. Dodatkowo wyłonieni są mistrzowie Polski w sprincie oraz wyścigu długodystansowym juniorów. To pierwsze w historii Mistrzostwa Polski w klasie X-Foil organizowane w Mechelinkach. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma promować sport i region. Klasa X-Foil należy do najbardziej widowiskowych konkurencji żeglarskich. Deski unoszą się nad wodą dzięki hydroskrzydłom, a zawodnicy osiągają prędkość nawet 50 km na godzinę. Dodatkową atrakcją dla kibiców jest Puchar Polski X-Foil Race, jednej z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportów wodnych. Rywalizację można oglądać na wodach Zatoki Puckiej do niedzieli.
1: Chwilę było naprawdę gorąco, a teraz temperatura zrobiła się co najwyżej umiarkowana. 19 stopni to dziś maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 20 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 21 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jak na 7 sierpnia to nie jest jakaś zbyt szalona pogoda. Co prawda słońce do nas wygląda, ale zachmurzenie zapowiada się i już w sumie to jest dość duże, ale z jeszcze większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany.
2: Śniadanie z Norda FM.

Zabieram was teraz nad morze. Wiadomo, że nad Bałtykiem jest tak, że woda jest zimna, a jak jest ciepła, to wtedy pojawiają się sinice i nie można się kąpać. Widnieją czerwone flagi i my narzekamy. Ale słuchajcie, inni też nie mają lepiej, bo wakacje nad Atlantykiem mogą okazać się wyjątkowo niebezpieczne. Na popularnych plażach we Francji i Portugalii masowo pojawiły się żeglarze portugalskie. To takie niezwykle groźne organizmy morskie, których jad zagraża zdrowiu ludzi. Mają one niemal niewidoczne macki, osiągające nawet 50 metrów długości. 50 metrów, wyobrażacie sobie, to takie normalnie wielkie organizmy. W kontakcie ze skórą wywołują one silny ból i niebezpieczne reakcje alergiczne. Władze natychmiast zamknęły

0: Cały część kąpieliska, na plażach powiewają również czerwone flagi. Czyli Francja i Portugalia. Tam, gdzie po 40 stopni albo i lepiej idziecie na plażę, patrzycie, czerwona flaga, nie można się kąpać. Masowe pojawienie się żeglarza portugalskiego, czyli takiego niezwykłego organizmu morskiego, który bywa bardzo niebezpieczny dla ludzi. No i widzicie... No i gdzie nie jest tak naprawdę fajnie i luksusowo, u innych też czasami bywa ciepła albo zimna woda. No zimna to raczej tylko w Bałtyku.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: Reklama.

0: Na zakończenie naszego piątkowego porannego spotkania, jak zwykle dzięki, wielkie dzięki dla wszystkich was, którzy słuchacie mojego porannego programu od poniedziałku do piątku. Zapraszam serdecznie. No, przed nami weekend. Szybkie spojrzenie na to, co będzie działo się w pogodzie, jak będą wyglądały góry, Mazury i polskie morze. Na początek morze nad morze i tu sobota 23 stopnie. Jeżeli chodzi o noc, to trochę słabo, 11 stopni. W niedzielę 26 stopni, przejściowe zachmurzenie, ale na szczęście bez opadów. Jedziemy gdzie? Jedziemy na Mazury. Na Mazurach, proszę bardzo, sobota 21 stopni, przejściowe zachmurzenie i w niedzielę 25 stopni, częściowo słonecznie z przelotnymi opadami. I jeszcze polskie góry. W sobotę 22 stopnie, częściowo słonecznie z przelotnymi opadami. W niedzielę 25 stopni, już bez opadów. Czyli możecie wybierać, czy delikatne opady, czy bez opadów, to sobie sprawdzajcie te prognozy pogody tam, gdzie się wybieracie i pamiętajcie, że nigdzie nie jest idealnie, szczególnie w Polsce, no ale cóż, są wakacje, trzeba to jakoś wykorzystać, a jak jest weekend, to tym bardziej trzeba to wykorzystać. Wykorzystajcie to, ten czas jak najlepiej, bo lato w Polsce, wiecie, nie trwa wiecznie, za chwilę przyjdzie jesień i już trzeba będzie inaczej planować ten weekendowy czas. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, dziękuję za ten tydzień. Udanego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: Podłożył bombę pod własne auto, teraz grozi mu więzienie. Więcej warzyw, mniej smażonego, w szkołach będzie nowe menu. Upał działa na nas jak choroba, dobre samopoczucie może wracać przez wiele dni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski.

0: Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin. Zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
1: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
2: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
3: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
2: Posiłków nie zniknie mięso.
3: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
2: A dzieci niejedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
0: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
4: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
0: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. Policjanci ruszyli w trasę, zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
5: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
0: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi, ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości 6-krotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To pierwszy krok do stworzenia nowej przestrzeni Polanki Redłowskiej. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem postępowania jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie terenów Polanki Redłowskiej w Gdyni z udziałem rozwiązań opartych na przyrodzie. Dokumentacja obejmie również uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. Zakres zamówienia wchodzi także pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Projektanci będą zobowiązani do zachowania jak największej liczby istniejących wartościowych drzew ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zastosowanie rozwiązań wpisujących się w lokalny krajobraz. Założeniem jest zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca przy jednoczesnym zwiększeniu jego atrakcyjności i funkcjonalności. Na Polance Redłowskiej zaplanowano urządzenie ponad 24 tysięcy metrów kwadratowych terenów zielonych, w tym wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, rabat bioretencyjnych oraz innych elementów zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekt przewiduje również rozwiązania wspierające bioróżnorodność oraz wykorzystanie rodzimych gatunków roślin opartych na zmieniające się warunki klimatyczne. Integralną częścią zamówienia będzie również opracowanie odrębnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów prowadzących z Polanki Redłowskiej na plażę. Szybka reakcja przypadkowego świadka pozwoliła wyeliminować z ruchu drogowego pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło w Łabie, gdzie mężczyzna zauważył samochód poruszający się w sposób wskazujący, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Natychmiast powiadomił służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Na miejsce skierowano patrol policji, który zatrzymał do kontroli 53-letniego kierowcę Volkswagena. Badanie wykazało ponad 1,3 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. powietrze, co odpowiada 2,7 promila alkoholu w organizmie.

0: Mężczyzna, mieszkaniec z województwa śląskiego, stracił prawo jazdy, a jego samochód został zabezpieczony. Kierowca został zatrzymany i odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna oraz obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Policja dziękuje świadkowi za odpowiedzialną postawę i przypomina, że każda reakcja na podejrzenie jazdy pod wpływem alkoholu może zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie. Nowoczesny sprzęt i większe możliwości leczenia pacjentów z chorobami serca. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Janusza Korczaka w Słupsku oficjalnie otwarto zmodernizowane pracownie hemodynamiki i elektrofizjologii. Inwestycja została zrealizowana dzięki 20 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. W jej ramach szpital kupił m.in. 2 nowoczesne angiografy wysokiej klasy, echokardiografy, aparaturę do znieczulania oraz zmodernizował rezonans magnetyczny. Przebudowano także pomieszczenie obu pracowni i wdrożono nowy system informatyczny. Nowy sprzęt ma umożliwić jeszcze skuteczniejsze wykonywanie zabiegów ratujących życie, takich jak koronografie, angioplastyki, ablacje czy wszczepianie rozruszników i kardiowerterów serca. Tylko w ubiegłym roku w pracowni hemodynamiki wykonano blisko 1300 zabiegów, a w pracowni elektrofizjologii ponad 200. Do szpitala trafiło również ponad 400 pacjentów z ostrym zawałem serca. Na inwestycji skorzysta także oddział rehabilitacji kardiologicznej, który został doposażony w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń. Jak podkreślają władze szpitala, modernizacja pozwoli rozwijać nowoczesne leczenie kardiologiczne i zwiększy dostęp pacjentów z regionu do specjalistycznej opieki. W gabinecie pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Wejherowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Odbyła się tam uroczysta zbiórka z udziałem nowo przyjętych funkcjonariuszy. Do służby w komendzie powiatowej policji w Wejherowie dołączyło 10 nowych policjantów. Podczas uroczystej zbiórki z rąk pierwszego zastępcy komendanta oraz zastępcy komendanta nowi funkcjonariusze otrzymali swoje policyjne odznaki oraz listy gratulacyjne. Te symboliczne akty stanowią początek ich zawodowej drogi w szeregach formacji. Nowi policjanci stoją teraz przed wyzwaniem intensywnego szkolenia, które pozwoli im zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Wkrótce wkroczą na ścieżkę codziennej służby, podczas której będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wejherowskiego. Uroczysta zbiórka była nie tylko okazją do formalnego powitania nowych funkcjonariuszy, ale także do podkreślenia wagi ich przyszłej roli. Choć póki co temperatura idzie w górę, to ani nie osiągnie dzisiaj specjalnie wysokich wartości, ani też różnice z godziny na godzinę duże nie będą. Maksymalnie dzisiaj na termometrach zobaczymy 19 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 21 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie przeważnie umiarkowane, do tego niewielka teoretyczna szansa na przelotne opady.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Dzień dobry wszystkim. Wreszcie nadszedł ten wyczekiwany moment, bo piątek to przecież piękny weekendu początek. Cieszę się ogromnie, że wskakujecie na naszą falę i zamierzacie spędzić najbliższą godzinę właśnie w moim towarzystwie. Dziś znów zabieram Was w podróż po najbardziej fascynujących, zaskakujących i zabawnych zakamarkach świata, nauki oraz popkultury. Odrzućcie na bok wszystkie tygodniowe troski, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się porwać niesamowitym historiom. Maja Popowska, witam serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy.
1: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy

0: wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

Kiedy myślimy o wielkich odkryciach geograficznych, przed oczami mamy statki, kompasy i starych kartografów. Tymczasem do stworzenia jednej z najdokładniejszych map prądów oceanicznych przyczynił się wypadki z udziałem gumowych kaczuszek. W 1992 roku z kontenerowca płynącego z Hongkongu do Stanów Zjednoczonych spadł kontener zawierający prawie 30 tysięcy plastikowych zabawek do kąpieli. Żółte kaczki, zielone żabki i niebieskie żółwie zaczęły dryfować po oceanach. Oceanografowie skwapliwie wykorzystali ten fakt i przez ponad 20 lat śledzili, gdzie wypływają zabawki. Od plaż Alaski przez Szkocję aż po lody Arktyki. Dzięki temu powstały bezcenne modele do badania ruchów wody na naszej planecie.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
8: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
9: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Arka Gdynia powalczy o trzecie zwycięstwo z rzędu w pierwszej lidze. W poniedziałek żółto-niebiescy zmierzą się na wyjeździe z Beniaminkiem pierwszej ligi Unią Skierniewice. Po dwóch kolejkach Gdynianie są liderem tabeli z kompletem 6 punktów. Na inaugurację pokonali Odrą Opole 1-0, a przed tygodniem rozbili Stal Rzeszów 4-0. Bohaterem tamtego spotkania był Władysław Gutkowski, autor hat-tricka, który z 3 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców. Rywal Arki dopiero debiutuje na zapleczu Ekstraklasy i początek sezonu ma zdecydowanie mniej udany. Unia Skierniewice przegrała oba dotychczasowe mecze ze Stalą Mielec i Polonią Warszawa. Dodatkowo w starciu z Arką nie zagra Bartosz Bida, który pauzuje za czerwoną kartkę. Będzie to pierwsze w historii spotkanie obu zespołów.

0: Początek meczu w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 19. Arka stanie przed szansą na trzecie zwycięstwo z rzędu i utrzymanie pozycji lidera pierwszej ligi. W innej sytuacji jest Lechia Gdańsk, która powalczy o pierwszą bramkę i punkty. W trzeciej kolejce Białozieloni na wyjeździe zagrają z Podbeskidzie Bielsko-Biała.
1: To duża wertykalna komanda?
2: To jest bardzo wertykalna ekipa, zespół.
1: Oni chcą nam dostawiać miecz jakomogo szybko w linię ataki.
2: Bardzo chcą przerzucać tą piłkę do linii ataku bardzo szybko.
1: My mamy zrobić pewne korekcje stosowne tego.
2: Musimy zrobić pewne korekty odnośnie do tego.
1: Ale na pewno najgłowniejsze będzie te, w jakich pozycjach my będziemy zostrzeć supernika i w jakich zonach będzie opuszczać się ten miecz.
2: Ale najważniejsze będzie dla nas to, w których pozycjach będziemy się spotykać z przeciwnikiem i w których terenach, w których terytoriach będziemy odpuszczać piłkę.
0: Mówił na konferencji prasowej trener Lechii Władysław Lupaszko. Gdańszczanie po dwóch kolejkach mają 0 punktów i 0 strzelonych bramek. Mecz z Podbeskidziem rozegrany zostanie w najbliższą sobotę. W Centralnym Ośrodku Sportu w Setniewie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski w paraucznictwie. Po regeneracji po mistrzostwach kraju zawodniczki i zawodnicy koncentrują się teraz na doskonaleniu techniki strzału oraz precyzyjnym ustawianiu sprzętu. Pod okiem trenerów Piotra Piątka i Jacka Maciaszka trenują m.in. medalista Igrzysk Paralimpijskich Łukasz Ciszek oraz uczestniczka Igrzysk i medalistka Mistrzostw Europy Ksenia Markitantowa. W kadrze są także Marcin Chmielewski, Milena Olszewska, Dorota Dudka, Jakub Byś, Piotr Pawlik i Łukasz Kosiara. Jak zapowiada trener Piotr Piątek, we wrześniu reprezentantów czekają Mistrzostwa Polski Seniorów oraz druga runda Pucharu Polski Osób z Niepełnosprawnościami. Sezon zakończy październikowy Puchar Afrodyty na Cyprze, który będzie jednocześnie początkiem przygotowań do kolejnego roku startowego.
3: Przez chwilę mieliśmy naprawdę wysokie temperatury, no i teraz wracamy do standardowej, takiej umiarkowanej wartości na termometrach, powiedzmy to delikatnie, czyli no bez strzału, 19 stopni w Wejherowie Redzie, Rumi, 19 w Dębkach, Władysławowie Łebiełce, 20 Gdynia Puckosakowo, Gniewino, 21 Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, na barometrach 1017 hektopaskali, a na niebie umiarkowana ilość chmur, czyli przejaśnienia też są i słońce.

0: Filmowy świat potrafi płatać niesamowite figle, zwłaszcza jeśli chodzi o efekty dźwiękowe. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstają przerażające odgłosy obcych stworzeń albo dinozaurów w wielkich hollywoodzkich produkcjach? Przykładem niech będzie słynny ryk tyranozaura z filmu Park Jurajski. Zamiast potężnego drapieżnika, realizatorzy dźwięku nagrali tak naprawdę małego słoniątka, które wydawało z siebie piskliwy odgłos, połączony ze wściekłym warczeniem tygrysa oraz fukaniem aligatora. Po odpowiednim spolszczeniu i spowolnieniu nagrania powstał dźwięk, który do dziś mrozi krew w żyłach widzów na całym świecie.
1: Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio?

0: takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
7: Reklama.

Jeśli wydaje się Wam, że gołębie to po prostu zwykłe ptaki miejskie przesiadujące na parkowych ławkach, to naukowcy z Uniwersytetu w Tokio mają dla Was spory opad szczęki. Podczas specjalnych badań udowodniono, że gołębie potrafią rozróżniać styl malarski poszczególnych artystów. Ptaki nauczyły się bezbłędnie odróżniać obrazy Claude'a Moneta od prac Pablo Picassa. Co więcej, gdy pokazano im dzieła innych impresjonistów i kubistów, ptaki potrafiły poprawnie przyporządkować nowy obraz do odpowiedniego kierunku w sztuce. Wygląda więc na to, że miejskie gołębie mają w sobie znacznie więcej wrażliwości estetycznej niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
1: Reklama.
6: Prawie 3000 interwencji strażaków przez burzę, bakteria E. coli w kranach w Łazach na Śląsku i państwowy dziennik coraz bliżej. Projekt zyskał poparcie Senatu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom warmińsko-mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
6: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem wskutek nagłego załamania

0: pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu. Wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort Edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
1: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
0: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
2: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
0: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza na antenie Nord FM. Kilkanaście milionów złotych ze środków europejskich trafi do Rumi oraz do powiatu wejherowskiego. Środki te zostaną przeznaczone na termomodernizację. Dobre wiadomości dla lokalnych samorządów. W Halimosir w Rumi odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji.
4: Można powiedzieć, że przywieźliśmy blisko 18 milionów złotych unijnego dofinansowania na modernizację obiektów użyteczności publicznej, ale głównie to są to szkoły i sale gimnastyczne. Ale co warto podkreślić, czy też co musimy pamiętać, że nie są to jakieś wyimaginowane środki, tylko są konkretne środki, które pochodzą z podatków mieszkańców Berlina, Paryża, Mediolanu czy Rzymu i dzięki ich wsparciu my możemy remontować szkoły czy sale gimnastyczne, czy to w Rumi, czy w całym powiecie wejherowskim. I co bardzo ważne, dzięki tym remontom zarówno budżet powiatu wejherowskiego, jak i miasto Rumi łącznie zaoszczędzi około 800 tysięcy złotych.
3: Mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skwierawski. Wszystko dzięki inwestycjom, które już niedługo odmienią także w kwestii zużywalności energii obiektu użyteczności publicznej.
5: Będzie to Mosir, szkoła podstawowa nr 1, 6, 7, także kilka takich naszych kluczowych, dużych obiektów dostanie i na przykład hala ta łukowa przy SP7 sportowa, będzie docieplona, będą wymieniane gdzie trzeba również okna i drzwi. Już wcześniej mówiłem właśnie o magazynach ciepła, magazynach energii. W tym momencie też te ceny ciepła i ceny energii będą dla nas o wiele bardziej korzystne, bo będziemy ładować te magazyny, kiedy prąd jest za darmo, na przykład z paneli fotowoltaicznych, albo bardzo tani w taryfie, zimą na przykład, a rozładowywać, czyli zużywać ten prąd czy ciepło wtedy, kiedy ta energia jest najdroższa.
3: Tłumaczy burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Ze wsparcia skorzysta nie tylko Rumia. Znaczne środki trafią także dzięki podpisanej umowie do powiatu wejherowskiego.
6: To niecałe 6 milionów złotych. Kwota już częściowo wydana przez powiat, bo to termomodernizacja, to są obiekty szkolne. Trzy nasze budynki, PZS nr 1 tutaj w Rumi, PZS nr 1 w Wejherowie. To też budynek naszej samochodówki, czyli PZS nr 4 oraz nasz budynek powiatowy po byłej Państwowej Straży Pożarnej. Wszędzie termomodernizacja, ale też remonty przy szkołach wiązały się na przykład tutaj w Rumi z remontem przede wszystkim hali gimnastycznej tutaj w Rumi i dobudowaniem paru

0: sal. Wygląda to naprawdę przepięknie. Młodzież już z tego korzysta, ścianka wspinaczkowa, ale dofinansowanie jest przede wszystkim na termomodernizację, tak? I na to zostały przeznaczone pieniądze.
1: Tłumaczy starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Co bardzo ważne, wszystkie te środki sprawią nie tylko, że budynki te będą lepiej wyglądać, ale znacząco zmniejszą się koszty ich użytkowania. Kierowcy i piesi mogą już korzystać z kolejnego odcinka ulicy Sudeckiej w Lęborku. Zakończył się drugi etap budowy drogi, która połączyła ulicę Komuny Paryskiej z rondem u zbiegu ulic Tatrzańskiej i Myśliwskiej. Inwestycja ma usprawnić komunikację i poprawić bezpieczeństwo w tej części miasta. W ramach prac wybudowano około 350 metrów drogi dla pieszych i pojazdów z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami. Powstało także około 55 metrów chodnika oraz fragment ciągu pieszego przy ulicy Tatrzańskiej. Koszt inwestycji wyniósł blisko 498 tysięcy złotych, a wykonawcą była firma Usługi Leśne Budowlane Krystian Wentas Popowa. Nowy odcinek jest kontynuacją wcześniejszych inwestycji drogowych w tej części Lęborka. W 2024 roku powstał pierwszy fragment ulicy Sudeckiej wraz z kanalizacją deszczową, natomiast w ubiegłym roku zakończono drugi etap przebudowy ulicy Myśliwskiej. Dzięki tym przedsięwzięciom mieszkańcy zyskali nowe jezdnie, chodniki, ronda, przejście dla pieszych oraz rozbudowaną infrastrukturę odwodnieniową. Jak podkreśla samorząd, kolejne inwestycje mają poprawić układ komunikacyjny i zwiększyć bezpieczeństwo w rozwijającej się części miasta. Mieszkańcy Słupska i przedsiębiorcy z Pomorza mogą mieć realny wpływ na przyszłe działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Prowadzone są dwa badania ankietowe. Pierwsze skierowane jest do przedsiębiorców, instytucji finansujących oraz firm doradczych. Dotyczy gospodarki o obiegu zamkniętym i ma pomóc w opracowywaniu nowej strategii Ministerstwa Rozwoju i Technologii poprzez identyfikację praktycznych barier i wyzwań związanych z przygotowaniem, kwalifikacją, oceną i finansowaniem projektów gospodarki o obiegu zamkniętym z perspektywy przedsiębiorców oraz instytucji uczestniczących w procesie finansowania. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje od 5 do 8 minut, a odpowiedzi można przesyłać do 10 sierpnia. Przypominamy również, że do tego samego dnia trwa badanie realizowane w ramach projektu Zdrowe Miasta. Mieszkańcy Słupska mogą ocenić, jak ich miasto dba o zdrowie, jakość życia i zrównoważony rozwój. Wynikiem całego badania jest Indeks Zdrowych Miast. Badanie prowadzą eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Ankieta składa się z 19 pytań, jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Wyniki obu badań mają pomóc w wypracowaniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Południe już za nami, za chwilę dobijemy do najwyższych wartości temperaturowych dla dzisiejszego dnia, no i nie są one jakieś specjalnie wysokie. Od max 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, 21 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, a na niebie umiarkowana ilość chmur. Na opady szczerze już dzisiaj się niespecjalnie zanosi. A co ciekawe, noc się zapowiada dość chłodna, nawet poniżej 10 stopni.
2: Norda.

Wielka Brytania słynie ze swoich zamków i bogatej monarchii, ale mało kto wie o niezwykłym przywileju, jaki od wieków posiada tamtejsza korona. Od XII wieku wszystkie nieoznakowane łabędzie, nieme pływające po otwartych wodach Anglii i Walii są oficjalnie własnością brytyjskiego monarchy. Co roku odbywa się tam nawet tradycyjne liczenie tych ptaków na Tamizie, zwane wyłapywaniem łabędzi, podczas którego urzędnicy w historycznych strojach sprawdzają stan zdrowia populacji. Jeśli więc kiedykolwiek znajdziecie się w Londynie i zobaczycie pięknego łabędzia, pamiętajcie, że patrzycie na absolutnie królewskiego ptaka.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

0: Tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Wynalezienie klocków Lego to jedna z najpiękniejszych historii w dziejach zabawek, ale czy wiedzieliście, co tak naprawdę oznacza nazwa tej duńskiej firmy? Powstała ona z połączenia dwóch duńskich słów Leggot, co w wolnym tłumaczeniu oznacza po prostu baw się dobrze. Co absolutnie niezwykłe, założyciel firmy Ole Kirk Christiansen nie miał pojęcia, że po łacinie słowo Lego oznacza również składam albo łączę. Niezwykły zbieg okoliczności sprawił, że nazwa stworzona dla małego warsztatu stolarskiego stała się idealnym określeniem dla plastikowych klocków, które zmieniły dzieciństwo milionów ludzi na całym świecie. Pół na pół.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł.

0: Doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

Oglądając zorzę polarną na zdjęciach, zachwycamy się jej niesamowitymi tańczącymi kolorami, od soczystej zieleni po głęboki fiolet. Okazuje się jednak, że nasz wzrok w nocy mocno nas oszukuje. Gdybyście stanęli pod niebem pełnym złóż polarnych, w większości przypadków zobaczylibyście jedynie bladoszare lub lekko zielonkawe smugi, przypominające świecące chmury. Ludzkie oko w warunkach słabego oświetlenia używa pręcików, które nie rejestrują barw. Te przepiękne, nasycone kolory, które widzimy na fotografiach, to zasługa długiego naświetlania w aparatach fotograficznych, które potrafią wyłapać światło niedostępne dla ludzkiego oka.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Piątek, piąteczek, weekendu, początek, a w dodatku pełen atrakcji w Potęgowie muzyczne święto, a w Słupsku spotkanie ze sztuką. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Mieszkańcy regionu mogą w ten weekend liczyć na sporo wydarzeń. Jednym z nich będzie S6 Summerfest w Potęgowie. Impreza, która ma być wspólnym świętowaniem otwarcia trasy kaszubskiej i okazją do integracji mieszkańców powiatu słupskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 8 sierpnia na terenie przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie przy ulicy Szkolnej. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla całej rodziny. Będą animacje dla dzieci, strefa dmuchańców, występy lokalnych zespołów, a także stoiska gastronomiczne i handlowe. Wieczorem scenę przejmą muzyczne gwiazdy. Dla publiczności wystąpią Kubańczyk oraz Trips, którzy mają zapewnić sporą dawkę energii i wakacyjnych rytmów. Organizatorzy przypominają również, że podczas wydarzenia działać będzie stoisko charytatywne dla Miłoszka. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na jego leczenie i rehabilitację. To jednak nie jedyna propozycja na najbliższe dni, bo jeszcze dziś, 7 sierpnia, w Słupskiej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej odbędzie się oprowadzanie po wystawie Zapis w skórze. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17. Organizatorzy zapewniają, że będzie to wyjątkowa okazja, by poznać historię plenerów artystycznych Zapis graficzny w skórze, które odbywały się w latach 1977 do 1990 w Krzyni w gminie Dębnica Kaszubska. W wydarzeniu wezmą udział artyści związani z tamtymi przedsięwzięciami, m.in. Janina Sawicka, Edward Iwański czy Jacek Maria Stokłosa. Podczas spotkania będzie można usłyszeć wspomnienia uczestników plenerów, poznać kulisy powstawania prac oraz dowiedzieć się więcej o artystycznych eksperymentach z wykorzystaniem skóry jako materiału twórczego. Na oba wydarzenia wstęp jest wolny, to propozycje zarówno dla tych, którzy chcą spędzić czas rodzinnie przy muzyce, jak i dla osób szukających kontaktu ze sztuką i lokalną historią. A ja na następny

W dzisiejszych czasach nawigacja satelitarna w telefonie to dla nas chleb powszedni, ale jeszcze parę dekad temu podróżowanie wymagało sporej wyobraźni. W 1932 roku we Włoszech stworzono urządzenie o nazwie ITER Auto, które uważa się za praojca współczesnego GPS-u. Była to skrzynka zamontowana na desce rozdzielczej samochodu, do której wkładało się papierową rolkę z mapą. Rolka była połączona specjalnym linkiem z prędkościomierzem, dzięki czemu mapa przesuwała się w tempie jadącego auta. Jeśli jednak kierowca zjechał z wyznaczonej trasy, musiał ręcznie wymienić rolkę na nową.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.
7: 19-latek pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych. Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem, ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek, młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
8: Apelujemy o rozwagę nad wodą, nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania to osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
7: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
9: Większość potoków czy rzek ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są

0: bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
1: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach?
0: Tak, no niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
2: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach Szydłowieckim na Mazowszu, Brzozowskim na Podkarpaciu i Przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
3: Na informacje z regionu w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Szpital Pucki może pochwalić się zakupem nowoczesnego sprzętu, który udało się zakupić dzięki ponad 1,5-milionowemu dofinansowaniu ze środków europejskich. Szpital Pucki przez ostatnie lata zmienia się dzięki licznym inwestycjom, które poczynione są przez powiat pucki, a które dały mu szansę na rozwój.
4: Niedawno wyszliśmy wiechen, jeżeli chodzi o rozbudowę zupełnie o nowy blok. Natomiast to nie tylko kwestia nowego skrzydła szpitala, ale przede wszystkim sprzęt, którego korzystamy. Jeżeli chodzi o zespół jest znakomicie przeszkolony i gotowy, ale musi pracować na nowoczesnym sprzęcie, tak aby ta efektywność leczenia była jak najlepsza. Stąd też w ostatnim czasie dokonaliśmy zakupu dofinansowego w ramach środków krajowych, ponad 1 700 000 zł kosztu, ponad 1,5 miliona dofinansowania, zatem nasz wkład nie był wielki, ale dzięki temu wzbogaciliśmy się o zupełnie nowy sprzęt.
3: Mówi prezes zarządu szpitala puckiego Bartosz Bartoszewicz. Sprzęt, który trafił do szpitala, w większości związany jest z doposażeniem tamtejszej poradni kardiologicznej ze względu na rosnące zapotrzebowanie.
5: Najważniejszą kwestią jest to, że bardzo dużo pacjentów mamy z problemami kardiologicznymi i ten sprzęt głównie dla tych pacjentów, ale i nie tylko. Pacjent kardiologiczny to nie jest tylko pacjent, który ma problemy z sercem, ale musimy to wszystko uogólnić, tak? To są trudni pacjenci i ten sprzęt ma posłużyć do bardzo dobrej diagnostyki tego pacjenta. Echokardiograf będzie diagnozował trudne choroby serca, choroby krążenia, tym się zajmują kardiolodzy. Ułatwi też ten sprzęt pracę i też skróci pewne kolejki do specjalistów wyższej rangi. Kardiomonitor, który jest za mną, monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas różnych wykonywanych badań.
3: Opowiada pielęgniarka naczelna Szpitala Puckiego Bożena Andryskowska. To najważniejsze i najdroższe z nowoczesnych sprzętów, które udało się zakupić, ale nie jedyne. Dodatkowe wyposażenie trafiło także na inne oddziały. Szpital pozyskał także liczny drobniejszy sprzęt i wyposażenie, które daje szansę na dalsze polepszanie opieki zdrowotnej w powiecie puckim, tym bardziej w czasie, kiedy szpitale powiatowe stoją przed kolejnymi wyzwaniami. Przyszłość pomostów żarnowskiej staje się coraz bardziej klarowna. Gmina Wicko uzyskała zgodę na rozbiórkę istniejącej konstrukcji, jednak prace rozpoczną się dopiero po zakończeniu okresu lęgowego ptaków. Samorząd przypomina także, że pomost pozostaje zamknięty i nie wolno z niego korzystać. Rozbiórka ma ruszyć we wrześniu i jak wyjaśniają urzędnicy, termin został wyznaczony zgodnie z opinią ornitologa, aby nie zakłócić lęgów ptaków znajdujących się w pobliżu obiektu. Do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia na pomost. Gmina informuje, że regularnie ustawia tablice ostrzegawcze, jednak część z nich jest usuwana. Samorząd apeluje do mieszkańców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i nie wchodzenie na wyłączoną z użytkowania konstrukcję. Po wakacjach planowane jest

0: spotkanie z mieszkańcami, podczas którego mają zostać przedstawione założenia nowej inwestycji i omówione kolejne etapy jej realizacji. Już pod koniec ubiegłego roku Słowiński Park Narodowy zadeklarował przygotowanie projektu nowej platformy, a gmina zapowiedziała poszukiwanie zewnętrznych środków na realizację przedsięwzięcia. Dzięki temu w przyszłości w Żarnowskiej ma powstać nowy obiekt dostosowany zarówno do potrzeb mieszkańców, jak i wymogów ochrony przyrody. W Szkole Policji w Słupsku po raz pierwszy gościł naczelny ewangelicki kapelan policji w Polsce. Ksiądz Marek Twardzik odwiedził placówkę, by rozmawiać o działalności duszpasterstwa ewangelickiego oraz o wsparciu duchownym dla funkcjonariuszy. Podczas spotkania z zastępcami komendanta Szkoły Policji przedstawiono najważniejsze zadania kapelanów oraz plany związane z rozwojem opieki duszpasterskiej nad policjantami pełniącymi służbę w północnej Polsce. Wizyta była również okazją do poznania ponad 80-letniej historii słupskiej szkoły. Ksiądz Marek Twardzik zwiedził m.in. Izbę Historii i Tradycji, obiekty symulacyjne wykorzystywane podczas szkoleń oraz Centrum Ratownictwa. Szczególne miejsce podczas wizyty zajęło szkolne oratorium, przestrzeń przeznaczona do wyciszenia modlitwy i refleksji. To jedyne takie miejsce wśród szkół policyjnych w Polsce. Kapelan podkreślił, że w wymagającej służbie funkcjonariuszy możliwość zatrzymania się na chwilę i znalezienia przestrzeni do refleksji ma duże znaczenie. Duszpasterstwo ewangelickie w policji działa we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Kapelani wspierają funkcjonariuszy i pracowników policji, uczestniczą w uroczystościach oraz pomagają w trudnych sytuacjach życiowych. Większość z nich pełni swoją posługę społecznie. Dużo cieplej niż jest teraz, to już dzisiaj niestety nie będzie, ale wszystkich chyba rozgrzewa dodatkowo myśl o tym, że się weekend zaczyna. Na termometrach koło 19 stopni w Dębkach, w Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, 21 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Koblenicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane. Jest niewielka i głównie teoretyczna szansa na opady, ale to praktycznie wyłącznie na wybrzeżu.
1: Radia Norda FM.

Kiedy słyszymy o miodzie, myślimy o pysznym dodatku do herbaty, ale to także jedyny produkt spożywczy na świecie, który absolutnie nigdy się nie psuje. Archeolodzy badający starożytne egipskie grobowce faraonów odnajdywali naczynia z miodem liczące ponad 3000 lat. Co najbardziej zdumiewające, po delikatnym podgrzaniu miód, ten był nadal całkowicie zdatny do spożycia i zachował swój naturalny smak. Niska zawartość wody oraz wysoka kwasowość tworzą środowisko, w którym bakterie i grzyby po prostu nie mają szans na przetrwanie. Miód to prawdziwy, naturalny kapsuła czasu.

Reklama. Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.

0: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.

Słynna wieża Eiffla w Paryżu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków świata, ale czy wiedzieliście, że jej wysokość zmienia się w zależności od pory roku? Ze względu na zjawisko rozszerzalności cieplnej metali, stalowa konstrukcja wieży rośnie podczas upalnych letnich miesięcy nawet o 15 cm. Słońce rozgrzewające metal sprawia również, że wierzchołek wieży delikatnie odchyla się od słońca, tworząc niewielki łuk. Zimą z kolei pod wpływem niskich temperatur wieża nieznacznie się kurczy. To absolutnie żywy pomnik architektury, który reaguje na każdą zmianę pogody.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
0: Reklama.

Książki potrafią zmieniać świat, ale historia powstania jednej z najsłynniejszych powieści kryminalnych brzmi jak gotowy scenariusz na film. Agatha Christie, pisząc swoją pierwszą powieść pod tytułem Tajemnicza historia w Styles, wykorzystała wiedzę zdobytą podczas pracy w aptece szpitalnej w trakcie I wojny światowej. To właśnie tam przyszła królowa kryminału poznała szczegółowe właściwości rozmaitych trucizn oraz leków. Jej wiedza medyczna była tak dokładna, że opisy zatrucia zawarte w książkach były później analizowane przez prawdziwych patologów i biegłych sądowych jako materiał dydaktyczny. Pół na pół.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

Moda na trójwymiarowe kino wydaje się nam domeną ostatnich 20 lat i sukcesu filmu Avatar. Tymczasem pierwszy w historii pełnometrażowy film trójwymiarowy pokazano w kinach już w 1922 roku w Los Angeles. Obraz nosił tytuł Potęga miłości, a widzowie na sali musieli założyć specjalne okulary z czerwonym i zielonym szkłem. Co ciekawe, film posiadał dwa alternatywne zakończenia. Patrzenie tylko przez zielone szkiełko pokazywało szczęśliwy finał, a przez czerwone – tragiczny. Jak widać, interaktywne kino wymyślono znacznie wcześniej, niż mogłoby się nam wydawać.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który miał podłożyć bombę pod auto. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Powiemy też o największym w Europie posągu Matki Boskiej. Paulina Nawrocka. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Jak ustalili śledczy, 35-latek po tym, jak zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. W tym celu podejrzany naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
5: Przeprowadzono eksperyment. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
4: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura teraz ustala jego motywację. Mężczyzna w połowie lipca swoim czynem doprowadził do ewakuowania osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.

0: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
1: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kików Kujawsko-Pomorskiem zostanie poświęcona w sobotę 15 sierpnia. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10. Dlatego w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
2: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie.
1: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Budowa elektrowni jądrowej wkracza w kolejną fazę. Inwestor Polskie Elektrownie Jądrowe przekazał teren budowy wykonawcy firmie Bechtel. Podpisana została także umowa z wykonawcą prac ziemnych. W środę po południu na placu budowy przyszłej elektrowni jądrowej doszło do symbolicznego i niezwykle ważnego momentu, czyli przekazania przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe ponad 330 hektarów wylesionego i wygrodzonego terenu na rzecz wykonawcy, czyli firmy Bechtel, która dzięki temu będzie mogła rozpocząć pierwsze prace przygotowawcze do budowy jądrówki w gminie Choczewo.
4: Dzisiaj docieramy do punktu, w którym jeszcze nie uruchamiamy formalnej budowy. Na to jeszcze chwila. Kilka istotnych pozwoleń i zezwoleń, które jako inwestor musimy pozyskać. Natomiast zgodnie z logiką naszego postępowania, prowadzenia naszej inwestycji, chcemy trzymać się oficjalnego harmonogramu jej realizacji, tak aby poszczególne bloki, a budujemy tu trzy dla przypomnienia jednostki typu AP1000, zostały oddane w terminie. W 36 roku pierwszy blok, w 7 kolejny i w 38 ostatni, czyli pełna moc tej elektrowni w 38.
3: Mówi prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk. Żeby to się stało, trzeba planowo realizować kolejne elementy budowy, co należeć będzie m.in. teraz w dużej mierze od firmy Bechtel, członka amerykańskiego konsorcjum, które wraz z firmą Westinghouse będzie odpowiadało za uruchomienie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej.
5: To jest moment, który potwierdza i myślę, że warto też, by na każdym kroku rząd potwierdził obywatelom determinację w dążeniu do realizacji tego projektu.
3: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka. Polska podejmuje kluczowy krok w kierunku budowy światowej klasy nowoczesnego ekosystemu jądrowego, który będzie służył krajowi, wzmacniał go, budował jego potencjał i zapewniał mu bezpieczeństwo na pokolenia. Zanim do tego dojdzie, to jednak jeszcze długa droga, której kolejny etap właśnie symbolicznie się rozpoczął w tym momencie, czyli w momencie przekazania placu budowy firmie Bechtel, która już od dłuższego czasu przygotowywała się do tej chwili. Teraz, jak poinformowano, trwa badania gruntu pod pozostałe obiekty oraz badania dna morskiego. Teraz czas na kolejne etapy, dlatego też podczas spotkania doszło do jeszcze jednego ważnego wydarzenia, czyli podpisania umowy z wykonawcą, który został wybrany do przeprowadzenia prac ziemnych. Lęborska Kranówka była główną bohaterką kolejnego spotkania letniej czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najmłodsi mieszkańcy mogli dowiedzieć się, skąd bierze się woda w kranach, jak trafia do domów i dlaczego warto ją oszczędzać. Edukacyjne zajęcia połączono z licznymi zabawami i eksperymentami. Pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji opowiedzieli dzieciom o procesie uzdatniania wody, działaniu kanalizacji oraz zasadach odpowiedzialnego korzystania z zasobów wodnych. Spotkanie odbyło się 6 sierpnia w czwartek na ulicy Staromiejskiej przy Banku Kultury, gdzie przez wakacje organizowana jest letnia czytelnia. Na uczestników czekały interaktywne materiały edukacyjne, miniaturowe eksperymenty, zagadki oraz zadania, które pozwalały zdobywać wiedzę poprzez zabawę. Nie zabrakło także toru przeszkód, wielkoformatowych klocków, kolorowanek, zabaw ruchowych i baniek mydlanych. Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia pomagają najmłodszym lepiej zrozumieć, jak cennym zasobem jest woda i jak ważne jest jej rozsądne wykorzystywanie na co dzień. Przedszkolaki z gminy Kobylnica będą korzystać z nowoczesnych technologii.

0: 2023. Placówki oświatowe przystąpiły do projektu Przedszkolak IT, którego celem było rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i wzbogacanie zajęć dla najmłodszych. W projekcie uczestniczyły oddziały przedszkolne ze szkół podstawowych w Kończewie, Słonowicach oraz Sycewicach. Nauczyciele wzięli udział w specjalistycznych szkoleniach, dzięki którym zdobyli nowe umiejętności związane z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z dziećmi. Placówki otrzymały także środki na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Do przedszkoli w Słonowicach i Sycewicach trafiły 65-calowe monitory interaktywne z ekranami dotykowymi. Z kolei oddział przedszkolny w Kończewie został wyposażony m.in. w drukarkę 3D, długopisy 3D oraz ploter. Na realizację zakupów szkoły otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 6000 zł. Projekt Przedszkolak IT realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki niemu najmłodsi uczniowie będą mogli poznawać świat technologii już na etapie edukacji przedszkolnej. Temperatura wody w Bałtyku robi się naprawdę solidna. Uwaga, w Bułebie wczoraj to było nawet 23 stopnie. W pozostałych miejscach troszkę chłodniej, ale wciąż koło 21 orbitujemy. A temperatura powietrza dzisiaj niższa, albo przynajmniej taka sama. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Wejherowie, Radziorumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, 21 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, a zachmurzenie generalnie utrzymuje się umiarkowane.
1: Norda.

Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników. I tak oto minęła nasza wspólna, pełna ciekawych historii godzina. Czas zleciał nieprawdopodobnie szybko, ale mam nadzieję, że te opowieści wprawiły Was w fantastyczny nastrój. Przypominam, że to już piątek, dlatego z całego serca życzę Wam wspaniałego, słonecznego i przede wszystkim wypoczynkowego weekendu. Łapcie oddech, spędzajcie czas z najbliższymi i ładujcie baterie na kolejne dni. Dziękuję pięknie, że byliście ze mną. Maja Popowska, słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 30.

0: 38%, aż 14 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry?
2: Niemożliwe.
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy. Reklama.
5: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pani Emilia Waśkowska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Bursztyn na Wypasaż. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: No panie dyrektor, przede wszystkim kolejny raz spotykamy się, żeby mówić o bardzo dobrych rzeczach, bo nie ukrywajmy, jeżeli ktoś może coś dostać za darmo, no to jest super rzecz. Oczywiście trzeba się trochę postarać, ale tutaj kolejne środki europejskie są do dyspozycji.
6: Tak, no nic nie jest za darmo, także dla osób chętnych uzyskać dofinansowanie środki są, no tylko trzeba się trochę napracować, bo dokumentów do przygotowania takiego wniosku jest sporo. No stąd teraz zapraszamy chętnych na szkolenia.
5: Szkolenia to jest bardzo ważne, ale na początku sprecyzujmy, o których chętnych mówimy, no bo jeżeli chodzi o bursztynowy pasaż, to nie jest tak, że działacie, nie wiem, na całym naszym regionie. To są tak, że w tych lokalnych grupach działania konkretnych są zrzeszone poszczególne samorządy i ich mieszkańcy, czy też firmy, instytucje, stowarzyszenia znajdujące się na ich terenie mogą w ogóle ubiegać się o tego typu dofinansowania.
6: Tak, środki są z gestii ministra rolnictwa, więc to są środki dla obszarów wiejskich i nasze gminy wiejskie, które są objęte naszą strategią, to jest gmina Choczewo, gmina wiejska Wejherowo, gmina Gniewino w powiecie wejherowskim i cały powiat lęborski z wyłączeniem miasta Lęborg.
5: A inni mogą też słuchać w razie czego, bo mają u siebie pewnie podobne grupy działania, więc
6: tak jest.
5: Schemat jest podobny, chociaż rozumiem, że tutaj środki różne.
6: Tak. W tej chwili na najbliższe nabory mamy środki dla przedsiębiorców na rozwój firm, dla osób fizycznych chcących założyć swoje firmy i dla organizacji pozarządowych, które chcą aktywizować seniorów i ludzi młodych.
5: To o czym tak naprawdę mówimy? O jakich firmach? Jakie firmy mogą ubiegać się? Bo to też nie jest tak, że każdy i we wszystkich. Tutaj zawsze mamy jakieś określone działania i określone luki na rynku, które chcemy wypełnić.
6: Tak jest. W naszej strategii wyszło, że najbardziej potrzebujemy firm dodatkowych w branży medycznej, paramedycznej i świadczących usługi wspierające rodziny. No i tutaj zależy nam, żeby rozwinęły się firmy, które świadczą usługi typowo medyczne, ale także takie zbliżone do medycznych, typu logopeda, psycholog, opieka nad dziećmi, ale także rozwinęliśmy ten nabór o takie drobne usługi naprawcze, bo to też wyszło w naszej strategii, że takich usług brakuje na terenach wiejskich, typu krawcowa, kaletnik, naprawa sprzętu AGD. To jest jedna furtka, a druga furtka, ale tutaj tylko środki na start nam zostały, bo na rozwój już nabór robiliśmy i bardzo duże zainteresowanie było.

0: było, więc tam środki wyczerpaliśmy. W branży usług czasu wolnego, czyli szeroko rozumiana rekreacja, no tak, żeby wydłużyć sezon turystyczny, czyli wszelkie kajaki, rowery, sauny, banie, tego typu wnioski się pojawiały.
1: No to nie ma się co dziwić, że zapotrzebowanie na to jest, bo dużo u nas jednak osób zajmuje się tego typu turystyką. A właśnie też powiedzmy o jakich środkach w ogóle mówimy, jeżeli chodzi o te programy, zarówno jeżeli chodzi o rozwój działalności, jak i oczywiście rozpoczęcie tej działalności.
0: Dotacja dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą to jest 50 tysięcy złotych, nie mniej, nie więcej. 65% poniesionych kosztów, czyli ten wkład własny wnioskodawcy to jest 35%. Tyle trzeba dołożyć swoich środków finansowych. Nie może to być wkład własny w postaci jakiejś rzeczowej czy w postaci nieruchomości, musi to być wkład finansowy. Z kolei dla firm z naszego obszaru jest to dofinansowanie w wysokości od 50 do 150 tysięcy złotych, również 65% poniesionych kosztów.
1: No to nie jest mało, powiedzmy sobie szczerze, 2/3 zakładanych kosztów. No ja bym chciał, żeby ktoś mi tak dopłacał, 2/3 do danych inwestycji czy innych rzeczy.
0: Zawsze może pan założyć działalność gospodarczą, zapraszam.
1: Ale na terenie tych gmin. To jest jedna rzecz, ale też to, co jest bardzo ważne, nie tylko przedsiębiorcy już obecni czy przyszli mogą się starać, ale także stowarzyszenia, organizacje.
0: Tak jest. Organizacje mogą się u nas starać ośrodki w formule takiej partnerskiej. Czyli żeby złożyć wniosek, muszą być co najmniej dwie organizacje chętne do realizacji danego przedsięwzięcia. No i tutaj liczymy, że takie mocniejsze organizacje, które mają jakieś doświadczenie w pozyskiwaniu środków, pociągną ze sobą jakieś organizacje mniejsze, które być może w takim projekcie w partnerstwie będą mogły te pierwsze kroki w pozyskiwaniu środków przedsięwziąć.
1: I one, rozumiem, też muszą, to nie jest tak, że wymyślą sobie, co chcą, też muszą się tak samo wkomponować w dane potrzeby.
0: Tak jest, a tą potrzebą jest aktywizacja seniorów i ludzi młodych, a najlepiej jak to będzie jednocześnie aktywizacja seniorów i ludzi młodych w jednym projekcie, bo to też chodzi o jakąś wymianę doświadczeń między tymi dwoma grupami.
1: I tutaj jesteśmy w stanie coś powiedzieć o zainteresowaniu, czy takie programy były wcześniej przeprowadzane, no bo tak jak pani powiedziała, niektóre z tych programów już są kontynuacją, więc
0: tak, mieliśmy jeden nabór dla organizacji pozarządowych. No tam było niewielkie zainteresowanie, ale barierą był wkład własny, bo tam trzeba było dołożyć 10% swoich środków. Więc wyszliśmy naprzeciw organizacjom, no i w tej chwili dofinansowanie jest w wysokości 100%. Tak, więc maksymalne dofinansowanie to jest 60 tysięcy złotych, więc jeśli ktoś napisze ten budżet na 60 tysięcy, to te 60 tysięcy dostanie, tak? Jeśli wszystko będzie oczywiście zrealizowane zgodnie z projektem. Jeśli chodzi o przedsiębiorców w branży tej czasu wolnego, no to tak jak mówiłam, wyczerpaliśmy limit środków na rozwój działalności gospodarczych. No zainteresowanie było tak duże, że wybraliśmy ponad limit, jeszcze tam wnioski pod kreską były. Mniejsze zainteresowanie było w tej branży medycznej, paramedycznej, ale tam po kilka wniosków wpłynęło, one już ci wnioskodawcy już podpisali umowy z marszałkiem, więc teraz powtarzamy nabór trochę właśnie, rozszerzyliśmy kody PKD o te usługi naprawcze, które też wyszły nam jako tam kolejne ważne dla mieszkańców w ramach naszej strategii i liczymy, że teraz no, będzie lepiej.
1: Bardziej to branże przyszłościowe, powiedzmy sobie szczerze, w ramach i starzejącego się społeczeństwa i wszystkiego innego, to rozumiem, że tu jest dosyć szeroki wachlarz do popisu, jeżeli chodzi o to.
0: Jest szeroki wachlarz do popisu, z tym, że też zwracamy uwagę, że te usługi, które będą świadczone, muszą być w nurcie deinstytucjonalizacji, takie trudne słowo, czyli odchodzimy od takich zamkniętych DPS-ów na rzecz świadczenia usług w domach osób wymagających wsparcia, tak? Więc no, DPS nie może być naszym wnioskodawcą, jeśli chce rozwinąć swój ośrodek, musiałby wyjść z usługami na zewnątrz.
1: Trzeba się szybko decydować, bo to częściowo ludzie, wiadomo, może gdzieś z tyłu głowy w ogóle, jeżeli chodzi o założenie działalności, to takie myśli mają, no ale z drugiej strony, rozumiem, programy są w danym czasie. Dany jest czas składania wniosków, dany jest czas rozpatrzenia, dany jest też czas kiedy musimy, że tak powiem, te wnioski zrealizować.
0: Tak. No, ostatnie nabory będziemy ogłaszać w przyszłym roku, bo deadline na podpisanie umów to jest czerwiec 2028, więc myślę, że listopad przyszłego roku to są ostatnie nabory, jakie będziemy mieli. Więc zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej. Teraz najbliższy nabór sierpień-wrzesień,

0: Ale czy wykorzystamy całą pulę i będziemy ten nabór dla przedsiębiorców czy dla organizacji pozarządowych ogłaszać, no to będzie widać na naszej stronie internetowej www.bursztynowypasaż.pl.
1: No to proszę Państwa, tam zaglądamy w międzyczasie, a my za chwilę

0: Wracamy na naszej antenie do rozmów na temat środków europejskich, które można pozyskać, jak słyszeliśmy, już i na rozwój i założenie działalności, ale także dla różnego rodzaju stowarzyszeń. Jeżeli chodzi o te środki, to co do tego chcemy już zaprosić teraz, to oczywiście do składania tych wszystkich wniosków, ale przede wszystkim to, co powiedzieliśmy gdzieś na początku, trzeba wiedzieć co, gdzie i jak, bo tych papierów, dokumentów trochę jest. No i tutaj też biuro, całe Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż wychodzi kolejny raz naprzeciw z inicjatywą szkoleń, przygotowań, pomocy.
1: Tak jest. Organizujemy 2 szkolenia dla osób chcących otworzyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Pierwsze już w najbliższy wtorek, czyli 11 sierpnia w Wejherowie, w Urzędzie Gminy. Kolejne 17 sierpnia w Wicku. Dla organizacji pozarządowej szkolenie będzie w Nowej Wsi Lęborskiej 13 sierpnia. No i na takim szkoleniu osoba, która przyjdzie, dowie się po pierwsze, jakie załączniki są wymagane, jak wypełnić wniosek i biznesplan, jak wygląda cała procedura od złożenia wniosku poprzez ocenę w lokalnej grupie działania, potem ocenę w Urzędzie Marszałkowskim, podpisanie z umowy z marszałkiem, bo umowę podpisuje się z marszałkiem województwa, aż do rozliczenia tego projektu, więc udział w takim szkoleniu na pewno spowoduje to, że uczestnicy będą potrafili ten wniosek wypełnić całkowicie samodzielnie lub z naszą niewielką pomocą, bo tutaj też nie zostawiamy wnioskodawców samych. Jeśli ktoś ma problem z jakimś punktem, jak go wypełnić, no to oczywiście my pomożemy. Tym bardziej, że wnioski w tej chwili składa się elektronicznie i czasem ten formularz elektroniczny też płata jakieś tam psikusy, więc tutaj też możemy w jakiś sposób pomóc te problemy takie elektroniczne rozwiązać.
0: Czyli to już, prawdę mówiąc, ktoś zdecydowany jednak z własnym pomysłem powinien chyba przyjść na takie szkolenie, żeby już wiedzieć co, gdzie i jak.
1: Najlepiej przyjść z pomysłem, jednak czasami te pomysły trzeba troszkę nagiąć, rozszerzyć, tak żeby się też wpisać w kryteria, no bo nie jest tak, że wszyscy, którzy złożą wniosek

0: dofinansowanie dostaną. Są kryteria punktowe, według których te wnioski oceniamy, więc czasem trzeba coś dorzucić albo coś usunąć, no żeby jednak o te punkty powalczyć.
1: Punkty to jest oczywiście jedno, tam rozumiem, że wszystko zależy, że wpisanie w klucz. Rozumiem, że tutaj, no to od tego jest to szkolenie, żeby wiedzieć, żeby się dowiedzieć, czyli ktoś, kto prawdopodobnie gdzieś myśli o znalezieniu swojej przestrzeni w takiej innej działalności, no jeszcze będzie miał czas może przyjść na szkolenie i wtedy dopiero doprowadzić.
0: Tak
1: to
0: jest.
1: Nie jest tak, że już wypełniamy dokumenty i musimy je wbijać.
0: Nie. My celowo organizujemy szkolenia troszkę wcześniej, żeby wnioskodawcy, zebrawszy te wiadomości na temat naborów, mogli się przygotować, tak? A na przykład zdobycie ofert jest pracochłonne, czy takim ważnym dokumentem jest numer producenta, który w ogóle jest niezbędny, żeby się zalogować na tym portalu do składania wniosków. Więc te szkolenia z dużym wyprzedzeniem, nawet w tej chwili nie można wniosku złożyć, ponieważ te formularze jeszcze są niedostępne. One dopiero na stronie internetowej zawisną 17 sierpnia najpóźniej i dopiero wtedy będzie można wnioski składać, no ale to już ci państwo, którzy 11 przyjdą na szkolenie, będą gotowi, tak? W większości, żeby te wnioski nawet i pierwszego dnia złożyć.
1: A kiedy oni będą mogli liczyć na ewentualne rozstrzygnięcie i na otrzymanie środków pieniężnych? Tak samo, czy to są środki wypłacane z góry, czy to są środki, które trzeba wyłożyć ze swoich, później rozliczyć?
0: Niestety jest to refundacja, więc trzeba najpierw wyłożyć 100% swoich środków, później dostaje się też 65% zwrotu z Unii Europejskiej na konto. No procedura niestety jest długotrwała, bo u nas po 2 miesiącach już jest informacja, czy przeszłem, czy nie przeszłem, ale urzędnicy marszałka mają 5 miesięcy na ocenę tych wniosków i podpisanie umów, więc to jest dla tych, którzy są cierpliwi, no i nie śpieszy się, to jest, rozwój tej firmy jest jakiś tam rozłożony w czasie, nie potrzebują tych pieniędzy dnia na dzień, tak?
1: A jeżeli chodzi o same szkolenia, tu trzeba się jakoś rejestrować, jest to jakieś szkolenie płatne, tak samo jeżeli chodzi o ewentualnie ilość czasu, czy to jest całodniowe, jak to wygląda?
0: Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, ale prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Szkolenia w zależności od liczby osób, które na nie przyjdą, to jest tak około 3 godzin. No ja dużo gadam, a wnioskodawcy zadają dużo pytań, więc tak w 3 godzinach w zasadzie się mieścimy, w zależności wszystko od dociekliwości wnioskodawców.
1: No i rozumiem, rejestrować się jakoś wcześniej, czy w sensie dużo wcześniej, to jest tak, że zamykana jest jakaś lista?
0: Najpóźniej dzień przed prosimy o zarejestrowanie się, zamykamy listę. Czasami jest tak też, że wnioskodawcy jeszcze rano dzwonią, że jeszcze tam wysłali jakieś zgłoszenie, no ale szkolenia są na 10, no i w przypadku Nowej Wsi Lęborskiej, no to my już będziemy w drodze, więc no ciężko nam przygotować na przykład materiały dla tej osoby, która się rano zgłosi, nie?
1: No, rozumiem w takim wypadku. No i przede wszystkim jeszcze jedno pytanie, które się nasuwa, czy jeżeli później oczywiście będą jeszcze jakieś pytania, czy szkolenie to już jest zamknięcie całkowicie, czy później też można liczyć ewentualnie na was jako na Stowarzyszenie Włóczny Wypasa, żeby, no nie mówię, że za kogoś wypełnić, bo to nie jesteście od tego, no ale gdzieś tam w tych kwestiach powiedzmy problematycznych pomóc.
0: Można się zgłosić do naszego biura później po szkoleniu, czy dowiedzieć się, czy mogę się ubiegać, czy przywieźć wypełniony wniosek i biznesplan, żebyśmy go sprawdzili. Tym bardziej, że jednym z kryteriów oceny jest bądź udział w szkoleniu, bądź przedstawienie wypełnionego wniosku i biznesplanu do konsultacji, bo nam zależy na tym, żeby nasi wnioskodawcy na kolejny etap, czyli na ocenę przez Urząd Marszałkowski, byli jak najlepiej przygotowani, żeby te wnioski były jak najlepsze i żeby jak najwięcej liczbie osób udało się te umowy podpisać. Stąd albo udział w szkoleniu, albo przyjechanie, czy przysłanie gotowego, wypełnionego wniosku z biznesplanem do nas, abyśmy mogli zerknąć, wyłapać błędy.
1: Albo punkt mniej i mniejsze szanse. Też i tak bywa. No to proszę państwa, możliwości jest dużo, więc zachęcamy do tego, żeby śledzić też to, co się dzieje, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Włóczny Wypasarz. Wszystkie, tak jak słyszeliśmy, materiały, informacje, to o czym powiedzieliśmy też dzisiaj w dużym skrócie, znajdziecie państwo właśnie na stronie internetowej Włócznowego Pasażu, więc zachęcamy serdecznie, tylko tyle nam pozostało. Niech te środki się rozpływają, mówiąc o tym oczywiście jak najbardziej pozytywnym sensie. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, do program Goźnia. Moim państwa gościem była dzisiaj pani Emilia Waśkowska, czyli dyrektor Biura Stowarzyszenia Włóczny Wypasarz. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna.

0: na -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
8: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
9: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Przy mikrofonie Michał Jarosz, 14:48 na zegarach. Weekend zbliża się nam wielkimi krokami, ale zanim on jeszcze nadejdzie, no to czas sobie sprawdzić, co tam ciekawego się w naszym regionie w ostatnim czasie działo. A o tym opowiedzą przedstawiciele naszych lokalnych mediów. W studiu są ze mną Mieszko Wiltrowski z Twojej Telewizji Morskiej, Tomasz Smuga z portalu Nadmorski24. No i to oni powiedzą, co się dzieje.
2: No to powiedzmy w takim wypadku, bo dzieje się bardzo dużo. Oczywiście już tak bliżej weekendowo, więc nie jest zabraknie także i zapowiedzi wyjątkowego wydarzenia, o którym zresztą już tutaj mówiliśmy, to jest w programie Godzina. Więc zobaczycie Państwo ewentualnie i przypomnijcie sobie co nieco, co się dzieje w ten najbliższy już weekend. Ale także opowiemy sobie o środkach, zarówno tych, które trafiły chociażby do Puckiego Szpitala, tam prawie 2 miliony ogólnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sprzęty, zainwestowanie głównie w związku z poradnią kardiologiczną, ale nie tylko. A z drugiej strony bardzo duża kwota też już, prawdę mówiąc, idzie, bo niektóre z tych inwestycji się dzieją, jeżeli chodzi o środki unijne dotyczące termomodernizacji. Tutaj wśród beneficjentów jest Rumia, jest powiat wejherowski, więc także i o tych rzeczach powiemy i jeszcze o paru innych, ale to o 17:20, do zobaczenia.
1: A na portalu to podejrzewam, że same tragedie, dramaty, skandale...
3: A dlaczego tak brutalnie? Wcale nie. Witam serdecznie.
1: No i zaraz wyjedziesz od na początku z dramatycznym wypadkiem.
3: Gwarantuję. Nie, a właśnie, że nie.
2: Nie, bo strażacy nie odpisali na pytanie, co tak wyje.
3: Nie, ale już wiemy, co na jeziorze Żarnowieckim się wydarzyło. Tak, tam była jakaś tam przykra sytuacja, na szczęście nie zakończyła się. Ale sam wywołałeś wilka z lasu. Nie, a ja zacznę sportowo, bardzo fajnie. Zdobywca pomorskiego Pucharu Polski Weekend Luzino, nasz trzecioligowiec, poznał swojego rywala w pierwszej rundzie Pucharu Polski. To do Luzina przyjedzie zespół z Ekstraklasy. Ten mecz już na początku września. Jaki to zespół, to zachęcam do przeczytania artykułu. Piszemy także o popularnym amerykańskim aktorze Eisenbergu, który odwiedził Gdańsk, bo tutaj kręci jakąś reklamę i spotkał się z nim szef polskiego rządu, premier Donald Tusk, i też mu przekazał ciekawy prezent. Jaki to, zachęcamy do przeczytania. Piszemy także o nowych trolejbusach, które wyjechały na ulicę Gdyni. Możecie także przeczytać, na Murawę Boiska wracają drużyny z pomorskiej czwartej ligi. W ten weekend pierwsze mecze, zobaczcie, z kim zagra między innymi gry Wejherowo czy tam Stolnym Gniewino. A także piszemy o pomyśle burmistrza Helu. Z racji tego, że tam coraz częściej wychodzą na ulicę łosie, to burmistrz Helu apeluje, wysłał wniosek do zarządu dróg wojewódzkich, aby ustawić specjalne oznakowania odnośnie tych zwierząt.
1: Już myślałem, że do łosi apeluje.
2: Łoś stop, taki znak będzie. I łosie
3: łoś
2: się
3: super ktoś.
1: No tak. Jeżeli stop, to muszą się stosować. No,
3: trzeba,
1: a właśnie, skoro już zaczęliśmy mówić o sytuacji na drogach, no to my powiemy wam dokładnie, jak prezentuje się popołudniowy szczyt komunikacyjny.
2: Wśród łosi.
1: Wśród łosi też. Równo o 15:30.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
4: 800 domów bez prądu na Podkarpaciu po burzach. Rosną szanse na obniżkę cen paliw w przyszłym tygodniu. Powiemy też o korkach na jedynce i jak je ominąć. Paulina Nawrocka. Blisko 70 razy interweniowali dotąd podkarpaccy strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
5: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większej liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
4: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
6: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
7: Krótko potem, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja...

0: Nie chciała się uspokoić.
1: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
2: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
1: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Na gdyńskie drogi wyjadą nowe trolejbusy. W czwartek przekazano do użytku 9 pojazdów. Oficjalne przekazanie fabrycznych nowych Solaris Trolino 12M odbyło się na Molo Południowym. Wzięli w nim udział Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, Rafał Geremek, wiceprezydent Gdyni, Tomasz Konewka, prezes spółki Gdyńska Komunikacja Miejska, Agnieszka Jankowska, wiceprezes spółki Gdyńska Komunikacja Miejska, Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz Piotr Fichtel, zastępca dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Nowe trolejbusy Solaris Trolino 12M wyposażono w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne zapewniające wysoki komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo pasażerów i kierowców. Każdy pojazd ma 28 miejsc siedzących oraz 47 stojących. Pojazdy są w pełni niskopodłogowe i klimatyzowane, dostępne dla osób z ograniczoną mobilnością, wyposażone w budowany system informacji pasażerskiej, porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, a także monitoring obejmujący wnętrze i otoczenie pojazdu. Nowe trolejbusy będą m.in. obsługiwać zmienioną trasę linii 28. Od 1 września linia 28 funkcjonować będzie znacznie wydłużonej relacji Pustki Cisowskie, Rydłowo Szpital, a jej końcowy odcinek od przystanku 3 maja przy ulicy 10 lutego do szpitala i z powrotem wykonywany będzie na bateriach. Od 1 września zmieni się również przebieg trasy linii 119. Zostanie ona wycofana z ulicy Redłowskiej, nadal będzie obsługiwać Dworzec Morski, ale będzie też jeździć na skwer Kościuszki, co umożliwi bezpośrednie połączenie z Muzeum Emigracji przy ulicy Polskiej 1. Pszczoły i ich rola w przyrodzie będą bohaterami wydarzenia przygotowanego przez Słowiński Park Narodowy. W Muzeum Parku w Czołpinie odbędą się kameralne obchody Wielkiego Dnia Pszczół, podczas których na najmłodszych czekać będą edukacyjne atrakcje i kreatywne zajęcia. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 8 sierpnia w godzinach od 9 do 16. W kąciku Malucha uczestnicy będą mogli przygotować kule pełne nasion, skorzystać z kolorowanek oraz poznać ciekawostki dotyczące życia pszczół i ich znaczenia dla środowiska. Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na rolę owadów zapylających w przyrodzie i zachęcić najmłodszych do poznawania świata natury. Spotkanie w Czołpinie będzie okazją do połączenia zabawy z edukacją oraz przypomnienia, jak ważne dla zachowania bioróżnorodności są pszczoły i inne owady zapylające. Pustka pozyskała blisko 1 000 000 złotych na projekt, który ma wspierać integrację. Na projekty wsparcie imigrantów na terenie miasta Pustka przeznaczono ponad 1 000 000 złotych, z czego ponad 900 tysięcy stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Miasto dołoży z własnego budżetu nieco ponad 50 tysięcy złotych. Program będzie realizowany do września 2029 roku. Wsparciem objętych zostanie 85 osób, 50 dzieci i młodzieży oraz 35 dorosłych. Najmłodsi otrzymają m.in. pomoc w nauce języka polskiego, zajęcia wyrównawcze oraz możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Dorośli będą mogli z kolei skorzystać z kursów językowych, pomocy asystenta kulturowego, poradnictwa oraz wsparcia w sprawach zawodowych i urzędowych. W ramach projektu zaplanowano także wydarzenia integracyjne, spotkania przybliżające polską kulturę, warsztaty oraz działania prowadzone m.in. przez Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę Miejską i Dom Kultury. Jak informuje magistrat, choć nazwa projektu wskazuje, że jest on skierowany do osób z państw trzecich mieszkających w Pustce, jego efekty odczują wszyscy mieszkańcy. Dobrze przygotowani do życia w Polsce i zintegrowani z lokalnym środowiskiem imigranci łatwiej odnajdują się w nowej rzeczywistości, uczestniczą w życiu społecznym i zawodowym oraz budują relacje z mieszkańcami. To z kolei ogranicza poczucie wykluczenia i izolacji, zmniejsza ryzyko występowania problemów społecznych oraz sprzyja budowaniu wzajemnego

0: zaufania i bezpieczeństwa. Gdyńska policja poszukuje kobiety mogącej mieć związek z kradzieżą. Jej wizerunek został uchwycony na monitoringu. Policjanci z komisariatu w Gdyni-Chyloni prowadzą czynności w sprawie kradzieży w jednym z gdyńskich sklepów. Do zdarzenia doszło 9 czerwca. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć kobietę, której wizerunek został opublikowany. Ta jest w wieku około 20 lat, ubrana była w granatowe dżinsy, czarną kurtkę oraz buty sportowe. Włosy miała rozpuszczone w kolorze kasztanowym, posiadała powieszoną na prawym ramieniu kolorową torbę. Dotychczas nie udało się ustalić jej tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszone są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni-Chważnie. Dziewiętnaście stopni, niby temperatura solidna, no ale 7 sierpnia, co mogłoby być trochę cieplej. No ale dzisiaj musimy się 19 zadowolić w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. 20 w Wejherowie, Radzie, Rumignie, minie 21 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości 1017 hektopaskali, tutaj nie ma się czego przyczepić. Zachmurzenie umiarkowane, niewielka szansa na opady, a weekend no upałów nie przyniesie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Su Bemela Radio i Enrique Iglesias na antenie Radio Norda FM. Jakub Szumilas, witam serdecznie w to piątkowe popołudnie. Będzie dzisiaj mnóstwo fantastycznej muzyki, będzie zagadka dnia, także będzie się dużo działo. Rozpoczynamy Norda na fali i ruszamy, nakręcamy się, rozpędzamy się do największej radiowej imprezy na Kaszubach, którą oczywiście jak zwykle poprowadzi Gracjan Fopkę. No ale to jeszcze za jakiś czas. Tymczasem Jakub Szumilas przy mikrofonie. Zaczynamy.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Celbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
5: Reklama.

0: dzień to był naprawdę niesamowity, dużo się działo, między innymi byłem w Jastrzębiej Górze. Zresztą mieliście okazję troszeczkę posłuchać, jak moja wizyta tam wyglądała, no ale jeżeli chcielibyście zobaczyć ją w trochę większej klasie, no to zapraszam Was na nasze social media, tam są adekwatne rolki zarówno na Facebooku Norda FM, jak i na Nadmorskim, tak więc sprawdźcie, odświeżcie sobie, przeżyjcie to razem ze mną jeszcze raz, a tymczasem powolutku zbliżamy się do 15.30, a to znaczy, że za chwilę najświeższe wiadomości drogowe w radiu Norda FM.
1: Norda na fali. Norda na...

Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu

0: festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino.
1: Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.

0: Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Wybiła 15:30. Piątek nabiera rozpędu, a dla wielu z nas to już początek weekendowych wyjazdów, ale zanim wyruszycie w drogę, sprawdźmy, gdzie trzeba dziś zdjąć nogę z gazu. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pozostaje przejezdna. Uważajcie jednak na obwodnicy metropolitalnej. Na wysokości Dąbrowy doszło do zdarzenia drogowego. Zachowajcie tam szczególną ostrożność. W Gdyni większy ruch na ulicach Północnej Puckiej, 10 lutego, Sopockiej i Wielkopolskiej. Przypominamy także o zmienionej organizacji ruchu na ulicy Pułkownika Dąbka. Na trasie z Gdyni do Rumi trzeba uzbroić się w nieco więcej cierpliwości. W samej Rumi obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w związku z przebudową ronda Jana Pawła II. W Redzie korkuje się ulica Pucka. Wejherowo bez większych utrudnień, choć gęściej jest na ulicach Przemysłowej, Ofiar Piaśnicy i Chopina. W Pucku zakorkowana jest ulica Helska oraz okolice Ronda Solidarności. We Władysławowie większy ruch utrzymuje się na Alei Niepodległości. Jeśli planujecie wyjazd na Hel, musicie liczyć się z dłuższym czasem przejazdu. W Lęborku zwalniamy na Alei Niepodległości i ulicy Zwycięstwa. Przypominamy również o zmianie organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. Kierowcy jadący drogą 214 muszą korzystać z objazdu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. W samej Łebie większy ruch panuje na ulicy 10 Marca i Alei Świętego Jakuba. Trasa S6 z Lęborka do Słupska. Nadal pojedziemy bez większych problemów. W samym Słupsku więcej samochodów spotkamy na ulicach Kościuszki, Garncarskiej, Kaszubskiej, Bałtyckiej i Jaracza, no czyli dosyć gęsto. Na koniec przypominamy o zmianie organizacji ruchu w Redzikowie, gdzie ruch został przełożony z północnej jezdni na południową. Niech ten piątek będzie początkiem udanego, przede wszystkim bezpiecznego weekendu. Szerokiej drogi, moi drodzy, kolejny raport o 16:30.
5: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Dzisiejsza pogoda będzie dużo spokojniejsza niż w ostatnich dniach. Przed nami sporo słońca, ale miejscami przybędzie też chmur, a na wybrzeżu może przelotnie pokropić. Temperatura od 19 do 23 stopni na południu Pomorza. W Dębkach, Władysławowi, na Helu termometry pokażą 19 stopni, w Wejherowie, Gniewinie 20, a w Luzinie i Słupsku 21 stopni.

0: Przed momentem kapitan Jack na antenie radia Norda FM, a my powolutku zbliżamy się do godziny 16. Powolutku, powolutku, bo jeszcze przed nami mnóstwo fantastycznej muzyki. Będzie La Luz i Shangi, będzie bliżej Bata Kozidrak, będzie Voyage i Kate Ryan, także zostańcie z nami. No i oczywiście będzie też In Your Eyes i The Weeknd już teraz na antenie radia Norda FM.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać ideę.

0: normalne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
4: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
6: Cherry?
5: Niemożliwe.
6: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
5: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
6: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Reklama.

0: No i trzeba przyznać, że ta pierwsza godzina zleciała nam dosyć szybko, przy bardzo dobrej muzyce. Więc dziękuję Wam za wspólnie spędzoną godzinę. No i słyszymy się po serwisie informacyjnym, także do usłyszenia.
1: Norda na fali. Norda.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Reklama.
5: Wstrzymane przyjęcia w rzeszowskim szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze. I dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola. Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej zadań i coraz mniej pracowników. Związkowcy alarmują, że przy takim tempie zmian coraz trudniej mówić o stabilnej pracy i jakości doręczeń. Szymon Kępka.
6: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności. Nawet we własnych portfelach, między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef Związkowców Poczty Robert Czysz.
7: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
6: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
7: No w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
6: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
5: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami. Tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
5: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty, od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tzw. sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy.

0: Andy Warhol od linii do legendy do 27 września.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W czwartek w Pucku spotkać można było pracowników Chopin telewizji kablowej, którzy zachęcali do odwiedzania tamtejszego biura obsługi klienta, które obchodzi swoje urodziny. Pracownicy Chopin telewizji kablowej pojawili się w Pucku, aby zachęcać do odwiedzania znajdującego się w tym mieście biura obsługi klienta, i to nie bez powodu.
2: Zaraz przychodzą do nas dzieciaki na darmowe warsztaty, będziemy wykonywać m.in. bransoletki, koraliki, mamy takie fajne do dyspozycji. Mamy również tutaj miejsce do kolorowanek, także zapraszamy serdecznie. Zaraz zaczynamy i będziemy tutaj animatorami dla dzieci i będziemy przedstawiać naszą fajną ofertę.
1: Mówi grafik w dziale marketingu Chopin telewizji kablowej Angelika Kwiatkowska. Była to okazja, aby przede wszystkim dowiedzieć się więcej na temat tego, co proponuje Chopin telewizja kablowa.
3: Znajdujemy się na ulicy Przybędowskiego 23 w Pucku. Głównie zajmujemy się sprzedażą usług telekomunikacyjnych, czyli internet, telewizja, telefonia komórkowa. Tak jak wycherowo, również Puck stale rozwijamy się, poszerzamy naszą mapę zasięgu.
1: Tłumaczy dyrektor działu marketingu Chopin telewizji kablowej Anna Semeniuk. A to oznacza coraz to więcej osób mających dostęp do usług, które oferowane są w tym biurze obsługi klienta w Pucku. Honorowe krwiodawstwo, pokazy służb mundurowych, rodzinne atrakcje i promocja tradycji łowieckich. Tak zapowiada się wydarzenie Dasz Bór, Dasz Krew, które odbędzie się w Główczycach. Organizatorzy chcą połączyć ideę niesienia pomocy z piknikiem dla całych rodzin. Najważniejszym elementem akcji będzie mobilny punkt poboru krwi, gdzie każdy chętny będzie mógł zostać dawcą i wesprzeć osoby potrzebujące transfuzji. Impreza odbędzie się 23 sierpnia na stadionie przy ulicy Sportowej i potrwa od godziny 12 do 17. W programie znalazły się m.in. pokazy pracy policyjnego psa służbowego, prezentacje radiowozu i motocykli policji, spotkanie z ptakami drapieżnymi, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz pokazy ochotniczych straży pożarnych. Na uczestników czekać będą także koncert muzyki myśliwskiej, wspólny taniec belgijka, dmuchańce, konkursy i zabawy dla dzieci. Przez cały czas trwania wydarzenia działać będą stoiska kół łowieckich prezentujące kulturę i tradycje łowieckie, a także mobilny punkt poboru krwi. Organizatorzy podkreślają, że każda oddana donacja może uratować czyjeś zdrowie lub życie. Akcja Dasz Bór, Dasz Krew ma zachęcić mieszkańców regionu do dzielenia się krwią, która każdego dnia jest potrzebna pacjentom w szpitalach. Jak zabezpiecza się ślady na miejscu zdarzenia, do czego służy walizka kryminalistyczna i jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Tego wszystkiego dowiedzieli się uczestnicy półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturka w Słupsku podczas spotkania z policjantami szkoły policji. Najmłodsi mogli zobaczyć, jak wygląda praca funkcjonariuszy od strony, która na co dzień nie jest widoczna. Zaprezentowano wyposażenie walizki kryminalistycznej, a uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób policjanci zabezpieczają ślady pozostawione na miejscu zdarzenia. Dzieci poznały m.in. zastosowanie specjalnego proszku do ujawniania odcisków palców, a także same mogły wykonać odbitki własnych linii papilarnych. Nie zabrakło też pytań o codzienną służbę policjantów oraz odpowiedzialność prawną osób nieletnich. Drugą część spotkania poświęcona była ratowaniu życia. Podczas warsztatu z pierwszej pomocy dzieci uczyły się wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi automatycznego defibrylatora AED. Dzięki specjalnym fantomom mogły sprawdzić, czy prawidłowo wykonują uciski i otrzymywały informacje zwrotne dotyczące swojej techniki. Uczestnicy poznali również zasady reagowania w przypadku zadławienia i ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy w praktyce. Policjanci podkreślają, że nawet najmłodsi mogą odegrać ważną rolę w sytuacji zagrożenia, chociażby wzywając pomoc, wskazując miejsce, gdzie znajduje się AED, czy podpowiadając dorosłym kolejne kroki. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie 1017 hektopaskali, a na termometrach nieźle, choć bez szału. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, 21 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Do tego wszystkiego wciąż niewielka, naprawdę niewielka szansa, praktycznie teoretyczna głównie, na przelotne opady deszczu. Temperatura wody w Bałtyku osiąga nawet 23 stopnie Celsjusza, ale generalnie około 21-22.
4: Norda FM.

0: chwila po godzinie 16, weekend powolutku nam się zaczyna, więc zakładam, że jest to moment, w którym większość z Was właśnie kieruje się do domu, właśnie kieruje się na jakiś weekendowy wypadzik, także witam serdecznie, Jakub Szumilas na antenie Radia Norda FM, to jest Norda na fali, no i oczywiście będzie się dużo działo, no ale skoro nareszcie ten weekend się zaczyna, to też nareszcie na antenie Radia Norda FM. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli Męskie Granie 2026. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
5: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
4: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
5: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: Reklama.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja piądze sunty piąty. Łudziblena.
3: Łudziblena.
4: Łudziblena.
3: Łudziblena.
4: Staw.
3: Łudziblena.
4: Biegłe dziso w łudziblenach drze, to mdze deść.
3: Gdy w stawach łupie, niebawem chlupie.
4: Biegłe dziso w łudziblenach drze, to mdze deść.
3: Łudziblena.
4: Staw.
3: Łudziblena.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
4: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Plus i Life is Life przed chwileczką na antenie Radia Norda FM, a za momencik Kaja i Supermenka. A potem? Potem 16.30, czyli raport drogowy w Radiu Norda FM, no i oczywiście nasza zagadka dnia. Dzisiaj będziemy łamać kod i dzisiaj kod będzie związany troszeczkę z muzyką, aczkolwiek, wiecie, mi to czasami różne dziwne myśli po głowie chodzą, także jestem ciekaw, czy gdzieś tam uda się wam wejść mi w głowę, no i spróbować dostrzec tę liczbę, którą ja dostrzegłem, ale to wszystko za chwileczkę. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie.
1: Norda na fali. Norda.

0: Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Reklama.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
9: Godzina 16.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w radiu Norda FM. Rozpoczynamy od Trójmiasta. No i tutaj dzisiaj na obwodnicy jest dosyć ciasno. Widać, że część osób pewnie przyjeżdża nad morze, nad weekend. Tak więc na obwodnicy noga trochę z gazu, choć mam nadzieję, że bez wypadków się obejdzie. Jeżeli chodzi o Gdynię, to na Wielkopolskiej też ciasno w stronę obwodnicy. Na Morskiej również, aczkolwiek dosyć płynnie to wszystko idzie. Na zjeździe ze stakady robi się zator w kierunku Pułkownika Dąbka i na Pułkownika Dąbka też się toczymy. Natomiast dalej w kierunku Rumi, no to przed Janowem będziemy musieli swoje odstać. Przez Rumię przejeżdżamy w miarę płynnie. Przez Redę o dziwo też, choć na ulicy Puckiej w Redzie ruch narasta. W obu kierunkach jest dosyć ciasno. No i jak tu wygląda wjazd na Półwysep, bo o tej porze to różnie może wyglądać. Jeżeli chodzi o wjazd na Półwysep, jest całkiem przyjemnie. Natomiast wyjeżdżając z Półwyspu w stronę Władysława, no dobrą godzinę trzeba sobie doliczyć. W Wejherowie nie ma jakichś większych problemów, przed Gościcińską Górką też zator mniejszy niż zwykle o tej porze, więc delikatnie trzeba zwolnić, ale nie ma tam jakiejś tragedii. W Lęborku, jak to w Lęborku, przed Rondem Solidarności trzeba nogę z gazu ściągnąć, ale też idzie wszystko ładnie i płynnie. I dalej wydaje się, że do Łeby też nie ma tutaj jakichś większych zatorów, więc jedziemy dosyć płynnie. Jeżeli chodzi o Ustkę, no to tutaj również dojazd jest bezproblemowy, a w samym Słupsku dosyć luźno, choć pamiętajmy, że w stronę Kobylnicy trzeba nogę z gazu ściągnąć, bo tam tworzy się zator.
8: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
9: A wyglądając za nasze okna, zapowiada się nam spokojny wieczór, choć temperatury nie będą wybitnie rozpieszczać, bo będzie to około 15, 16, 17 stopni Celsjusza na obszarze całego naszego regionu. Noce raczej pochmurna, a jutro będzie sporo słońca, ale też sporo chmur i gdzieniegdzie może pokropi

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No i jest to najwyższa pora, aby wejść na naszego nordowego Facebooka. Najwyższa pora, ponieważ pojawił się tam post dedykowany zagadce dnia, a dzisiaj do złamania jest 3-cyfrowy kod. Także czym prędzej wbijajcie na Facebooka i w komentarzach czekam na wasze odpowiedzi. Każdy z was ma maksymalnie 3 próby. W jednym komentarzu możecie wpisać tylko jedną liczbę, a edytowane komentarze nie biorą udziału w zabawie. Kto pierwszy odgadnie kod, zdobywa podwójną wyjściówkę do kina Helios, tak więc jest się o co bić. Słuchajcie, kod dzisiaj jest 3-cyfrowy. Pierwsza cyfra to 4, no i czekam na komentarze na Facebooku Norda FM.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9

0: 16 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
6: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
7: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Lato trwa, piątek w kalendarzu, weekend praktycznie już przed nami, więc pora sprawdzić, co kulturalnego dzieje się w naszym regionie. Jeśli szukacie pomysłu na weekend, to mamy kilka propozycji. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W najbliższych dniach w Obliwicach nie zabraknie atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku, historii i rodzinnej zabawy. Organizatorzy przygotowali dwa wydarzenia, które mogą zainteresować zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. Już w sobotę 8 sierpnia grudnia w stanicy turystycznej w Obliwicach odbędzie się Dzień Konia. Jak informują organizatorzy, spotkanie potrwa od 10 do 14 i będzie okazją, by z bliska poznać te

wyjątkowe zwierzęta. Uczestnicy będą mogli obserwować konie, pogłaskać je, spróbować czyszczenia oraz dowiedzieć się więcej o ich pielęgnacji i usłyszeć kilka ciekawostek. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, będą quizy, kolorowanki, dmuchanie oraz możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć. Na uczestników czekać będzie również ognisko z kiełbaskami i serwis kawowy, a wszystkie przygotowane atrakcje są bezpłatne. Ale to nie koniec propozycji w Obliwicach. 15 sierpnia odbędzie się nocna warta z rycerzami nad Stawem. Wyjątkowe spotkanie skierowane przede wszystkim do ojców i synów. W rycerskim klimacie przy ognisku i pod namiotami nad Łabędzim Stawem uczestnicy będą mogli nauczyć się m.in. krzesania ognia, przygotowania posiłków w warunkach polowych oraz wziąć udział w turnieju średniowieczne bóle. Wieczór zakończą opowieści przy ognisku, a nocleg pod namiotami i wspólnie przygotowane śniadania mają stworzyć niezapomnianą rodzinną przygodę. Zapisy na nocną wartę prowadzone są do 12 sierpnia do godziny 20. Organizatorzy przypominają, że przez cały sierpień w każdy weekend działa weekendowe Centrum Turystyki Aktywnej w Obliwicach. Można tam bezpłatnie wypożyczyć kijki do Nordic Walking, skorzystać z map i materiałów turystycznych. To już wszystko na dziś. Miłego weekendu, moi drodzy, i do usłyszenia w poniedziałek. Pa!

0: uwaga, zerkamy do naszej zagadki dnia, a to znaczy, że najwyższa pora na małą pierwszą podpowiedź. Wspomniałem, zanim jeszcze zagadka wystartowała, że będzie to związane z muzyką. No i podtrzymuję zdanie, jest to związane z muzyką, a szczególnie z muzyką polską. Tak więc musicie prześledzić w swojej głowie wszystkie utwory, które coś tam wspólnego z liczbami mają. No i wtedy okaże się, czy wam się uda odgadnąć dzisiejszy kod. A tymczasem godzina powoli dobiega końca i mezzo roto na zakończenie. I słyszymy się po serwisie.
1: Lorda na fali. Lorda na fali. Fali.

0: Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
1: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów, tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
0: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na zespół. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
2: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys. Ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
3: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
2: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bałtikiem Van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
0: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Od 7 sierpnia rowerzyści korzystający z międzynarodowego szlaku Eurovelo 10x13 będą mogli poruszać się nowym odcinkiem trasy w rejonie Lubiatowa i Kopalina. Zmiana jest związana z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Nowa trasa liczy ponad 7 km i prowadzi od Lubiatowa w kierunku Latarni Morskiej Stilo. Szlak przebiega w pobliżu morza, dzięki czemu

0: Wyżyści będą mogli podziwiać nadmorskie krajobrazy Wydmy oraz jeden z najbardziej malowniczych fragmentów polskiego wybrzeża. Objazd został wyznaczony tak, aby zachować ciągłość przebiegu Eurovelo 10/13 mimo prowadzonych prac przy budowie elektrowni jądrowej. W przygotowanie nowego przebiegu zaangażowały się Polskie Elektrownie Jądrowe, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Choczewo, Urząd Morski w Gdyni oraz Nadleśnictwo Choczewo. Jak zaznacza wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski, celem było stworzenie trasy, która będzie czymś więcej niż tylko objazdem. Chcieliśmy, aby korekta przebiegu szlaku była dla rowerzystów czymś więcej niż tylko koniecznym objazdem. Powstało nieco ponad 7 km trasy prowadzącej przez jeden z najatrakcyjniejszych fragmentów pomorskiego wybrzeża. To rozwiązanie z pewnością poprawi komfort podróżowania na tym odcinku. Przejazd nowym odcinkiem ułatwi specjalne żółte oznakowanie rozmieszczone na całej długości trasy. 50-letni mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie skuterem wodnym pod wpływem alkoholu. Do zatrzymania doszło w porcie jachtowym w Łebie podczas kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Badanie wykazało, że mieszkaniec z województwa zachodniopomorskiego miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna nie płynął sam. Na skuterze przewoził również pasażerkę. Po przeprowadzeniu kontroli został przekazany policjantom z Łeby. Funkcjonariusze ustalili ponadto, że skuter wodny nie był zarejestrowany, mimo że obowiązujące przepisy wymagają rejestracji jednostek wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 15 kW. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a po wykonaniu czynności procesowych trafił on do policyjnej celi. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności. Sąd może także orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych nawet na 15 lat. Dodatkowo mężczyzna odpowie za naruszenie przepisów dotyczących rejestracji skutera wodnego. Duże zmiany czekają kierowców korzystających z parkingu przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Placówka planuje uporządkować parkowanie i zwiększyć dostępność miejsc dla pacjentów oraz osób odwiedzających. Szpital jest obecnie w etapie przygotowań do budowy automatycznego systemu parkingowego. Wjazd i wyjazd mogą być kontrolowane przez szlabany oraz terminale, a opłaty obsługiwane będą przez automatyczne kasy. Zdaniem placówki ma to poprawić rotację samochodów i ułatwić znalezienie wolnego miejsca. Na terenie szpitala ma zostać wyznaczonych około 720 miejsc parkingowych podzielonych na 3 strefy. Pierwsza znajdzie się przed głównym budynkiem szpitala, druga w rejonie wejścia na szpitalny oddział ratunkowy, a trzecia obejmie pozostałą część terenu placówki. Jak informują władze szpitala, obecnie parking jest często przepełniony, a pacjenci i odwiedzający mają problem ze znalezieniem wolnego miejsca. Wpływają na to również m.in. przypadki długotrwałego parkowania, pozostawiania nieużywanych pojazdów czy korzystania z parkingu przez osoby spoza szpitala. Nowy system ma uporządkować sytuację i sprawić, że miejsca parkingowe będą łatwiej dostępne dla tych, którzy rzeczywiście przyjeżdżają do szpitala. Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza mieszkańców 61 metropolitalnych gmin i powiatów do udziału w konsultacjach dotyczących funkcjonowania Związku Metropolitalnego. Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 16 na Uniwersytecie Gdańskim. Organizatorzy zachęcają do wyrażenia opinii i wskazania priorytetów dla metropolii. W trakcie wydarzenia przedstawiciele OMGGS opowiedzą o najbliższych krokach związanych z wdrażaniem ustawy oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Dla osób, które nie będą mogły pojawić się na miejscu, przygotowano bezpośrednią transmisję wideo w internecie, dzięki której każdy będzie mógł na bieżąco śledzić przebieg dyskusji. Transmisja będzie dostępna na profilu OMGGS na Facebooku. Bieżące informacje na temat działalności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i postępów prac nad wdrażaniem ustawy metropolitalnej można znaleźć na stronie metropoliagdańsk.pl. Dzień do upalnych nie należy, a noc to już w ogóle będzie dość chłodne, bo nawet poniżej 10 stopni na termometrach się pojawi, ale póki co my o nocy mamy gadać, jak jeszcze tyle dnia pozostało. 19 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, 21 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, na niebie umiarkowane zachmurzenie, a z tych chmur raczej symboliczne i niezbyt realne szanse na opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Godzina 17 po serwisie informacyjnym Jakub Szumilas. Witam wszystkich, którzy dopiero dołączają. To jest Norda na fali. Kto dopiero dołączył, to przypominam, że na naszym nordowym Facebooku trwa zagadka dnia. Dzisiaj łamiemy kod. Kod jest trzycyfrowy. Wystarczy wejść i pod postem udzielić odpowiedzi. A tymczasem zapraszam, bo za chwileczkę na antenie Radia Norda FM Świat według Romka. Romek, dzisiaj opowie wam troszeczkę o kotach, o pszczołach i o... I posłuchajcie sami. Także zapraszam serdecznie.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej

0: znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
5: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
4: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
5: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
7: Reklama. Świat według Romka.
8: Witaj też bardzo serdeczno, moi dobry dzień, a nie wiem, czy was wita, że 8 zylnika fejrejemy Międzynarodny Dzień Kueta. Wielki Dzień Pszczolów. Jest jedno święto, kuekunsk sromo tam jełe tym gadac, ale my to trochę wespólnie o sikaniem miody, a bzyczeniem. Kłamę so kunsk wicy pływiemy w etych kuetach. Na zeczątku to musi rzeknąć, że po kasiepsku je weźny, jak me słówko kuet zapiszemy. Skledy są łeno z trzech letrów. K, W, T. Z letra ma K, I, T. I ma iwru, ale już zwyk. W musimy zapisać jak we O ze sztryśka, co idzie łet prawi do lewej strony. Jak zys napiszemy to słówko z O tak zwanym zamklim, stryśk łed lewi do prawi, to widzę nama kut, co znaczy kłepeto. A widzel kto kłete, co mają kute? Albo inaczej, chcelbech to kweta, co me kłyte? Kwe to zares kabe belo pueznac, ne wszedźci

0: kłetnice anech wszeczcich kłetników płetbite chłeciach. Dogadają, że kłet je falszewi. Niby dywys osmykac, tak, że mój łegun coraz kawezi staje, ale jak me dost, to rozmieje chlapnąc putum i to młeckłe. Rozmaitych rzeklenów o kłetach je baro wiele. Zapisał je chłecbek sąd Bernard Zechta w swoim wielkim słowieżu. Pisze Wenwejle tak. Znaje so jak kłet na medle. Nie znaje so na niczym. Sedzec cesi kweta, bez cechłe. Mełecze jak kłet na gromówka. Miec wieldzi drzewi łecze. Jic jak kłet płe smiotanie. Cechłe chłedzec. Kweta nosec w miechły. Niemiec chlopa, a bez w cunzi. Kweta nekac. Cichac. Bec na co skłet. Łakłemi co. Czurny kłyt w lys w pick. Łedzin Vegas. Te to możesz idź kłetowi powiadać. Nie wierzec w to, co kto zgydy. Miec kłeta w głowie. Bec nie mądrym. Ani kłet jaja nie zniesę. Derch robic, a robic. Jo, to bym mógł jeść wiele łe kłetach pływiadac, ale do kłeta nie chcemy dostać. Temu na kińcu letaci kłeci przekleństwo steriło irtu. Ala kłetowi jeś rys! Jo, a teraz do kłecy nyłci. Kłet, kot, kut, kopyto, zylnik, sierpień, sromota, wstyd, łe ze stryśka, o z kreską. Zaryska, zaraz, natychmiast. Kłetnice, kociary. Smykac, głaskać. Puta, łapa. Gromówka, burza z piorunami. Drzewi łecie, dzikie oczy. Miech, worek. Nekac, szybko biegać. Uciekać. Derch, wciąż, ciągle. A waderch może tam mojło siata slechac, czy to w Radio Nord FM w piątk, sobota, niedziela, czy to w internecie, co je codzień, a na całym świece. Trzym ta soce pozdrów, pozdrówści waj rumk. PS! Pamiętaj tatyś, że kłet łesoblewie nęczyrny to zwiś czarownice, a niejedni gadają, że je to zaczarzony płytk. Spokojno, nasz kaszepści płytk je wicy smiszny jak straszny.
1: Świat według Romka.

0: naszej zagadki dnia. Liczba, której dzisiaj szukamy, kod, który musicie dzisiaj złamać, w jednej z piosenek pojawia się w całości, więc nie jest to żadna liczba w przenośni, a dosłownie pojawia się ta liczba w tekście. No, ale w której piosence to już na razie nie mogę zdradzić, tak więc otwierajcie swe umysły i szukajcie, gdzie tam w polskich piosenkach pojawiają się jakieś liczby. A co ciekawe, liczby trzycyfrowe. Wiemy, że pierwsza to czwórka, no i czekam na wasze typy. A tymczasem za chwileczkę serwis sportowy na antenie Radia Norda FM, także posłuchajcie, co tam w świecie sportu się w te wakacje dzieje.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie administracyjne.

komunikacja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz.

0: Na wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Młodzi reprezentanci Polski w tenisie stołowym przygotowują się do nowego sezonu we Władysławowie. W Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo trwa pierwsze zgrupowanie kadry przed sezonem 2026-2027. W obozie uczestniczy 44 zawodników i zawodniczek z kategorii U13, U15 i U19, w tym aż 13 medalistów ostatnich mistrzostw Europy rozegranych w portugalskim Gondomar. Podczas 11-dniowego zgrupowania młodzi tenisiści pracują nad przygotowaniem motorycznym, techniką, taktyką i pracą nóg, korzystając z pełnej infrastruktury Cetniewa, od hali sportowej przez siłownię i odnowę biologiczną po treningi uzupełniające. Przed reprezentacją Polski intensywny sezon najważniejszymi startami będą Mistrzostwa Europy do lat 13 w Turcji, Mistrzostwa Świata do lat 15-19 również w Turcji oraz Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Senegalu. Zgrupowanie w Cetniewie ma pomóc młodym zawodnikom jak najlepiej przygotować się do walki o kolejne międzynarodowe sukcesy. Zmieniamy dyscyplinę. Sopot stał się stolicą katamaranów. Od piątku do niedzieli na wodach Zatoki Gdańskiej odbywają się Mistrzostwa Polski Katamaranów. Do rywalizacji organizowanej przez UKS Nabigo Sopot zgłosiło się około 100 zawodników z Polski oraz z Nowej Zelandii, Węgier i Danii. Żeglarze powalczą o medale w czterech klasach A-klas, Formuła 18, Hobby Cat 16 i Top Cat. Na starcie nie zabraknie czołowych polskich zawodników, w tym aktualnych mistrzostw świata i Europy w klasie A-klas. Jedną z atrakcji dla kibiców będzie parada katamaranów zaplanowana na sobotę o godzinie 11 w pobliżu sopockiego Molo. Przez cały weekend wyścigi będzie można obserwować z plaży i Molo, choć ich przebieg będzie zależał od warunków pogodowych i kierunku wiatru. Mistrzostwo Polski Katamaranów to jedna z najważniejszych imprez krajowego sezonu żeglarskiego. Rywalizacja potrwa do niedzieli.
3: Dzień do upalnych nie należy, a noc to już w ogóle będzie dość chłodne, bo nawet poniżej 10 stopni na termometrach się pojawi, ale póki co my o nocy mamy gadać, jak jeszcze tyle dnia pozostało. 19 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, 21 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, na niebie umiarkowane zachmurzenie, a z tych chmur raczej symboliczne i niezbyt realne szanse na opady deszczu.

0: Dobra, słuchajcie. Ostatnia podpowiedź, jeśli chodzi o naszą zagadkę dnia.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: A ostatnia podpowiedź brzmi tak. Ta liczba, której dzisiaj szukamy, to jest jakby liczba, która może być imieniem. W utworze, o którym myślę, podmiot liryczny w pewnym momencie przedstawia się, że jam jest i podaje tę liczbę. No, myślę, że to jest już dosyć mocna podpowiedź. Ten utwór swego czasu pojawiał się w różnego rodzaju memach i przez co zrobiło się o nim dosyć głośno, więc czekam na ostatnie komentarze tutaj pod postem na naszym Facebooku, a dla osoby, która jako pierwsza trafi w ten kod i odgadnie, jak nazywa się podmiot liryczny w tym utworze, wędrują dwa bilety do kina Helios. No i mam nadzieję, że uda się nam rozstrzygnąć tę zagadkę już za chwilę.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Lorda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa,

0: muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No i przyszła pora, aby rozwiązać naszą codzienną zagadkę dnia. A dzisiaj zagadka dotyczyła numeru z czwórką na początku, z czwórką na końcu i z czwórką w środku. Mówiłem wam, że to nawiązanie do pewnego muzycznego momentu w świecie polskiej muzyki, a konkretnie chodziło mi oczywiście o Jacka Stokórskiego i ten fragment.
2: Witam was w moim świecie. Bawcie się i cieszcie razem ze mną. Jam jest 444.
1: 444 to rozwiązanie dzisiejszej zagadki dnia, a jako pierwsza refleksem wykazała się Anastazja Gruszka. Wielkie, wielkie brawa, Anastazjo. Dwa bilety do kina Helios wędrują do ciebie.

0: Za chwileczkę odezwę się do ciebie w wiadomości prywatnej i przekażę wszelkie szczegóły, także jeszcze raz wielkie gratulacje, udanego seansu, dobrej zabawy, no i co? No i powoli przyszła pora, żeby się pożegnać. Mam nadzieję, że te 2 tygodnie spędzone ze mną wam się całkiem podobały. Słyszymy się pewnie przy następnej okazji, a od poniedziałku wraca do was Robert. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę. A, no jeszcze bym zapomniał. Za chwilę największa radiowa impreza na Kaszubach, czyli Gracjan Fopke i Nordasz Ryn. Zostańcie z nami, a na ten moment to tyle ode mnie. Jakub Szumilas, dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Cześć.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: słuchać radia, Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
2: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
2: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.

0: bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
2: Reklama.
3: Burze na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali ponad 200 razy. Kolejny ostry wypadek na hulajnodze w ciężkim stanie nastolatka. Za chwilę też o sposobie pewnego kierowcy na walkę z upałem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zalane piwnice i powalone drzewa. Potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy, najczęściej w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży.
4: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
3: Podczas burz deszcz zalał m.in. część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja. W bardzo ciężkim stanie w szpitalu 13-latka z Wągrowca, która wczoraj wraz z kolegą wywróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Nastolatkowie jechali bardzo szybko ścieżką pieszo-rowerową. Dziewczynka, w odróżnieniu od kolegi, który kierował pojazdem, nie miała na głowie kasku, mówi Malwina Szuman z wągrowieckiej policji.
5: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
3: Chłopiec już opuścił szpital. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę Wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory tworzą się między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotykają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
6: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
3: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91. Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący Związku Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z pół miliona potrzebnych podpisów. Walka z upałami skłania czasem do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy, co jednak jest niezgodne z regulaminem. Mężczyzna wpadł podczas kontroli klimatyzacji, mówi Marzena Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
7: Rozumiem, że pan walczył z upałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek? No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
3: Kierowcy ustnie zwrócono uwagę, zatrudniająca go firma dostała kilkuset złotową karę, a warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza jednak w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały.
8: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Policjanci z Gdyni udaremnili dalszą jazdę dwóm nietrzeźwym turystom. Obaj wynajętymi rowerami nie zastosowali się do znaku stop i stwarzali zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników ruchu. Turyści jadąc rowerami ulicą Janka Wiśniewskiego nie zastosowali się do znaku stop. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci podjęli interwencję. Podczas kontroli mundurowi wyczuli od mężczyzn zapach alkoholu, a następnie ich przebadali. 18-latek miał ponad pół promil alkoholu w organizmie, natomiast 17-latek ponad promil. Mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Jak zaznacza policja, wyeliminowanie z ruchu pijanych użytkowników dróg jest ważnym elementem policyjnej troski o bezpieczeństwo w ruchu. Stąd każde podejrzane zachowanie kierowców czy rowerzystów jest natychmiast sprawdzane przez funkcjonariuszy policji, którzy od razu reagują. Mundurowi z lęborskiej drogówki ukarali mandatami rodziców 13-latka, który poruszał się hulajnogą elektryczną po Łebie bez wymaganych uprawnień i bez kasku ochronnego. Chłopiec został zatrzymany do kontroli podczas działań

0: prowadzonych przez funkcjonariuszy na drodze dla rowerów. Na miejsce wezwano rodziców, którzy odebrali syna. Policjanci ustalili, że nieletni nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną, a dodatkowo nie korzystał z kasku. W związku z dopuszczeniem dziecka do jazdy w takich warunkach na opiekunów nałożono mandaty karne o łącznej wartości 1150 zł. Sam 13-latek został pouczony o obowiązujących przepisach i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa. Policja przypomina rodzicom, by przed przekazaniem dziecku hulajnogi elektrycznej upewnili się, że posiada ono wymagane uprawnienia oraz zna przepisy ruchu drogowego. Funkcjonariusze podkreślają również znaczenie korzystania z kasku ochronnego, który może ograniczyć skutki ewentualnego upadku. Mundurowi apelują o rozwagę, zaznaczając, że bezpośrednie bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu zależy przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji dorosłych. Mieszkańcy Słupska będą mogli wypowiedzieć się na temat kolejnego etapu zagospodarowania Podgrodzia. Od 10 do 30 sierpnia potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego Podgrodzie 3. Z projektem będzie można zapoznać się w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, mieszczącym się w Małym Ratuszu przy Placu Zwycięstwa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta. Do 31 sierpnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi zarówno w formie papierowej w urzędzie, jak i elektronicznej. Urząd przypomina, że osoby składające uwagi powinny podać swoje dane, w tym imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby. Można również przekazać dodatkowe informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu czy adres do korespondencji. Konsultacje społeczne to okazja, by mieszkańcy mieli realny wpływ na planowanie zmiany w tej części miasta. Do 5 lat pozbawienia wolności może grozić kobiecie za kradzieże. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 2900 zł. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku przez pracownika ochrony jednego ze sklepów i przekazana funkcjonariuszom. W trakcie przeprowadzonego postępowania śledczy ustalili, że odpowiada również za inne kradzieże na terenie Gdyni i Pogórza. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Selewska, w efekcie wykonanych czynności 5 sierpnia przedstawiono jej 2 zarzuty kradzieży. Pierwszy zarzut dotyczy serii kradzieży artykułów tekstylnych, których wartość przekroczyła 1400 zł. Drugi zarzut obejmuje serię kradzieży artykułów spożywczych, powodując straty w wysokości ponad 1400 zł. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 2850 zł. Podejrzana przyznała się do winy, ale odmówiła składania wyjaśnień. Za kradzież grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 37-latki zadecyduje sąd. Jutro wschód słońca będziemy mieli o 5.10, no i pora zobaczyć, jak weekend się pogodowo zapowiada. Niezbyt upalnie, ale przynajmniej małe zachmurzenie i opadów nie będzie. Na termometrach podobnie do dzisiaj 19 stopni, jutro w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, 21 w Luzinie, 22 Gniewino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ciśnienie umiarkowane, a wiatr zresztą już od jakiegoś czasu utrzymuje się słaby i umiarkowany i tu jakichś zmian nie ma.
1: Norda FM.

Halo, halo! Witaj też bardzo serdecznie. Grazie, Fabka, kol mikrofony. Rozpoczynamy dziś jubileuszowy okrągły 170 wydanie Norda Szrym. Jedzmy.

0: My jak w jedno tyś zachęcimy do wysyłania głowy pozdrówko, wpiś to na Messengera Radia Norda. Ja to przeczytam na antenie, na zegarach mamy 14 minut po godzinie 6 wieczór. No i coś, weekend rozpoczynamy. Ejo.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe

0: spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
7: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Reklama.

0: Norda Szrym.
1: No i po mojej pierwszej pozdrowci serdeczne pozdrowienie dla mojego męża Marcina. Jedź ostrożniej do celu pozdrowienia dla prowadzącego, napisa Blanka. Bóg zapłat, dziękuję i sieroci drodzy. Życzymy Mercenowi. Adres dedykacji dla tych świetnych terny nad Kasiepsim. Młeży nad Kasiepsim Sztrądze wypoczywają. Dzyznia koło brzeg to i nie są Kasiebec z dniowy, ale historyczne jak to bardziej, poraset lat temu musimy pamiętać na całym zypadnym pomłeżem godały są po Kasiepsku, ale to poraset lat temu. W 17 wieku jest paż na wokali Głosłapska, co gadałe młodzie kunsk pod Kosialem w 17, to jest 400 lat temu. No a teraz metuło Westle blues na tym małym szteczku ziemi kole Gdyńska, no ale małym, ale belnym i pięknym. A Kołobrzeg pozdrawiamy.

0: Norda Szryna.
1: No i od czasu do czasu musimy wyjechać w klubu. Wyśleć puściec Arek pisze nam, a pozdrawiam prowadzącego Gracja na Fopkę. Pozdrawiam sobie Arek Metz. Na zegarach wnetka pół siódmy. To jest 107 dysunty okrągły wydanie Norda Szrym. No i Gracja na Fopkę jak wiedno, kul mikrofony. Czeką za wami mapę zdrówka ma. A bisita je jak wiedno na Messengera za darmyka. Messengera Radia Norda.

0: ja nie mam dosyć sukcesu, że prowadza odlewaje audycja Norda Szrym, zybawa. Mam nadzieję, że waje tam dychtych zdradzić stronę. W końcu weekend zaczynamy lato. Je pogoda daje jako jena, nie ma co narzekać, za co płodyć nie dobrze. Do godziny 7 pomału się zbliżyło, mnie więcej jak 20 minut, no, ale chcę waje poinformować, że na gwest. Przed godziną 7 będę ściazdy na ich najmłodszych slechińców, będę dobranocka, kutej zaułej, ta ich do radio odbierników. No, ale godzinie 7, jak w jedno co godzina, kolej nas będą wjadła, no ale jest pewna, jo, dojdzie ta.
1: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama. Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.

Geboren um dich zu lieben. Ja, sa urodził, żeby ciebie kochać, tak to mniej więcej miało tyle znaczyć. No jo, fajn, to nam ma zaspiwele. Ale jeszcze jeden chcę przed dobranocką, taki belny i tery Józef Hansi musi was piwamet. Kesera, sera na antenie Radia Norda FM.

0: Najczasem dobranocka na antenie Radio Nord FM. Chcemy ale posłuchać.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.

0: Magdalena Zawadzka, Stary Dzięcioł. Na polanie rosło drzewo. W drzewie była dziupla. W dziupli swój dom miał dzięcioł. Był stary i nie lubił dzieci. W innej dziupli po sąsiedzku mieszkała wiewiórka z rodziną. Cisza! Krzyczał dzięcioł za każdym razem, kiedy małe wiewiórki bawiły się w berka, biegając po pniu drzewa i wygrażał im gniewnie ze swojej dziupli.
1: Stary nadęty dzięcioł przeklęty!
0: Krzyczały maluchy i uciekały między gałęzie. Pewnej nocy dzięcioł miał sen o czasach, gdy sam był mały. Kiedy się obudził, rozmyślał bardzo długo. Gdy usłyszał na zewnątrz rozbrykane wiewiórki, wychylił się z dziupli i przywołał je do siebie. Maluchy najpierw nie chciały przyjść, ale w końcu dały się przekonać i podbiegły pod dziuplę. Stary dzięcioł zaczął im opowiadać historię swojej młodości. Gdy skończył, nadal siedziały zasłuchane, więc mówił dalej. Odtąd małe wiewiórki przybiegały codziennie pod jego dziuplę i wołały:
1: Dziadku, dziadku, opowiedz nam bajkę!
0: A dzięcioł z uśmiechem siadał na gałęzi i snuł rozmaite historyjki.
2: Dziękujemy Gregorowi Renuszowi za dobranocka, zaś tu cyk informacja jest ze świata i skaczek na antenie Radia Nord FM, bo bandze głez na sudmo, ale no przecież Majka Jeżowska zaspiewają w siedcich na ich dzecach.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów. Zobacz wyjątkowy sprzęt. Legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: Za chwilę o rządowych pomysłach na zużyte opony. Potem policjanci o fałszywych inwestycjach w sieci. Będzie też dzban z 17-wiecznymi monetami znaleziony na Mazowszu. Marcin Krzemiński. Zużyte opony.

0: mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających opony na rynek i uporządkować system ich recyklingu. Szymon Kępka.
1: Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale też za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dzisiaj zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale nie w 100%. W wielu przypadkach trafiają one także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie jeszcze trzeba uszczelnić ten system? Andrzej Kubik, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.
2: Obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych. Ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
1: Resort klimatu prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku, a nie trafiało na przykład do środowiska.
0: Niemiecka prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci 37-letniego obywatela Polski, który zmarł po interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie Niemiec. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Śledztwo ma wyjaśnić, czy funkcjonariusze, obezwładniając awanturującego się Polaka, działali zgodnie z przepisami i procedurami. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne. Później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu inwestycyjnego, było już za późno.
3: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
0: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie jutro swoją pierwszą wizytę w Serbii. Ma spotkać się z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Ciekawe odkrycie pod Nowym Dworem Mazowieckim. Poszukiwacz w lasach nowodworskich znalazł gliniany dzban wypełniony monetami z czasów Zygmunta III Wazy. Wśród nich są cenne orty i trojaki. Znalezisko trafiło do konserwatora zabytków.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To pierwszy krok do stworzenia nowej przestrzeni Polanki Redłowskiej. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem postępowania jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie terenów Polanki Redłowskiej w Gdyni z udziałem rozwiązań opartych na przyrodzie. Dokumentacja obejmie również uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Zakres zamówienia wchodzi także pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Projektanci będą zobowiązani do zachowania jak największej liczby istniejących wartościowych drzew ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zastosowanie rozwiązań wpisujących się w lokalny krajobraz. Założeniem jest zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca przy jednoczesnym zwiększeniu jego atrakcyjności i funkcjonalności. Na Polance Redłowskiej zaplanowano urządzenie ponad 24 tysięcy metrów kwadratowych terenów zielonych, w tym wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, rabat bioretencyjnych oraz innych elementów zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekt przewiduje również rozwiązania wspierające bioróżnorodność oraz wykorzystanie rodzimych gatunków roślin opartych na zmieniające się warunki klimatyczne. Integralną częścią zamówienia będzie również opracowanie odrębnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów prowadzącej z Polanki Redłowskiej na plażę. Szybka reakcja przypadkowego świadka pozwoliła wyeliminować z ruchu drogowego pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło w Łebie, gdzie mężczyzna zauważył samochód poruszający się w sposób wskazujący, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Natychmiast powiadomił służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Na miejsce skierowano patrol policji, który zatrzymał do kontroli 53-letniego kierowcę Volkswagena. Badanie wykazało ponad 1,3 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. najniższa, co odpowiada 2

0: 0,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna, mieszkaniec z województwa śląskiego, stracił prawo jazdy, jego samochód został zabezpieczony. Kierowca został zatrzymany i odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo groził mu do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna oraz obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Policja dziękuje świadkowi za odpowiedzialną postawę i przypomina, że każda reakcja na podejrzenie jazdy pod wpływem alkoholu może zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie. Nowoczesny sprzęt i większe możliwości leczenia pacjentów z chorobami serca. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Janusza Korczaka w Słupsku oficjalnie otwarto zmodernizowane pracownie hemodynamiki i elektrofizjologii. Inwestycja została zrealizowana dzięki 20 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. W jej ramach szpital kupił m.in. 2 nowoczesne angiografy wysokiej klasy, echokardiografy, aparaturę do znieczulania oraz zmodernizował rezonans magnetyczny. Przebudowano także pomieszczenie obu pracowni i wdrożono nowy system informatyczny. Nowy sprzęt ma umożliwić jeszcze skuteczniejsze wykonywanie zabiegów ratujących życie, takich jak koronografię, angioplastyki, ablacje czy wszczepianie rozruszników i kardiowerterów serca. Tylko w ubiegłym roku w pracowni hemodynamiki wykonano blisko 1300 zabiegów, a w pracowni elektrofizjologii ponad 200. Do szpitala trafiło również ponad 400 pacjentów z ostrym zawałem serca. Na inwestycji skorzysta także oddział rehabilitacji kardiologicznej, który został doposażony w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń. Jak podkreślają władze szpitala, modernizacja pozwoli rozwijać nowoczesne leczenie kardiologiczne i zwiększy dostęp pacjentów z regionu do specjalistycznej opieki. W gabinecie pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Wejherowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Odbyła się tam uroczysta zbiórka z udziałem nowo przyjętych funkcjonariuszy. Do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie dołączyło 10 nowych policjantów. Podczas uroczystej zbiórki z rąk pierwszego zastępcy komendanta oraz zastępcy komendanta nowi funkcjonariusze otrzymali swoje policyjne odznaki oraz listy gratulacyjne. Te symboliczne akty stanowią początek ich zawodowej drogi w szeregach formacji. Nowi policjanci stoją teraz przed wyzwaniem intensywnego szkolenia, które pozwoli im zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Wkrótce wkroczą na ścieżkę codziennej służby, podczas której będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wejherowskiego. Uroczysta zbiórka była nie tylko okazją do formalnego powitania nowych funkcjonariuszy, ale także do podkreślenia wagi ich przyszłej roli.
1: Chcemy raz przejrzeć na pogodę, osobliwie ta długoterminowa, bo myślę, że ta najbardziej interesuje tery wszystkich gospodarzów. Na podług prognoz, jak wiadomo, jak to jest z tymi prognozami, rozmaice. Podług prognozy na ten moment pokazuje, że cały następny tydzień będzie słońce, plus w poniedziałek ma padać. Ale w poniedziałek będzie nawet najciepli, jeżeli idzie o temperaturę, jak ty bardziej wskazywał to na taki wypadek grzmietowy. Weekend słoneczny. Jak to będzie? Czas pokaże.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Zaczynamy drugą godzinę 170. okręgu w Danii Gwenorda Szyrym. Gracjam Fopkę kol mikrofony wytytać. Siódmo godzinę na zegrach. Za dwa czasy to Jązek we floce. Ale to nic, my się bawimy i to najważniejsi. Ale bawimy się przede wszystkim dzięki temu, że wa jest teraz zaznawać i pić tam bezdrówci. Bawimy się jak widno, do samego końca.

Pozdrowszyle prowadzący go jest Lechińców z Łebienia Kolaborga. Pozdrawiamy co Adrianie. Góral, wes przekrąc tę platę w tym busie byłem, mumę zare rozwiozły błerówka i dawaj na ten złoty napój, napisał Tumk. No i czekam dalej za Wajma, pozdrówka ma, pisz tam Messenger Radia Norda.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

Jak bohater kocha miód, tak o frantówka słuchita. Dla najlepszego z najlepszych prowadzących Norda Śrym. Dużo zdrowia, uśmiechu na każdy dzień, poczychy z rodzinki, życzy rodzina Sychłewe. Bóg zapłat, dziękuję za taki piękny pozdrów ci. Tyś bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrowienia dla moich chłopaków, którzy wracają z pracy do domu i znajomych z łabienia. Justyna napisała. Pozdrawiamy, cieroci drodzi wama. Na zegrach w netkę, po 8.

norda šrim ti šesme u aktegu je sohita žebe pomagac. Pevno, vikšo se z nas, gledam z nas, bo je... Kol mnie mat. W naszym życiu wszystko są układa, wszystko jest dobrze, no ale są też tacy rodziny, w których nie idzie tak, jakby miało być, w których brakują płemyce. I czas za czymś drobnym malinyścim akcenta mojeć na kłemuś płemyc i sprawić wielgą redos, wielgą ulga. I taka prośba przeszła do naj tyłu od meme Adrianne. Powiem teraz po polsku, tak aby wszyscy słuchacze, również ci, którzy nie operują na co dzień językiem kaszubskim, zrozumieli nas doskonale i mogli też pomóc Adriannie. 20-miesięczna Adrianna Drawc choruje na zespół Alagila, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, zwężenie tętnic płucnych, i tutaj rodzice Adrianny zwrócili się z prośbą o pomoc, o krótką informację, ponieważ no przez to też nie jest im łatwo na co dzień. Ada zmaga się m.in. z wadą serca pod postacią zwężenia tętnic płucnych, problemami z nerkami i wątrobą, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, no i można by tutaj tak wymieniać bez końca. Rodzice wskazują, że nie potrafią zliczyć, ile godzin spędzili już w gabinetach lekarskich, szpitalach, salach rehabilitacyjnych, no i codzienność Adrianny też jest bardzo trudna. Często na jej twarzy pojawiają się łzy i to też właśnie rodzicom sprawia dużo bólu. Bo jak podkreślałem, w końcu, mimo całej naszej miłości, nie potrafiliśmy ochronić jej przed chorobą. Tak więc musimy teraz zrobić wszystko, aby jej pomóc, i pragniemy, aby Ada mogła się dalej rozwijać, by w jej życiu nie było cierpienia. Taki komunikat od rodziców Ady z prośbą o pomoc. Jak pomóc Adrianie? Każda pomoc jest ważna, nawet najmniejsza finansowa, ponieważ no, rodzice też nie są w stanie w pełni pracować na co dzień przez to, że bardzo dużo czasu poświęcają chorej córeczce, więc każdy, nawet najdrobniejszy gest jest po prostu wielki. A jak to zrobić? Wystarczy wpisać w Google "się pomaga Adrianna Drawc". Się pomaga, taka strona internetowa, na której pomagamy, Adrianna Drawc. I łatowa i bardzo serdeczna. Siedźcie, proszę.

teraz chciałbym wam podziękować za wszystko. Za lata spędzone razem ze mną. Za to, że jesteście w mojej doli i niedoli.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.

na zygrach, za regułę na usłu, to będę ciasna informacja ze świata i z kasie. Po godzinie 8 dali na komend z belną muzyką i z wami mapę zdrówka ma przepływ na rzecz słychać. 107 medycyn tego wydania głę Norda Śrym.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Od września zmiany w żywieniu w szkołach i przedszkolach, obniżki cen paliw na horyzoncie, za chwilę o tym analitycy. Polka liderką klasyfikacji Tour de France. Marcin Krzemiński. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być bardziej zdrowo, a o tym, co dokładnie się zmieni, Bartosz Kądziołka.
4: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
5: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
4: Z posiłków nie zniknie mięso.
5: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych.

0: mniejsza ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
1: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
2: Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk e-petrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
3: Powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Takie są prognozy. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
2: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Sąd apelacyjny nakazał administracji Donalda Trumpa wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Panel sędziowski uznał, że projekt powinien zatwierdzić Kongres. Prace nad podziemną częścią obiektu, która według zapowiedzi ma służyć bezpieczeństwu, mogą być kontynuowane. Media relacjonują, że znajduje się tam remontowany bunkier. Trump chce, by z kolei na dachu sali balowej powstał port dronowy, mający służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu. Nie żyje William Orbit, brytyjski muzyk i producent znany m.in. ze współpracy z Madonną, U2 i All Saints. Miał 69 lat. Archidiecezja Paryża poinformowała, że w poniedziałek od południa zacznie działać platforma internetowa, przez którą będzie można się zapisać na nabożeństwa podczas wizyty papieża we wrześniu we Francji. Nie zawsze zapisy są obowiązkowe, ale są zalecane. Katarzyna Niewiadoma Finney wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na górze Kociesz w Beskidzie Białym.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza na antenie Nord FM. Kilkanaście milionów złotych ze środków europejskich trafi do Rumi oraz do powiatu wejherowskiego. Środki te zostaną przeznaczone na termomodernizację. Dobre wiadomości dla lokalnych samorządów. W Halimosir w Rumi odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji.
5: Można powiedzieć, że przywieźliśmy blisko 18 milionów złotych unijnego dofinansowania na modernizację obiektów użyteczności publicznej, ale głównie to są to szkoły i sale gimnastyczne. Ale co warto podkreślić, też co musimy pamiętać, że nie są to jakieś wyimaginowane środki, tylko są konkretne środki, które pochodzą z podatków mieszkańców Berlina, Paryża, Mediolanu czy Rzymu i dzięki ich wsparciu my możemy remontować szkoły czy sale gimnastyczne, czy to w Rumi, czy w całym powiecie wejherowskim. I co bardzo ważne, dzięki tym remontom zarówno budżet powiatu wejherowskiego, jak i miasto Rumi łącznie zaoszczędzi około 800 tysięcy złotych.
4: Mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skwierawski. Wszystko dzięki inwestycjom, które już niedługo odmienią także w kwestii zużywalności energii obiektu użyteczności publicznej.
6: Będzie to Mosir, szkoła podstawowa nr 1, 6, 7, także kilka takich naszych kluczowych, dużych obiektów dostanie i na przykład hala ta łukowa przy SP7 sportowa będzie docieplona, będą wymieniane gdzie trzeba również okna i drzwi. Już wcześniej mówiłem właśnie o magazynach ciepła, magazynach energii. W tym momencie też te ceny ciepła i ceny energii będą dla nas o wiele bardziej korzystne, bo będziemy ładować te magazyny, kiedy prąd jest za darmo, na przykład z paneli fotowoltaicznych albo bardzo tani w taryfie, zimą na przykład, a rozładowywać, czyli zużywać ten prąd czy ciepło wtedy, kiedy ta energia jest najdroższa.
4: Tłumaczy burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Ze wsparcia skorzysta nie tylko Rumi, a znaczne środki trafią także dzięki podpisanej umowie do powiatu wejherowskiego.
7: To niecałe 6 milionów złotych, kwota już częściowo wydana przez powiat, bo to termomodernizacja, to są obiekty szkolne, trzy nasze budynki, PZS numer 1 tutaj w Rumi, PZS numer 1 w Wejherowie. To też budynek naszej samochodówki, czyli PZS numer 4 oraz nasz budynek powiatowy po byłej Państwowej Straży Pożarnej. Wszędzie termomodernizacja, ale też remont

0: przy szkołach wiązało się na przykład tutaj w Rumi z remontem przede wszystkim hali gimnastycznej tutaj w Rumi i dobudowaniem paru sal. Wygląda to naprawdę przepięknie. Młodzież już z tego korzysta, ścianka wspinaczkowa, ale dofinansowanie jest przede wszystkim na termomodernizację, tak? I na to zostały przeznaczone pieniądze.
1: Tłumaczy starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Co bardzo ważne, wszystkie te środki sprawią nie tylko, że budynki te będą lepiej wyglądać, ale znacząco zmniejszą się koszty ich użytkowania. Kierowcy i piesi mogą już korzystać z kolejnego odcinka ulicy Sudeckiej w Lęborku. Zakończył się drugi etap budowy drogi, która połączyła ulicę Komuny Paryskiej z rondem u zbiegu ulic Tatrzańskiej i Myśliwskiej. Inwestycja ma usprawnić komunikację i poprawić bezpieczeństwo w tej części miasta. W ramach prac wybudowano około 350 metrów drogi dla pieszych i pojazdów z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami. Powstało także około 55 metrów chodnika oraz fragment ciągu pieszego przy ulicy Tatrzańskiej. Koszt inwestycji wyniósł blisko 498 tysięcy złotych, a wykonawcą była firma Usługi Leśne Budowlane Krystian Wentas Popowa. Nowy odcinek jest kontynuacją wcześniejszych inwestycji drogowych w tej części Lęborka. W 2024 roku powstał pierwszy fragment ulicy Sudeckiej wraz z kanalizacją deszczową, natomiast w ubiegłym roku zakończono drugi etap przebudowy ulicy Myśliwskiej. Dzięki tym przedsięwzięciom mieszkańcy zyskali nowe jezdnie, chodniki, ronda, przejście dla pieszych oraz rozbudowaną infrastrukturę odwodnieniową. Jak podkreśla samorząd, kolejne inwestycje mają poprawić układ komunikacyjny i zwiększyć bezpieczeństwo w rozwijającej się części miasta. Mieszkańcy Słupska i przedsiębiorcy z Pomorza mogą mieć realny wpływ na przyszłe działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Prowadzone są dwa badania ankietowe. Pierwsze skierowane jest do przedsiębiorców, instytucji finansujących oraz firm doradczych. Dotyczy gospodarki o obiegu zamkniętym i ma pomóc w opracowywaniu nowej strategii Ministerstwa Rozwoju i Technologii poprzez identyfikację praktycznych barier i wyzwań związanych z przygotowaniem, kwalifikacją, oceną i finansowaniem projektów gospodarki o obiegu zamkniętym z perspektywy przedsiębiorców oraz instytucji uczestniczących w procesie finansowania. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje od 5 do 8 minut, a odpowiedzi można przesyłać do 10 sierpnia. Przypominamy również, że do tego samego dnia trwa badanie realizowane w ramach projektu Zdrowe Miasta. Mieszkańcy Słupska mogą ocenić, jak ich miasto dba o zdrowie, jakość życia i zrównoważony rozwój. Wynikiem całego badania jest Indeks Zdrowych Miast. Badanie prowadzą eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Ankieta składa się z 19 pytań, jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Wyniki obu badań mają pomóc w wypracowaniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców.
2: Chcemy lecą przeżyć na pojego, tak jak na temu prognozy zapowiadają, że Łedwitra mamy cały tydzień słońce, no ale rozmaicie z tym je. Nie możemy bez tego gwes, na gwes w poniedziałek mamy popadać, tak pokazywają na ten moment prognozy. A jak to będzie wyjeżdżał dziś w nocy, fajnie pogodno, nie ze mniej będzie kole 5 rano, termometr pokazują 14 gradów.
3: Nord.

No i tak, grec się ma rytm, ale w kasie w tym języku rozpoczynamy trzecą głęc na 107 tego wydania głę Norda 7, gracjan fopkę, kłonią sam.

0: Co nam ma zapuściały, to stacyjka bała, czy co?
1: Czasem są zszokowane, Sarita.
2: Taki
1: moment. Jo, to był taki moment, był chwila, jo, i tak cechu co zrobiłe. 15 minut po godzinie 8 na zegrach, Norda 7.

najpiękniejsze, najserdeczniejsze życzenia z okazji pierwszych urodzin dla Leosia i jego rodziców oraz dla dziadków z Donimierza życzą pradziadkowie z Żukowa. Neci piękny rzeczbe dla prawnuka, dla prawnuka ekstra taką frandówka dla dzieci. Baby Shark.

Nie wiem, czy wszyscy mają świąta, ale ta frantówka, która na lejcy w tle, to jest frantówka, która na YouTubie pobiła rekord oglądalności. Źródłem filmik na YouTubie, mimo teli wyświetleniów, co prawie ta frantówka. 16, więcej jak 16,5 miliarda wyświetleniów. 16,5 miliarda wyświetleniów. No i dalej Geburstachowy ma frantówka, ma lejcy, me. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Zuzy. Życzę rodzice z siostrą. Złe biady, pozdrowcie przenajkałe.

Pozdrawiam mojego ukochanego elektryka Sebastiana z Harbrowa. Patrycja. Piękny pozdrówcie i zachęcimy do wysyłania go następnych. Piszta na Messengera Radia Norda FM. Należy to na Facebooku. Tam knipsa ta ikonka do wysyłania wiadów. Pisze ta. To jest do mnie, a je to czytum na antenie radiowej.

0: Norda Szryna.
1: A tyle tak powiem, ale z dedykacją dla Jolanty.
2: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego pueblo. Jutro w świcie idziemy w świat.
1: Ten na baro lubi ta frantówka.
2: Wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opunki.
1: Pamelo, żegnaj.
2: Może w dalekim mieście znajdziemy.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego pueblo i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewno i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.

Sąsod ma jak wiedno jest ma i pomału fajrant napisał Łukasz Dolmierza. No i o Łukaszku, tego sobie życzę, żeby te co dziś pewnie na łeb płacił, jedno tak do późna robisz, będzie pomagać sobie tyś w tej robłece. Adam z Loberga napisał, witam, co gracja nie, jestem Meldia na Nordze i jak co tydzień pozdrówcie dla wszystkich Kasiebów, wszyscy Kasiebi i met sobie Adamie, met pozdrowił mnie.

0: bałtyckiej fali. Norda Szryna.
1: A na zegarach zaraz głos na dziewiątą, mamy czas na informacje ze świata i skaczew na antenie Radio Norda FM. Teraz kaś Bolter, daj mi tę noc. No, ty po godzinie dziewiątej czajemy szanazy, ty. Grajemy, spiwemy, pozdrawiamy. Bawimy się.

0: Reklama. Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Burze i opady nie pomogły na suszę. Za chwilę doniesienia z Bieszczad. Sanepid bada sprawę zatrucia w ośrodku w Międzywodziu. Od nowego roku w górę płaca minimalna. Powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Nocne burze i opady deszczu w wielu miejscach kraju nie zdołały przełamać długotrwałej suszy. Tak jest m.in. w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie od kilku dni mieszkańcy czterech miejscowości mają wodę w kranach tylko przez 2 godziny dziennie, bo rzeka, która zaopatrywała wodociągi, wyschła do zera. Marcin Starzec.
2: Bez dostępu do wody jest 1/3 gminy, mówi wójt Marek Bańkowski.
3: Jest to 1/3 mniej więcej powierzchni gminy. Jedna mała miejscowość wczoraj zasygnalizowała, że też jest problem, ale to oni też, mieszkańcy, mają swój taki indywidualny, prywatny, bardzo nieduży wodociąg.
2: Dla mieszkańców to codzienna, ogromna uciążliwość, bo woda w kranie jest tylko przez 2 godziny i to pod niskim ciśnieniem.
4: Ale trzeba nas też zrozumieć, że my też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody.
2: Mówiła pani Alina. Ratunkiem byłyby długotrwałe opady deszczu. Tych jednak w prognozach pogody na razie nie widać.
1: Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor

0: sanitarny. Wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Hiszpańska Gwardia Cywilna odnalazła ciało młodego paralotniarza z Afryki Subsaharyjskiej. Spadł do morza, usiłując wlecieć do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce. Do wypadku doszło rano. Na miejsce udały się służby ratunkowe, ale paralotniarz już nie żył. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 32,30 zł brutto. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. Wysokości te są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. A skoro o zarobkowaniu mowa, co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, tak wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menedżera na zespół. Jarmark Świętego Dominika jest już na półmetku, ale na odwiedzających czeka jeszcze wiele wydarzeń. Niektóre odbędą się w najbliższy weekend, mówi rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich Maciej Korolczuk.
1: W ten weekend wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na Święto Kociewia. Bardzo barwna parada. Jeden z takich symboli w ostatnich latach Jarmarku Świętego Dominika. Także w piątek o 20:00 rusza festiwal Les Barok na przystanku u Dominikanu. Wstęp wolny, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: A cały jarmark potrwa do 16 sierpnia.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Szpital Pucki może pochwalić się zakupem nowoczesnego sprzętu, który udało się zakupić dzięki ponad 1,5-milionowemu dofinansowaniu ze środków europejskich. Szpital Pucki przez ostatnie lata zmienia się dzięki licznym inwestycjom, które poczynione są przez powiat pucki, a które dały mu szansę na rozwój.
3: Niedawno wyszliśmy wiechen, jeżeli chodzi o rozbudowę, zupełnie o nowy blok. Natomiast to nie tylko kwestia nowego skrzydła szpitala, ale przede wszystkim sprzęt, z którego korzystamy. Jeżeli chodzi o zespół jest znakomicie przeszkolony i gotowy, ale musi pracować na nowoczesnym sprzęcie, tak aby ta efektywność leczenia była jak najlepsza. Stąd też w ostatnim czasie dokonaliśmy zakupu dofinansowego w ramach środków krajowych, ponad 1 700 000 zł kosztu, ponad 1,5 miliona dofinansowania, zatem nasz wkład nie był wielki, ale dzięki temu wzbogaciliśmy się o zupełnie nowy sprzęt.
2: Mówi prezes zarządu szpitala puckiego Bartosz Bartoszewicz. Sprzęt, który trafił do szpitala, w większości związany jest z doposażeniem tamtejszej poradni kardiologicznej ze względu na rosnące zapotrzebowanie.
4: Najważniejszą kwestią jest to, że bardzo dużo pacjentów mamy z problemami kardiologicznymi i ten sprzęt głównie dla tych pacjentów, ale i nie tylko. Pacjent kardiologiczny to nie jest tylko pacjent, który ma problemy z sercem, ale musimy to wszystko uogólnić, tak? To są trudni pacjenci i ten sprzęt ma posłużyć do bardzo dobrej diagnostyki tego pacjenta. Echokardiograf będzie diagnozował trudne choroby serca, choroby krążenia, tym się zajmują kardiolodzy. Ułatwi też ten sprzęt pracę i też skróci pewne kolejki do specjalistów wyższej rangi. Kardiomonitor, który jest za mną, monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas różnych wykonywanych badań.
2: Opowiada pielęgniarka naczelna Szpitala Puckiego Bożena Andryskowska. To najważniejsze i najdroższe z nowoczesnych sprzętów, które udało się zakupić, ale nie jedyne. Dodatkowe wyposażenie trafiło także na inne oddziały. Szpital pozyskał także liczny drobniejszy sprzęt i wyposażenie, które daje szansę na dalsze polepszanie opieki zdrowotnej w powiecie puckim, tym bardziej w czasie, kiedy szpitale powiatowe stoją przed kolejnymi wyzwaniami. Przyszłość pomostów żarnowskiej staje się coraz bardziej klarowna. Gmina Wicko uzyskała zgodę na rozbiórkę istniejącej konstrukcji, jednak prace rozpoczną się dopiero po zakończeniu okresu lęgowego ptaków. Samorząd przypomina także, że pomost pozostaje zamknięty i nie wolno z niego korzystać. Rozbiórka ma ruszyć we wrześniu i jak wyjaśnia wyjaśniają urzędnicy. Termin został wyznaczony zgodnie z opinią ornitologa, aby nie zakłócić lęgów ptaków znajdujących się w pobliżu obiektu. Do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia na pomost. Gmina informuje, że regularnie ustawia tablice ostrzegawcze, jednak część z nich jest usuwana. Samorząd apeluje do mieszkańców o

0: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i niewchodzenie na wyłączoną z użytkowania konstrukcję. Po wakacjach planowane jest spotkanie z mieszkańcami, podczas którego mają zostać przedstawione założenia nowej inwestycji i omówione kolejne etapy jej realizacji. Już pod koniec ubiegłego roku Słowiński Park Narodowy zadeklarował przygotowanie projektu nowej platformy, a gmina zapowiedziała poszukiwanie zewnętrznych środków na realizację przedsięwzięcia. Dzięki temu w przyszłości w Żarnowskiej ma powstać nowy obiekt dostosowany zarówno do potrzeb mieszkańców, jak i wymogów ochrony przyrody. W Szkole Policji w Słupsku po raz pierwszy gościł naczelny ewangelicki kapelan policji w Polsce. Ksiądz Marek Twardzik odwiedził placówkę, by rozmawiać o działalności duszpasterstwa ewangelickiego oraz o wsparciu duchownym dla funkcjonariuszy. Podczas spotkania z zastępcami komendanta Szkoły Policji przedstawiono najważniejsze zadania kapelanów oraz plany związane z rozwojem opieki duszpasterskiej nad policjantami pełniącymi służbę w północnej Polsce. Wizyta była również okazją do poznania ponad 80-letniej historii słupskiej szkoły. Ksiądz Marek Twardzik zwiedził m.in. Izbę Historii i Tradycji, obiekty symulacyjne wykorzystywane podczas szkoleń oraz Centrum Ratownictwa. Szczególne miejsce podczas wizyty zajęło szkolne oratorium, przestrzeń przeznaczona do wyciszenia modlitwy i refleksji. To jedyne takie miejsce wśród szkół policyjnych w Polsce. Kapelan podkreślił, że w wymagającej służbie funkcjonariuszy możliwość zatrzymania się na chwilę i znalezienia przestrzeni do refleksji ma duże znaczenie. Duszpasterstwo ewangelickie w policji działa we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Kapelani wspierają funkcjonariuszy i pracowników policji, uczestniczą w uroczystościach oraz pomagają w trudnych sytuacjach życiowych. Większość z nich pełni swoją posługę społecznie.
1: No i fajnie pogodno, zapowiada się nam i na bliższą noc, i weekend, i cały tydzień, ale tak jak godu w poniedziałek może popadać. Ale najlepiej, osobliwie jeżeli idzie, gospodarze, że w taci beszit sprawdzę z pogodą tam 2-3 dni w przód, bo te prognozy nie są jednogwasne, żeby nie było, że fopko w knop godu, że nie będzie nic padać, a tu zacznie popadać. No bo to jak najbardziej możliwe, trzeba obserwować derch. Na ten moment tak to wystrzy.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Sauna.
1: Norda Szryna.
2: Gorące pozdrowienia dla całej ekipy wędkarzy z oazy udanych połowów, dużo szczupaków i bocianów. Do białego rana życzy Klaudia i Dawid. Prosimy o piosenkę Digi Digi. Pozdrów źle prowadzącego, Bóg zapłac.

Pozdrów się, Lebożenci, co tak wiele jest, ku kuchni robi dla Głesy. Na witro i dla Antosie, Justyny z Landzechowa, co tyńce jumkol Norda Szrym. Bye, bye. Super, że tyńce tak Norda Szrym, widzi mnie to sa. Baro, cynamon, szalony, nerwusie, kocham cię, żabka. A Mirek pisze Bóg zapłac, nie ma sprawy.

0: Pozdrawiamy wędkarzy z Oazji Wikinga z Ważna. Gorące pozdrowienia dla prowadzącego The Best. Bóg zapłać, Cezia, za, że z wama widzę, że spędziło ta czas Norda Śrymi, że tyś młody ledze. Słuchają zybawę w kasiepszym języku. Dobra, no i teraz tego kasiepszego języka banowa i pitu. A ty pozdrówcie napisał Olivia. Jeść tak do dum.
1: Norda Śrymi.
0: Jo, czas wam pytać z kasiepszego języka. Przypomnę, że w ostatnim czasie było takie słowo na antenie jak niści, resztki, chrzept, grzbiet, sielbiung, to jest kredens albo wertiku, po kasiepsku peńska izba, paradnica to jest salon, tobrit, regał, siorem to jest parasol, flaba, gęba, drepe, krople, ruinę, dalie, taci kwiate, płetrys, grzyb trujący, frasiek, to jest pogrzebacz, taci nyżandzy do grzebania go w łygniu, afe fleci, płatki owsiane, skłeczk, konik polny, jikro, łydka, bleczk, albo reczk, albo jańczk, to jest beksa. I tydzień temu bałe łebuna. Łebuna to jest okrasa. A słówka na dziś, ja ci je zarywam

Może Kanowczuk przedstawia regle, ta zybawa polega na tym, że jewa je pidą z kasiepskiego języka, je gadam jak to je po polsku, a wam je pisze tak jak to je po kasiepsku. Nie chodzi złe pisenku, pisownia, ale to ci wa witałe, co chodzi ci ni. Dle tedyś łe strzygą, że jo, łedra zawidza ci ktoś ze

Ale mały internet a osobliwie sztuczna inteligencja w sieci głębiej nie wie, że lidzą jakaś przyjazdek. Dziś będzie bardzo ciężkie słowo. Specjalistyczny można rzec i myślę, że ciężko będzie odpowiedzieć, no ale kto odpowie dobrze i odpowie nerechli, ten dostunie netgrodan. Dli te tyś, nawet kazielewa, później doprzyńcy ta na to słowo, ty tyś tam w jedno, to nie jest tak, że w jedno w pierwszych sekundach jest dobra odpowiedź. Czasa pora minut muszę nawet czekać. Na czasa było takie sytuacje, że nie było w ogóle. Dobra, proszę mnie napisać. Po kasiepsku, jak mdze, taci słowo jak poślad. I tu nie chłedzłe pośladek kwal człowieka, le tu chłedzy łeta ci poślad, teren łestaje nama ze zbłezi gwe, czyli my łedzliwy me dobry zorno łedlechy gwe. Nie mówimy żniwa, tere czas żniw, mówimy dobry zorno i tere to gwersi zorno, teren łestaje po polsku to i poślad. Jak to mądze po kasiepsku? Piszmy. Messenger Radio Norda.

0: Kto zdobie ziemię półslotci? Nie, mnie nie gładzę pośladek, co jest z tyłu, płet ksizia ma. Lech gładzę to, co jest staje płet z błezim.
1: To baczka, lecisz na pan, dwigry tepa. To baczka.
0: I to nie idź ze swojej dałe plewę. No bo plewy to je po polsku dziś. Po polsku to się nazywa poślad. A jak to je po kasiapsku?

0: Moja maćka mać! Moja mać!
1: Norda FM! Na bałtyckiej fali!
2: Norda Śryna!
3: Diachle, na łez mynestkam, płe, nie wiem, płe, dzesant światach. Naspiwa je diachle, ście podpływ ze stolem dyźne i mym łez na scenę.

0: Norda Szryna.
1: No i czas rozrzeszec na Kłęgur, co chyta mówił odpowiedz. I wiem, kto wygrał. A pytanie było dać, jak po gasiebsku rzecimy na poślad? I tu nie idzie łe. Slytk. Lewe taci przearfę wóny reści ze zbłeźigłe. Rozmaity przychodowe odpowiedzę, taci trze tu jest o mnie baro widzą, ale już nadcina naprzód do odpowiedzi rzeskłe. Rzeskłe to jest ściernisko, nie we to myśło. Jeden tyś pisze za lewe stegnach, myślę pewno, że to jest ślad na płylu jacyś taci, nie to idzy. To idzy udać reści, które wypadają z arfę, z kombajna. I tu wypadły taci odpowiedzi jak scerk albo ścierk. Bały też odpowiedzi slidny, płeslidny. Bardzo dobrze, jak najbardziej. To słowo, na które ja najbardziej ciekł, to było słowo rak. Rak. To jest full rakły. Kto odpowiedział na rechli? Nerechli łet powiedza może. Nie myślę, że łet powiedza. Dziewcia, która w karnie, wędkarzy z oazy. Klaudia odpowiedza nerechli najlepiej. A tak rychtyk jak przezna. Odpowiada i babcia Hildegarda, ale to dobrze, bo to chłodzy, babcia Hildegarda, pozdrawiamy Elda i Klaudia Meti, Klaudia wygrywo, bilety do kina. Zaraz się skontaktujemy i gratulujemy. A na zygrach

Już na końcu tygodnia jest na defis, a defis, kto by chce łebo, czy jest na ziewłę, wystąpi w Witerkłe, w Westrzecach. Tyś bandze zespół Papa D, nasz Disneyland, później wzywowa płę prowadzy Piotr Sieca. To Witro w Westrzecach. A my kończymy tak głęzna pomału. I w następnej głęznie bardziej klubu Ewe.

No i tak full schwung, mamy rozpoczęte ta piąto migłezna Norda Szerym, gracja w obgokol mikrofonu, wytytaś. Od łezba ma, gdzie są te jej na zygrach. Pamiętaj, że to nie jest ostatnia głezna, bo ostatnia głezna jest disco polowa, już po godzinie jednosty. Nie ty, nie ma kłem mikrofony, ale muzyka mu wam ustawiony. I ta ci disco polo lat 90. To je wiedno. To mo inny klimat często. No ale to będę za głezna, no przecież głezna klubowego granigłe. Bo w Norda Szrymie wsiadkłe, we trzeciego paperzynka. Tak, żeby to składało na jedną wielką balną zybową. W kasie przy języku prowadzonym. No i pisz, ta pozdrawi, ta messenger Radio Norda, tyłe to sejo, ta wapisz daje to czetów, nic kto nie przyjdzie. Wszystko za darmo, ka.

Kuba, jak wa tam jesta? Ty niech Paulina doznać, napisze Łukasz, tyś co nam kawał wesfac, no ale byś jakby cały gołe bociec. Ten kawał. Sport po gazebsku, albo widz. Widz. Jo. 12 minut po 10 na zegrach. Chodzimy dalej.

Benny Benassi Bros Satisfaction, zremiksowany albo wydany, mówię tak, with Andrew. No Łukasz dokończył tego ten widz, ale Łukaszko wybacz, to jeść decy, słuchałem czasa, bo stoję po desunty. Tego nie mogę przeczytać. A teraz jedziemy z mocnym techno Megabasa, z niemieckim techno. Jadźmy!

Łukasz zapyta, skąd kazał imię Tomasz? Tomyś po gasiebsku. Jakby dorzec, Łukasz pisze, te nie chce?

0: przypominam mężno z... Możliwe z... pisanie go pozdrówków na Messengera Radia Norda. Wapisz i to czytam na antenie.
1: Tricky Disco. Tricky Disco.
0: Teraz ka Tricky Disco.
2: This is Discotronic.
0: Discotronic. W Norda 7.
1: Ready to go.
2: To go.
1: Tricky Disco.

Piątek bez Nordisch Rym dla nas jest straconym dniem. Robota i słuchanie audycji dodaje siły. Bóg zapłać, Łukasiu, że tak masleś. Ty o co chcesz, a ty to moc fakt, no bo jak uwa nie jest, a ty do ciebie to mi prowadzę, co tak? Fajn, że mogę wam mało milec czas. Co z tym je, wam Marzeka? Niby człowiek ma muzyka pod ranką, może sobie włączyć co chce, ale jak w radiu lejcy będą mi słuchać to co je. A jak sumty, a tu przewinie, a tu przeminie, a to nie pasuje, a następny. I człowiek więcej się zajmuje tym puszczaniem tej muzyki, tym zmieniwaniem, niż słuchaniem. No a jak radio graje, kto z wama towarzy, ktoś wam ma coś godo. Fajn, że to tak funkcjonuje. A tutaj mamy wszystkich DJ-ów z Ismielej. Sybula nie ma, to jest Sybuli deep in my heart. Na antenie Radio Norda. Znaczy, świeżą wersję. Na zegrach po jednostce.

Píše tiež Baša do Nai. Pozdrawiam radio i całe Barłomino Luzino i najlepszego wszystkiego życzę dla mojego szwagra Krzysztofa, który obchodzi 60. urodziny. Życzenia od całej rodziny najlepszego jeszcze raz. Prośba o piosenkę, nie dumę radę, ale pozdrawiam Krzycha, szwagiera i Basia Metti, Barłomino Lezono. No jo. No już parę minut myta blues na wysylanie pozdrówków, bądźmy pomału i... Queencies, ale pamiętaj, że to nie Queen z całej audycji, bo już po głosie jednostki disco polowo, głos na disco polo lat 90. Mniej Niemcy, ale muzyka Mandelejca, a przed jednostką mieć informacje po drachowaniu dnia. W Radiu Nord FM bądźmy rozpowiada z tym, co sadzajełe na Kasiabach. No i tyś sport, dla wszystkich fanów, tyś ten sport lokalny.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Od 7 sierpnia rowerzyści korzystający z międzynarodowego szlaku Eurovelo 10/13 będą mogli poruszać się nowym odcinkiem trasy w rejonie Lubiatowa i Kopalina. Zmiana jest związana z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Nowa trasa liczy ponad 7 km i prowadzi od Lubiatowa w kierunku Latarni Morskiej Stilo. Szlak przebiega w pobliżu morza, dzięki czemu rowerzyści będą mogli podziwiać nadmorskie krajobrazy, wydmy oraz jeden z najbardziej malowniczych fragmentów polskiego wybrzeża. Objazd został wyznaczony tak, aby zachować ciągłość przebiegu Eurovelo 10/13 mimo prowadzonych prac przy budowie elektrowni jądrowej. W przygotowanie nowego przebiegu zaangażowały się Polskie Elektrownie Jądrowe, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Choczewo, Urząd Morski w Gdyni oraz Nadleśnictwo Choczewo. Jak zaznacza wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski, celem było stworzenie trasy, która będzie czymś więcej niż tylko objazdem. Chcieliśmy, aby korekta przebiegu szlaku była dla rowerzystów czymś więcej niż tylko koniecznym objazdem. Powstało nieco ponad 7 km trasy prowadzącej przez jeden z najatrakcyjniejszych fragmentów pomorskiego wybrzeża. To rozwiązanie z pewnością poprawi komfort podróżowania na tym odcinku. Przejazd nowym odcinkiem ułatwi specjalne żółte oznakowanie. Policjanci z Gdyni udaremnili dalszą jazdę dwóm nietrzeźwym turystom. Obaj wynajętymi rowerami nie zastosowali się do znaku stop i stwarzali zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników ruchu. Turyści jadąc rowerami ulicą Janka Wiśniewskiego nie zastosowali się do

0: znaku stop. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci podjęli interwencję. Podczas kontroli mundurowi wyczuli od mężczyzn zapach alkoholu, a następnie ich przebadali. 18-latek miał ponad pół promil alkoholu w organizmie, natomiast 17-latek ponad promil. Mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Jak zaznacza policja, wyeliminowanie z ruchu pijanych użytkowników dróg jest ważnym elementem policyjnej troski o bezpieczeństwo w ruchu. Stąd każde podejrzane zachowanie kierowców czy rowerzystów jest natychmiast sprawdzane przez funkcjonariuszy policji, którzy od razu reagują. Do 5 lat pozbawienia wolności może grozić kobiecie za kradzieże. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 2900 zł. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku przez pracownika ochrony jednego ze sklepów i przekazana funkcjonariuszom. W trakcie przeprowadzonego postępowania śledczy ustalili, że odpowiada również za inne kradzieże na terenie Gdyni i Pogórza. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Selewska, w efekcie wykonanych czynności 5 sierpnia przedstawiono jej 2 zarzuty kradzieży. Pierwszy zarzut dotyczy serii kradzieży artykułów tekstylnych, których wartość przekroczyła 1400 zł. Drugi zarzut obejmuje serię kradzieży artykułów spożywczych, powodując straty w wysokości ponad 1400 zł. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 2850 zł. Podejrzana przyznała się do winy, ale odmówiła składania wyjaśnień. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, o dalszym 37-latki zadecyduje sąd. To pierwszy krok do stworzenia nowej przestrzeni Polanki Redłowskiej. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem postępowania jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie terenów Polanki Redłowskiej w Gdyni z udziałem rozwiązań opartych na przyrodzie. Dokumentacja obejmie również uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. Zakres zamówienia wchodzi także pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Projektanci będą zobowiązani do zachowania jak największej liczby istniejących wartościowych drzew ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zastosowanie rozwiązań wpisujących się w lokalny krajobraz. Założeniem jest zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca przy jednoczesnym zwiększeniu jego atrakcyjności i funkcjonalności. Na Polance Redłowskiej zaplanowano urządzenie ponad 24 tysięcy metrów kwadratowych terenów zielonych, w tym wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, rabat bioretencyjnych oraz innych elementów zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekt przewiduje również rozwiązania wspierające bioróżnorodność oraz wykorzystanie rodzimych gatunków roślin opartych na zmieniające się warunki klimatyczne. Integralną częścią zamówienia będzie również opracowanie odrębnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów prowadzących z Polanki Redłowskiej na plażę. Kilkanaście milionów złotych ze środków europejskich trafi do Rumi oraz do powiatu wejherowskiego. Środki te zostaną przeznaczone na termomodernizację. Dobre wiadomości dla lokalnych samorządów. W Halimosir w Rumi odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji.
1: Można powiedzieć, że przywieźliśmy blisko 18 milionów złotych unijnego dofinansowania na modernizację obiektów użyteczności publicznej, ale głównie to są to szkoły i sale gimnastyczne. Ale co warto podkreślić, też co musimy pamiętać, że nie są to jakieś wyimaginowane środki, tylko są konkretne środki, które pochodzą z podatków mieszkańców Berlina, Paryża, Mediolanu czy Rzymu i dzięki ich wsparciu my możemy remontować szkoły czy sale gimnastyczne, czy to w Rumi, czy w całym powiecie wejherowskim. I co bardzo ważne, dzięki tym remontom zarówno budżet powiatu wejherowskiego, jak i miasto Rumi łącznie zaoszczędzi około 800 tysięcy złotych.
0: Mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skwierawski. Wszystko dzięki inwestycjom, które już niedługo odmienią także w kwestii zużywalności energii obiektu użyteczności publicznej.
2: Będzie to Mosir, szkoła podstawowa nr 1, 6, 7, także kilka takich naszych kluczowych, dużych obiektów dostanie i na przykład hala ta łukowa przy SP7 sportowa, będzie docieplona, będą wymieniane gdzie trzeba również okna i drzwi. Już wcześniej mówiłem właśnie o magazynach ciepła, magazynach energii. W tym momencie też te ceny ciepła i ceny energii będą dla nas o wiele bardziej korzystne, bo będziemy ładować te magazyny, kiedy prąd jest za darmo, na przykład z paneli fotowoltaicznych, albo bardzo tani w taryfie.

0: zimą na przykład, a rozładowywać, czyli zużywać ten prąd czy ciepło wtedy, kiedy ta energia jest najdroższa.
1: Tłumaczy burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Ze wsparcia skorzysta nie tylko Rumia. Znaczne środki trafią także dzięki podpisanej umowie do powiatu wejherowskiego.
2: To niecałe 6 milionów złotych, kwota już częściowo wydana przez powiat, bo to termomodernizacja, to są obiekty szkolne, trzy nasze budynki, PZS numer 1 tutaj w Rumi, PZS numer 1 w Wejherowie, to też budynek naszej samochodówki, czyli PZS numer 4 oraz budynek po byłym, nasz budynek powiatowy po byłej Państwowej Straży Pożarnej. Wszędzie termomodernizacja, ale też remonty przy szkołach wiązały się na przykład tutaj w Rumi z remontem przede wszystkim hali gimnastycznej tutaj w Rumi i dobudowaniem paru sal. Wygląda to naprawdę przepięknie. Młodzież już z tego korzysta, ścianka wspinaczkowa, ale dofinansowanie jest przede wszystkim na termomodernizację, tak? I na to zostały przeznaczone pieniądze.
1: Tłumaczy starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Co bardzo ważne, wszystkie te środki sprawią nie tylko, że budynki te będą lepiej wyglądać, ale znacząco zmniejszą się koszty ich użytkowania.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Weekend Luźna poznał swojego rywala w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Do Luźna przyjedzie zespół z Ekstraklasy. W czwartek, 6 sierpnia w Warszawie rozlosowano pary pierwszej rundy STS Pucharu Polski na sezon 2026-2027. Losowania dokonali sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski oraz były reprezentant Polski i obecny ekspert telewizyjny Jakub Wawrzyniak. Spotkania i inaugurację rundy zaplanowano na 1-3 września. Zgodnie z regulaminem rolę gospodarza pełnić będą zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej. Jeśli natomiast oba kluby rywalizują na tym samym szczeblu, mecz zostanie rozegrany na stadionie drużyny wylosowanej jako pierwsza. Na tym szczeblu rozgrywkowym zagra m.in. trzecioligowy Weekend Łozino, który w czerwcu wywalczył pomorski Puchar Polski, pokonując w finale KP Starogard Gdański 4-0. Los sprawił, że zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego zmierzy się z ekstraklasową Wisłą Płock. Mecz odbędzie się w Luźnie w środę 2 września. Z pełną listą par pierwszej rundy zapoznajcie się w artykule na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Do niedzieli Mechelinki są stolicą polskiego windsurfingu. Na wodach Zatoki Puckiej rozgrywane są Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie Equal oraz Pucharu Polski Wingfoil Race. Na starcie staną ponad 100 zawodników rywalizujących w 5 kategoriach wiekowych, od U15 po seniorów. Wśród uczestników nie brakuje reprezentantów Polski, którzy walczą o krajowe tytuły. Dodatkowo wyłonieni są mistrzowie Polski w sprincie oraz wyścigu długodystansowym juniorów. To pierwsze w historii Mistrzostwa Polski w klasie Equal organizowane w Mechelinkach. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma promować sport i region. Klasa Equal należy do najbardziej widowiskowych konkurencji żeglarskich. Deski unoszą się nad wodą dzięki hydroskrzydłom, a zawodnicy osiągają prędkość nawet 50 km na godzinę. Dodatkową atrakcją dla kibiców jest Puchar Polski Wingfoil Race, jednej z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportów wodnych. Rywalizację można oglądać na wodach Zatoki Puckiej do niedzieli. Arka Gdynia powalczy o trzecie zwycięstwo z rzędu w pierwszej lidze. W poniedziałek żółto-niebiescy zmierzą się na wyjeździe z Beniaminkiem pierwszej ligi Unią Skierniewice. Po dwóch kolejkach Gdynianie są liderem tabeli z kompletem 6 punktów. Na inaugurację pokonali Odrę Opole 1-0, a przed tygodniem rozbili Stal Rzeszów 4-0. Bohaterem tamtego spotkania był Władysław Gutkowski, z autor hat-tricka, który z 3 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców. Rywal Arki dopiero debiutuje na zapleczu Ekstraklasy i początek sezonu ma zdecydowanie mniej udany. Unia Skierniewice przegrała oba dotychczasowe mecze ze Stalą Mielec i Polonią Warszawa. Dodatkowo w starciu z Arką nie zagra Bartosz Bida, który pauzuje za czerwoną kartkę. Będzie to pierwsze w historii spotkanie obu zespołów. Początek meczu w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 19. Arka stanie przed szansą na trzecie zwycięstwo z rzędu i utrzymanie pozycji lidera pierwszej ligi. W innej sytuacji jest Lechia Gdańsk, która powalczy o pierwszą bramkę i punkty. W trzeciej kolejce Biało-Zieloni na wyjeździe zagrają z Podbeskidzie Bielsko-Biała.
4: To duże, wertykalne komanda?
5: To jest bardzo wertykalna ekipa, zespół.
4: Вони хочуть нам доставляти м'яч якомога швидко в лінію атаки.
5: Bardzo chcą przerzucać tą piłkę do linii ataku bardzo szybko.
4: Ми маємо зробити певні корекції стосовно цього.
5: Musimy zrobić pewne korekty odnośnie do tego.
4: Але на певно найголовніше буде те, в яких позиціях ми будемо зустрічати суперника і в яких зонах буде опускатися цей м'яч.
5: Ale najważniejsze będzie dla nas to, w których pozycjach będziemy się spotykać z przeciwnikiem i w których terytoriach będziemy odpuszczać piłkę.
3: Mówił na konferencji prasowej trener Lechii Władysław Lupaszko. Gdańszczanie po dwóch kolejkach mają 0 punktów i 0 strzelonych.

jednych bramek. Mecz z Podbeskidziem rozegrany stanie w najbliższą sobotę. W Centralnym Ośrodku Sportu w Setniewie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski w parałucznictwie. Po regeneracji po mistrzostwach kraju zawodniczki i zawodnicy koncentrują się teraz na doskonaleniu techniki strzału oraz precyzyjnym ustawianiu sprzętu. Pod okiem trenerów Piotra Piątka i Jacka Maciaszka trenują m.in. medalista Igrzysk Paralimpijskich Łukasz Ciszek oraz uczestniczka Igrzysk i medalistka Mistrzostw Europy Ksenia Markitantowa. W kadrze są także Marcin Chmielewski, Milena Olszewska, Dorota Dudka, Jakub Byś, Piotr Pawlik i Łukasz Kosiara. Jak zapowiada trener Piotr Piątek, we wrześniu reprezentantów czekają Mistrzostwa Polski Seniorów oraz druga runda Pucharu Polski Osób z Niepełnosprawnościami. Sezon zakończy październikowy Puchar Afrodyty na Cyprze, który będzie jednocześnie początkiem przygotowań do kolejnego roku startowego. Młodzi reprezentanci Polski w tenisie stołowym przygotowują się do nowego sezonu we Władysławowie. W Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo trwa pierwsze zgrupowanie kadry przed sezonem 2026-2027. W obozie uczestniczy 44 zawodników i zawodniczek z kategorii U13, U15 i U19, w tym aż 13 medalistów ostatnich Mistrzostw Europy rozegranych w portugalskim Gondomar. Podczas 11-dniowego zgrupowania młodzi tenisiści pracują nad przygotowaniem motorycznym, techniką, taktyką i pracą nóg, korzystają z pełnej infrastruktury Cetniewa, od hali sportowej przez siłownię i odnowę biologiczną po treningi uzupełniające. Przed reprezentacją Polski intensywny sezon, najważniejszymi startami będą Mistrzostwa Europy do lat 13 w Turcji, Mistrzostwa Świata do lat 15-19 również w Turcji oraz Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Senegalu. Zgrupowanie w Setniewie ma pomóc młodym zawodnikom jak najlepiej przygotować się do walki o kolejne międzynarodowe sukcesy. Zmieniamy dyscyplinę. Sopot stał się stolicą katamaranów. Od piątku do niedzieli na wodach Zatoki Gdańskiej odbywają się Mistrzostwa Polski Katamaranów. Do rywalizacji organizowanej przez UKS Navigo Sopot zgłosiło się około 100 zawodników z Polski oraz z Nowej Zelandii, Węgier i Danii. Żeglarze powalczą o medale w czterech klasach A-klas, Formuła 18, Hobby Cat 16 i Top Cat. Na starcie nie zabraknie czołowych polskich zawodników, w tym aktualnych mistrzostw świata i Europy w klasie A-klas. Jedną z atrakcji dla kibiców będzie parada katamaranów zaplanowana na sobotę o godzinie 11 w pobliżu sopockiego Molo. Przez cały weekend wyścigi będzie można obserwować z plaży i Molo, choć ich przebieg będzie zależał od warunków pogodowych i kierunku wiatru. Mistrzostwo Polski Katamaranów to jedna z najważniejszych imprez krajowego sezonu żeglarskiego. Rywalizacja potrwa do niedzieli. Norda FM.